życia dla psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo.

0: Radio. Radio SK. Udaj się
1: daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Żary News.
2: Aleksandra Kanoniak to jest magazyn reporterów Eski Żary, artystka sztuk wizualnych, malarka i to mieszkająca w naszym województwie. Magdalena Łazar, bo o niej mowa, studiowała w Winnym Grodzie i w Krakowie. Ze sztuką związana jest całe życie, a teraz rozmowa Krystiana Machalicy z artystką.
3: Na pewno jestem malarką. Kończyłam tutaj uniwersytet na Wydziale Sztuki, a potem jeszcze studiowałam w Krakowie. Lubiłam różne rzeczy, nie porzuciłam malarstwa, wręcz przeciwnie. Rozwijałam się dalej, no i skutkiem są różne wystawy, między innymi ta w Rzymie.
4: Powiedz proszę, zaraz oczywiście do Włoch przejdziemy, czy polecimy, już tam używając jakichś takich gier słownych. Jaki to jest kierunek w znaczeniu, czy on pomaga się rozwijać artystom i czy artyści, tak podbijając trochę temat, potrzebują studiów?
3: Zdecydowanie tak, szczególnie takich jak tutaj w Zielonej Górze na kierunku artystycznym. Jest to wyjątkowa absolutnie szkoła, studia, której można się spotkać z niesamowitymi, cudownymi ludźmi. I to jest chyba główne szczęście, że podejście do studenta jest bardzo indywidualne i każdy, kto chce się rozwijać, spotka ludzi, którzy mu to po prostu mogą bardzo umożliwić, bo no, są niesamowici, ja uwielbiam ten instytut, uwielbiam profesorów, którzy tutaj uczą i zdecydowanie tak.
4: Czego można się nauczyć na takich studiach i czy trzeba mieć jakąkolwiek podstawową choćby wiedzę, czy osoba, która zamierza być artystą, malarzem, coś rysować, malować, ale kompletnie nie ma pojęcia o podstawach tego

0: wszystko, co zauważymy, bo od zmysłów się ta droga zaczyna w twórczości.
1: A powiedz proszę, czy malowanie obrazów to jest bardziej geometria, linie pomocnicze, linie główne, czy to jest bardziej takie patrzenie trochę w głąb i te uczucia, których chyba się nie da nauczyć, tak mi się wydaje. A może się da, może się zaskoczę.
0: Znaczy, można się nauczyć zauważania tego i pewnego rodzaju wrażliwości i oczywiście też technik, które pozwolą właśnie na to, żeby przekazać to, co ująć w formę, to, co właśnie czujemy i to, co widzimy. Także to jest chyba istota tego, żeby nauczyć się ujmować w formę to, co jest dla nas wyjątkowe, wrażliwe i to, co jakby powoduje nasz kontakt z rzeczywistością, o tak powiem.
1: Rozumiem, wszystkiego od podstaw można się nauczyć na uniwersytecie.
0: Trzeba mieć już podstawy na zasadzie takiej, że trzeba chyba mieć miłość do tego, żeby jednak rysować, malować, chcieć przekazać właśnie w sposób wizualny ten rodzaj wrażliwości. Ludzie, którzy są jakby, dla kogo to jest? To jest przede wszystkim dla wrażliwców, którzy chcą ująć w formę plastyczną, wizualną, to co czują, to co dostrzegają. Także z jednej strony ta nauka polega na tym, że gdzieś tam budzi się w nas wrażliwość spojrzenia, a z drugiej strony uczymy się tego, żeby oddawać to na płótnie, ewentualnie w innych mediach, na przykład art wideo, albo w rysunku, albo w performensie. To w zależności od tego, jak będzie przebiegał proces twórczy.
1: Powiedziałaś, wrażliwość się budzi, czyli ona też się pojawia, nad nią się w pewien sposób pracuje, czy to jest taki obszar funkcjonowania człowieka, który żyje i rośnie gdzieś sam z siebie? Czy da się pracować nad tym?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie.
1: To co trzeba robić?
0: No, jak najbardziej patrzeć, nie ulegać schematom, jak najbardziej wykonywać te wszystkie polecenia, jak już się jest studentem, wszystkie zadania, które są twórcze i rozwijające, dawane przez profesorów. No i co trzeba robić? Przede wszystkim żyć bardzo wrażliwie, mieć chyba rodzaj buntu też w sobie, nie zgadzać się na zastaną rzeczywistość, na to, co tak zwany Matrix, ewentualnie media, główne media podają do wiadomości.
1: Studiowałaś na uczelni zielonogórskiej, studiowałaś na uczelni krakowskiej, być może jeszcze gdzieś, nie wiem, w każdym razie da się porównać jakoś te uczelnie. Czasem mam wrażenie, że mówiąc tutaj o województwie lubuskim, no, umniejszamy wagę naszej uczelni. Gdzieś w rankingach jest bardzo daleko. Jak ty byś zestawiła?
0: Nasza uczelnia jest bardzo wysoko w rankingach.
1: Jeśli chodzi o kierunek
0: artystyczny. Oczywiście, nasz instytut jest bardzo wysoko, Instytut Sztuk Plastycznych jest bardzo wysoko w rankingach. Jest to wyjątkowe miejsce i jak z mojego doświadczenia wynika, jak ja tutaj studiowałam, potem byłam w Krakowie, to wszystko się zgadzało. Wręcz przeciwnie, ja byłam z przodu w myśleniu o formie na przykład, z przodu w stosunku do ludzi, którzy studiowali gdzie indziej jeszcze wtedy, albo po prostu w Krakowie. Także absolutnie nie pozwalam powiedzieć żadnego złego słowa.
1: I jak długo malujesz?
0: No to całe życie.
1: Pierwsze obrazy to były jakieś rysunki małej dziewczynki, czy to już były poważne prace?
0: Nie, rysunki małej dziewczynki.
1: A jak to się zaczęło? Jak zdobyć tę inspirację? I czy od razu można cię nazwać artystką, czy jednak ten artyzm pojawił się gdzieś? Czy może wciąż czekasz na niego, bo to każdy artysta mówi trochę inaczej.
0: To bardzo dobre pytanie, bo faktycznie pewna potrzeba wyrażania świata w sposób plastyczny była od początku. To odkąd pamiętam, ja zawsze siedziałam w kącie, rysowałam, albo zawsze tak było. Natomiast miałam szczęście właśnie spotkać ludzi, którzy, nie wiem, powiedzieli, że tak, to jest dobre, jakieś nagrody zdobyłam i to też motywowało do tego, żeby jednak poświęcać czas, bo to tak na tym polega, że poświęcamy czas temu, co kochamy i potem to rośnie. Aż tutaj trafiłam właśnie do Zielonej Góry, cudowny czas, absolutnie fantastyczny.

0: fantastyczny. Bardzo dużo się dowiedziałam. Teraz nawet wracam do tego, co wtedy się wydarzyło, bo to były piękne rzeczy, takie łamiące schematy, popychające mnie na takie bardzo ciekawe terytoria intelektualne, artystyczne. I to jest, po to się żyje, po to się studiuje, ja tak uważam. No, a ten artyzm, to on po prostu jest. On nabywa się go właśnie w kontakcie z ludźmi, w kontakcie z innymi artystami, no bo artyzm to jest rodzaj formy. Natomiast za formą musi iść treść. No więc ja intensywnie żyję, trochę podróżuję, trochę szaleję na różnych niwach, więc tutaj jest moja inspiracja z życia. Natomiast co do rozwoju formy artystycznej, no to też nie można, że tak powiem, porzucić tego. Trzeba być cały czas w toku działania.
1: Czego dowiedziałaś się sobie podczas tych lat malowania? Czy da się, przelewając to, co ma się w głowie, to, co ma się w sercu, na papier, też dostrzec siebie w pewien sposób?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest na bardzo różnych płaszczyznach. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest rodzaj konfrontacji. Że moment, kiedy ja siedzę w pracowni, wymyślam, jest to moment absolutnej szczęśliwości i absolutnego flow i absolutnej mojego spełnienia. Co do konfrontacji, czyli na przykład wystawy albo performance'u jakiegoś, ten moment konfrontacji jest zawsze bardzo trudny. Czasami bywa bolesny, czasami sprawia ogromny niepokój egzystencjalny, krótko mówiąc. No bo myślę, że większość artystów, ale na pewno ja, boję się być niezrozumiana. Jednocześnie wiem, że mam treści na tyle uwrażliwione, że nie wszyscy muszą mnie zrozumieć, a chciałabym, żeby mój komunikat docierał. I boję się tego, że nie dotrze i boję się być przez to źle oceniona. Zresztą zdarzyło mi się kilka razy mieć takie historie.
1: Starasz się dopasowywać do odbiorcy, czy całkowicie oddajesz siebie podczas malowania, podczas pracy? To jest trochę kontra do tego niezrozumienia właśnie.
0: No więc jeśli mam konkretne zamówienie, bo też zdarza mi się malować na zamówienie, to staram się być w kontakcie z odbiorcą i staram się, żeby to się odbywało mimo wszystko w porozumieniu tego, czego on chce i tego, czego ja chcę. Żeby gdzieś tutaj był rodzaj zgody i wspólnej drogi, bo tak myślę, że wtedy to, co ja mogę zaproponować, jest poszerzone przez to, co chcę, czego chce odbiorca, o czym ja mogę mieć na przykład zielone pojęcie. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no to nigdy nie staram się myśleć o odbiorcy. To jest gdzieś, nawet nie chcę, nawet nie mam takiej myśli. Po prostu jestem bezpośrednio z moim dziełem.
1: W jaki sposób malujesz? To znaczy, czy masz w głowie konkretny obraz, konkretną wizję, czy to jest tak trochę na zasadzie, sobie teraz zażartuję, tam, gdzie mnie ręka poniesie, która farba, czy który kolor się nabierze?
0: Właśnie, są takie piękne momenty, kiedy faktycznie rzecz rozgrywa się pomiędzy okiem a ręką. I to jest tak, że umysł śpi. I to jest cudowny moment, kiedy ja jestem bezpośrednia w tworzeniu i we flow. I wtedy, kiedy nie muszę słuchać mojego wewnętrznego krytyka, wtedy, kiedy on ma jakieś, nie wiem, pomysły na to, co ja powinnam robić. Więc tak, ja staram się tworzyć bardzo mocno w kontakcie ze sobą.
1: Pomiędzy okiem a ręką, to tak zapachniało trochę poetyką.
0: No, trochę tak jest.
1: O czym malujesz? Czy o czym ci się najłatwiej maluje?
0: najłatwiej mi się maluje, kiedy mam taką czystą intencję, czystą ideę, kiedy nie chcę 10 rzeczy, tylko tą jedną, kiedy jestem w procesie. I na przykład jak malowałam te obrazy z cyklu Złotej Godziny, to ja po prostu wiedziałam, że biorę najpierw farbę na przykład różową, maluję elementy, które gdzieś tam zapamiętane zostały, przetworzone przeze mnie. Potem wiem, że to musi się zmienić, ponieważ tak to wygląda, ponieważ takie jest flow, ponieważ tam mnie prowadzi. Potem nakładam złoto, ewentualnie farbę złotą, rękoma wylewam, niszczę to potem. Potem to obcuję z tym w taki specyficzny sposób. Myślę, że jest w tym rodzaj namiętności jakiejś takiej pasji wręcz. A czasami medytacja. I nigdy nie mogę powiedzieć, że coś jest lepsze. To po prostu dzieje się w chwili, w tu i teraz i to mi sprawia bardzo dużo, to mnie nasyca.
1: A malowanie to jest takie trochę grzebanie w emocjach, w samym sobie, co też nie zawsze jest przyjemne, bo może do czegoś na przykład prowadzić? Czy starasz się tego unikać?
0: Dla mnie malowanie zdecydowanie jest przeglądem obrazów, które mam w głowie, które mam w sercu.
1: Czyli to nie jest zawsze takie wesołe podśpiewywanie?
0: Nie. To wszystko potem wyświetlają mi się elementy, które na przykład zdarzyły się podczas kiedy myślę o danym pejzażu. I ten pejzaż wtedy się na przykład potrafi zmienić, ściemnić na przykład, albo zatrzymać i kontynuuje w innym miejscu. Czasami jest tak, że w ogóle bardzo często jest tak, że też dobieram do tego obrazu jakieś elementy, które znajduję. Jest to rodzaj kolażu, na przykład strzępy starej farby, która nagle gdzieś tam zafunkcjonuje. Ja to po prostu łączę z materią tej, która powstaje. No i powstają taki rodzaj faktury, to tak jak faktura wspomnień, tak jak faktura emocji, tak jak pejzaż wewnętrzny, tak jak myśli, które gdzieś tam się plączą.
1: Zawsze masz wenę gdzieś przy sobie, w kieszeni, czy trzeba jej szukać?
0: No właśnie zawsze. I to jest mój problem.
1: Problem?
0: U mnie jest, tak, problem, dlatego że mam duży przepływ pomysłów, dużo chcę. Bardzo dużo chcę.
1: Ale to musisz segregować te lepsze i gorsze?
0: Tak.
1: Jak ci się to udaje?
0: Bardzo trudno mi się to udaje. Kilka cykli powstaje jednocześnie, na przykład, a najgorzej jest, jak nie mam czasu i nie namaluję czegoś albo nie wyrażę czegoś w danym czasie, no to te już następne się tłoczą, robi się zator, kolejka, rodzi się frustracja wtedy i wtedy jest źle.
1: A trzeba znaleźć czas między sztuką a życiem prywatnym, czy nie trzeba? Czy sztuce się poświęcamy?
0: No właśnie, to są te dylematy.
1: Wieczne pytanie, każdy artysta sobie zadaje.
0: Tak. W moim przypadku jest tak, że niestety są to trudne decyzje, bardzo trudne decyzje. Nie poświęciłam swojego życia prywatnego, tak zwanego. Bardzo staram się o to, żeby to jedno z drugiego czerpało i żeby nie rywalizowało, ale często jest niestety tak, że muszę coś kosztem czegoś.
1: Publikujesz obrazy wyłącznie te, które, z których jesteś zadowolona w 100%? Czy patrzysz na przykład po latach, po czasie na pewne nazwę brzydko malowidła, choć oczywiście nie mam złych intencji i myślisz sobie, no pozmieniałabym jednak trochę.
0: No tak, zdarza się. Zdarza się, że tak jest, bo się zmieniamy, bo też nasze umiejętności się rozwijają, nasz gust się rozwija, nasza potrzeba. Ja też sobie zadaję pytanie cały czas, kim jest ta dziewczyna, ta 15 lat wcześniej, 20 lat wcześniej, kim ona jest, bo ja już teraz jestem kim innym.
1: Ile lat w zasadzie malujesz, mówisz całe życie?
0: No, jakbym miała tak pomyśleć, to od, tak myślę, że już jako trzylatek malowałam, rysowałam i tak dalej, no więc jest tego sporo.
1: A powiedz mi, co jest ważniejsze właśnie, doświadczenie czy wnętrze, czy umiejętnościami takimi technicznymi, tak to nazwijmy, da się zatuszować pewne rzeczy, czy jednak wprawne oko zobaczy, że to jest narysowane, namalowane bez serca na przykład, bez duszy?
0: To też dobre pytanie. W moim poczuciu, jak ja pracuję, to ja jestem bardzo mocno związana z prawdą i ze sobą w moim procesie.
1: Jesteś pierwszym krytykiem, tak?
0: Tak, tak. Więc tu jest to. Czy zdarzyły mi się efekciarskie rzeczy? Myślę, że oczywiście, że się zdarzyły. Czy się ich wstydzę? Nie, bo to też jest takie doświadczenie, które musiałam przejść, żeby być dalej. Więc jakby te błędy nas budują. Tak naprawdę te błędy są czymś, z czego można czerpać, korzystać, i te błędy to jest zdecydowanie inspiracja też.
1: To ja się jeszcze zapytam o taki warsztat w takim znaczeniu dosłownym, no i w sumie też niedosłownym, twojego malowania, twojej pracy. Jak wygląda? Czy siadasz wtedy, kiedy masz potrzebę? Czy masz określone godziny? Czy masz określone miejsce? Jak to wygląda, takie funkcjonowanie z obrazem na co dzień?
0: No więc mam otwartą przestrzeń, w której po prostu leżą moje płótna, farby rozwalone na podłodze.
1: Gdzieś w mieszkaniu, czy tak, jakaś pracownia?
0: Tak, w mieszkaniu, w salonie, krótko mówiąc. Pracuję nad pracownią. Myślę, że to będzie po prostu wielkie wydarzenie dla mnie. I to już się zaczyna, ta pracownia się tworzy. Póki co mam pracownię po prostu w salonie. Po prostu cały dom zajmuję. Zresztą teraz też pracuję nad mieszkaniem dla siebie, które wiem, że już będzie całe pracownią, bo tak chcę. I co? No i pracuję w ten sposób, że najpierw jest ten nieokreślony niepokój, który sprawia, że robię ileś projektów na papierze albo na iPadzie, albo ze zdjęć i tak dalej. Gdzieś ten niepokój po prostu się na tyle gdzieś jest taki agresywny, że muszę to zrobić. No a potem przechodzę na format w zależności od tego, dokąd mnie zaprowadzi projekt, jaki będę miała pomysł. No więc potem jest na przykład obijanie płótnem plate ramu. Jeśli chcę mieć na przykład grube płótno, bo wiem, że to płótno mnie poniesie. Ewentualnie szukanie formy wyrazu, bo też robię filmy, więc szukanie kadrów i tak dalej, i tak dalej. No a potem to już jest właśnie to flow, które czasami jest bardziej intensywne, czasami mniej. A niestety zawodowa praca porządkuje mój czas poświęcony na twórczość.
1: Swoją drogą to są podobne chyba sztuki wizualne, prawda? I tworzenie filmów, rozumiem, nie mówimy tutaj o produkcjach hollywoodzkich, ale nagrywanie czegokolwiek i malowanie pewnych rzeczy to są dosyć podobne obszary. Tak mi się wydaje.
0: Tak. Masz rację, bo tutaj też potrzeba idei, kontekstu potrzeba. No i tylko to się formą różni, ale to jest wizualne, więc myślę o kolorze, myślę o formie, myślę o kompozycji, myślę o tym, że to się w przypadku filmu ma dziać w czasie i że czas jest tutaj komponentem, który, nie wiem, wpływa bardzo mocno na to, w jaki sposób, co mam przekazać. A tutaj obraz zamyka się, tylko że obraz się też dzieje w czasie. Więc dla mnie jest do jakiegoś stopnia podobny. To jest jedno źródło, tylko forma się zmienia.
1: Co byś poleciła osobom, które zaczynają przygodę z malarstwem lub czują, że mają w sobie wrażliwość, sztuki wizualne nie są im obce i chcieliby spróbować swoich sił? Jaka jest droga? Jak zacząć? Czy jak się przekonać w tym, że to rzeczywiście jest to, co chcę robić?
0: Przede wszystkim odczuć, gdzie jest źródło inspiracji. Czy to przez oczy, czy to przez emocje. I potem poczuć, czy faktycznie formą wyrazu będzie to, że siedzę z pędzlem i maluję, rozlewam farbę, bądź cyzeluję jakieś elementy, rysunek. Rysunki też mogą być, czy trzeba wyjść w przestrzeń na przykład. Jakiej formy potrzeba jest do do tego, żeby wyrazić to, co nas rusza, to, co nas niepokoi, to, co nas zachwyca, to, co budzi w nas emocje, to, co sprawia, że czujemy, że żyjemy.
1: A trzeba być odważnym?
0: Tak. Trzeba być bardzo odważnym.
1: To jest jednak pokazywanie trochę samego siebie?
0: Tak. Konfrontowanie się ze sobą, ze swoim lenistwem, ze swoim pięknoduchostwem, tak powiem, ewentualnie z głębokimi emocjami, które są autentyczne i czasami trudno nam się przyznać do tego, z ideami, bo w zależności od tego, skąd czerpiemy inspiracje. Także tutaj musi być bezwzględna prawda wobec siebie, żeby się rozwijać i żeby nie porzucić tego.
1: A jakie są najlepsze miejsca czy najlepsze przestrzenie do tego, żeby po raz pierwszy się gdzieś zaprezentować? Załóżmy, jestem osobą, która maluje, mam parę prac, co z nimi zrobić? Czy internet, czy jakaś taka przestrzeń, powiedzmy, bardziej fizyczna?
0: Moja droga była taka, że ja spotkałam cudownych ludzi, którym mogłam pokazać moje prace i oni dali mi korekty. Bardzo uczciwe, głębokie korekty. Potem właśnie poszłam na studia, gdzie zdarzało się coś takiego, że ja pokazywałam to, co wykonałam, a profesorowie, jak profesor Magda Gryska, profesor Izabela Gustowska, wyjątkowe osoby, wyjątkowe kobiety, wyjątkowe twórczynie, które pozwoliły mi odnaleźć mój język artystyczny. Bardzo jestem im wdzięczna w ogóle. To są moje największe nauczyciele w tym zakresie.
1: A co byś zrobiła, gdyby ktoś powiedział, nie, ja to jest kompletnie do kitu, ja tego nie rozumiem. Ktoś na przykład, kto byłby autorytetem w twojej dziedzinie? Czy jednak słuchanie samego siebie jest tutaj na pierwszym miejscu?
0: Powiem tak, że autorytet nigdy by tak nie powiedział. Prawdziwy autorytet. Autorytet faktycznie może wskazać rzeczy, które są do poprawy, ewentualnie do rozwoju. Nawet nie do poprawy, do rozwoju. Jakoś wskazać drogę i to wzmacnia. Może oczywiście pokazać słabe punkty tego wszystkiego, ale to też wzmacnia. Autorytet zrobi to w taki sposób, że po prostu dostaje się skrzydeł tak naprawdę, nawet jeśli początkowo na przykład polecą łzy. No więc ja jeszcze tu wrócę do tego pytania, gdzie bym poszła. Poszłabym do ludzi, o których wiem, że są dobrymi nauczycielami.
1: A w Zielonej Górze czy w Lubuskiem mamy takich? Czy w Żarach? Gdzie tutaj? Czy od razu się kierować w stronę uniwersytetu?
0: Oczywiście, że w stronę uniwersytetu, w zależności od tego, jeśli chcemy być malarzami, potem ewentualnie artystami wizualnymi, no to są dni otwarte, to już można tam pójść, zapytać co i jak i można tak, można również do domów kultury, gdzie są też na pewno, ja akurat nie znam tego, ale nie znam jakby tego środowiska tutaj tak do końca, ale wiem, że są na pewno bardzo, bardzo dobrzy nauczyciele, którzy mogą wskazać jakieś drogi rozwoju. To jest świetne, być w kontakcie z ludźmi, bo internet oczywiście, ale w internecie jest się anonimowym. I człowiek jest anonimowy, nie ma szansy się obronić w razie czego, powiedzieć, gdzie jest źródło, wytłumaczyć na przykład inspirację swojej pracy. I ci, którzy krytykują, też są anonimowi. I im nie zależy wcale na tym, żeby to poszło do przodu.
1: Gdzie można zobaczyć twoje prace?
0: No moje prace w internecie można zobaczyć. Będzie kilka wystaw. Niedługo będę miała wystawę tutaj gdzieś w pobliżu, koło Szprotawy, na pewno w Starym Młynie. To jeszcze bym powiedziała, bo to będzie w grudniu. Na pewno można zobaczyć je też w galeriach we Wrocławiu, w galerii DNA. Część obrazów podróżuje, no nie wiem teraz, już nie pamiętam.
1: Trochę tego jest.
0: Jest tego.
1: To moje ostatnie pytanie, czy na sam koniec, jako puenta tej rozmowy, jakbyś sama siebie przedstawiła, jakbyś miała zrobić taką autoprezentację samej siebie, swojej sztuki, swoich obrazów.
0: No, artystka wizualna, która komponuje swoje obrazy z zachwytu, głębokich emocji, przeczuć, niepokoju, podróży, tych zewnętrznych i wewnętrznych, a przede wszystkim jestem głodna życia. Uwielbiam życie.
1: I tego głodu to chyba ci życzę w takim razie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję. SK 106 i 6.
3: Czekał na to dwie dekady i w końcu się udało. Mateusz Baranowski, który awansował późną wiosną do World Snooker Tour, czyli światowej elity tego sportu, jest jednym z trzech Polaków i drugim Lubuszaninem, który może sobie teraz pozwolić na starty w najważniejszych turniejach na świecie. Więcej w materiale Krystiana Machalicy.
4: Mateusz Baranowski, zielonogórski snookerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
5: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywało PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na dwa sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
4: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School, zdaje się, to właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zaczęło się od dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
5: Dobra. Tak, szczerze mówiąc, to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc dwa mecze mi zabrakły do awansu do main touru, później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
4: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
5: Tak, ale później grałem z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Q-School zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników, także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
4: Czwarta runda była najtrudniejsza, tam zdaje się byłeś bliski porażki nawet.
5: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie, jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w czwartej rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
4: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
5: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
4: A z tego powodu to jest bardzo taki stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
5: tak, no, jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty. Tak tutaj cel jest jeden. Albo awansujesz, albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
4: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet w samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
5: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze to ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main touru, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem i on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main touru to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego i myślę, że przezwyciężyłem to. Podchodząc do meczu, starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main touru tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, 2 pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment. Od 1-1 do 3-1 naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem 2 kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolicy 70 breaka, to było się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony. Ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już nowy sezon, całkowita zmiana planów i kalendarza moich rozgrywek, także no, trzeba było szybko się wziąć w garść i przygotować do następnych turniejów.
4: A miałeś już zaplanowane turnieje amatorskie i z tego powodu, że awansowałeś do main touru, to pozmieniałeś wszystko, tak?
5: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to, no nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o 3., 4. rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej. Więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia. Raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami i innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata amatorów drużynowe jako drużyna, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam no nie, smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.
4: My jesteśmy chyba w podobnym wieku. Ja mam 28 lat, rocznik 97.
5: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
4: Tak, to wszystkiego najlepszego. Ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało? Dlaczego teraz, w tym roku akurat?
5: No tak,
4: w ten sposób.
5: Myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem dwa mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów. Trochę zmienić obowiązki, oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą. Co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
4: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
5: Tak, tam...
4: To był ten początek cyklu szeregu zmian.
5: Dokładnie, myślę, że początek tamtego roku, ja jechałem na Q-School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu, pozyskałem sponsora, poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak, jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil, ale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
4: Czyli taki defensywny styl trochę.
5: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
4: Wspomniałeś też w jednej rozmowie, że przez ten ostatni rok, jak przegrywałeś nawet, to ciebie nie bolało, tak, czy nawet się śmiałeś. Co jest zmianą w porównaniu do tego, co było wcześniej? Bo miałeś taki zastój, byłeś świetnie też zapowiadającym się snookerzystą, medale mistrzostw Europy, świata młodzieżowe, do świata chyba nawet do 21. W każdym razie później był ten taki przestój. Z czego to wynika?
5: Tak, myślę, że ja byłem, myślę, że topowym juniorem na świecie, jak miałem 16-17 lat i faktycznie raczej dużo osób nie zadawało sobie pytania, czy wejdę do Minturu, tylko kiedy. Później gdzieś tam ta moja gra faktycznie się nie tyle pogorszyła, co stanęła w miejscu. Wszyscy inni oczywiście robili progres, ja wyjechałem do Warszawy, tam trenowałem, ale ewidentnie moja głowa przestała pracować tak jak za tej juniorskiej kariery, co jest dosyć normalne, no i zostałem trochę sam z tym trudnym sportem tak naprawdę. Później zaczęło się dorosłe życie, trzeba było zarabiać pieniądze, no musiałem niestety odpuścić takie pełnoetatowe granie w snookera. No i to wszystko było właśnie konsekwencją tej mojej gorszej gry, a przynajmniej nie progresowania, nie pójścia za ciosem i polepszenia swoich umiejętności. Tak, no i to były takie rzeczy, które myślę, że tutaj sprawiły, że gdzieś tam ta moja gra stanęła, ale jest to bardzo cenne doświadczenie, bardzo doceniam to, ile pracy włożyłem i jak było ciężko momentami. Wspomniałeś też o tym, jak podchodziłem po przegranych meczach, jakie było moje podejście i tutaj w 100% się zgodzę, ponieważ no, często było tak, że musiałem pracować, żeby jechać na dany turniej. Dosyć sporo i faktycznie tej pracy było dużo, potrafiłem zarobić pieniądze. Koniec końców nie mogłem w tym czasie się przygotować, ponieważ musiałem pracować, jechałem na turniej, grałem słabo, przegrywałem.
4: Podajmy, no, praca nie związana ze snookerem, ani
5: związana, trenowałem. Był też epizod, gdzie pracowałem na barze w klubie bilardowym, także jakieś tam były gdzieś tam te prace, jednak coaching, tak, czyli uczenie innych, to był mój zawód w ostatnich latach. No i tutaj właśnie, jeżeli już jedzie się na turnieje, dobrze jest się przygotować, bez tego po prostu jest ciężko osiągać cele, które ja sobie zakładałem. No i to była taka, powiedzmy, no, syzyfowa praca. No, pracowałem, jechałem na turniej nieprzygotowany, tak jakbym chciał, grałem słabo, pieniądze gdzieś tam uciekały i tak było w kółko. No i faktycznie ta presja była dosyć duża. No i każdy turniej był dla mnie jakąś tam taką wewnętrzną, nawet powiem, że tragedią. Bardzo bolało mnie przegrane. Wręcz wracałem z turniejów i często było tak, że mówiłem, że już nie chcę na te turnieje jeździć, chcę może trochę bardziej w Polsce pograć, nabudować się, ale jednak gdzieś tam ta moja sportowa ambicja nie pozwalała mi odpuszczać i tak się poddawać. Przyszedł moment tak naprawdę, w którym sobie tak stwierdziłem, że będzie ciężko, że nie potrafię polepszyć swojej gry, że nie potrafię gdzieś tam przeskoczyć pewnej granicy, pewnych barier pokonać i tak naprawdę chwilę po tym, jak tak się poddałem snookerowo, no zaczął się ten dużo bardziej radosny snooker, więcej mi przyjemności zaczął sprawiać. Każda przegrana była dla mnie lekcją. Nie była porażką, tylko była dla mnie lekcją, z której wyciągałem wnioski i to wszystko świetnie zaczynało procentować i sprawiać, że ja po prostu na nowo polubiłem, pokochałem grać w snookera, jeździć na turnieje i czerpałem z tego olbrzymią przyjemność.
4: I z tym nastawieniem cały czas zostajesz, cały czas trwasz? Czy teraz rozpoczyna się kolejny etap pracy? No bo jesteś w tym main tourze, marzenia spełnione. No ale nie wierzę, że powiesz, o, ja już zrobiłem wszystko, co chciałem i teraz tylko pozostaje zbierać tego owoce.
5: Tak jak mówisz, absolutnie nie jestem spełnionym zawodnikiem. Ja uważam, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy i ja uważam, że wszystkie najlepsze wyniki, moje największe sukcesy jeszcze przede mną. Wiem, jak potrafię grać, jeżdżę do Anglii, sparuję z zawodowcami topowymi ze środka rankingu i wiem, że potrafię ich ogrywać, potrafię ogrywać wysoko i grać na tym samym poziomie. Oczywiście jest ta różnica między grą amatorską na amatorskich turniejach, a zawodowych turniejach, do której niestety muszę się przyzwyczaić. Niedługo się otwiera klub, będę miał swój stół, na którym będę...
4: Marcinę Niczkę dodajmy, tak?
5: Tak jest, na ulicy Moniuszki będzie nowy klub Hot Shots, także te możliwości będą bardzo duże. Póki co cały czas jest praca, żeby wszystko ustatkować, rozmowy ze sponsorami, gdzieś tam praca nad tym, żebym się mógł oddać w 100% grze i żebym mógł trenować jak najwięcej. Póki co nad tym pracujemy, bo to dalej wiele czasu od awansu do main touru nie minęło. Ale jestem bardzo, bardzo taki nienasycony. Ja widzę siebie jako topowego zawodowca i z takim podejściem będę podchodził do mojej gry w main tourze. Wiem, że mam umiejętności, wiem, że już mam taką grę, która może nie wystarcza, żeby być topowym zawodowcem, ale żeby się utrzymać, a widzę olbrzymi potencjał, gdzie mogę jeszcze się poprawić i polepszyć swoją grę. Także tak, myślę, że dużo jeszcze do zrobienia, dużo do wygrania i absolutnie tutaj nie osiadam na laurach z samego tego awansu.
4: W main tourze będziesz na 2 lata, czy to jest okres, który się nie ma prawa skrócić, czy na przykład słabsze wyniki spowodują, że po prostu wypadniesz sobie, go będziesz musiał wracać?
5: Nie, to jest taki minimalny okres. Kiedyś zawodnicy mogli awansować tylko na rok, tak? Jeżeli się nie utrzymali, to wypadali, teraz fajnie to zrobili. My mamy ranking 2-roczny, także mam pełne 2 lata na to, żeby się utrzymać. Ewentualne słabsze wyniki nic nie zmieniają, a żeby utrzymać się, muszę być w najlepszej 64 w rankingu. Także nie jest to łatwa sprawa, ale też nie jest to nie do zrobienia, także dużo do poprawy przede mną. Ja podchodzę do siebie, do swojej gry dosyć krytycznie. Znam swoje mocne punkty, ale też widzę, ile mam słabych punktów, które są weryfikowane właśnie w tym zawodowym snookerze. Bardzo często grając odstawne, ja gram bardzo dobre odstawne, układałem sobie bardzo łatwą szansę w amatorskim snookerze, a w zawodowym dostanę na przykład bile przez cały stół, czyli dalej wymagające uderzenie i na przykład na tych bilach przez cały stół, myląc się, nic nie uzyskuję z dobrej odstawnej, także jest trochę różnic, ale myślę, że się szybko zaadaptuję. Póki co 3 turnieje i nie jestem zadowolony z tych 3 turniejów, ale też widzę, że momentami moja gra wygląda bardzo dobrze, stąd uważam, że ten potencjał jest wysoki, również oglądając innych zawodników, jak grają w main tourze. Uważam, że to nie jest tak, jak miałem wmawiane od dziecka, że oni się praktycznie w ogóle nie mylą. Mylą się i to naprawdę bardzo często. Także jeżeli tylko będę w stanie wejść na swój treningowy poziom, albo nawet poziom turniejowy, ale gdzie się czuję bardzo komfortowo, to jestem przekonany, że tych zwycięstw będzie bardzo dużo.
4: Te 3 turnieje to, jeśli się nie mylę, Wuhan Open, British Open, kwalifikacje oczywiście, i turniej o nazwie Bet Victor Championship League Snooker, tak? To były te 3 turnieje. Zacząłeś od Wuhan Open, tam przegrałeś z Tomem Fordem w kwalifikacjach.
5: Tak jest.
4: I jak ty ten pierwszy pojedynek oceniasz? Czy, nie wiem, drżały trochę ręce, czy już tak na spokojnie?
5: No tak, no muszę przyznać, że z jednej strony grałem Mistrzostwa Świata 2 miesiące wcześniej i ograłem bardzo dobrego zawodnika z Iranu i to 10-2 i naprawdę czułem się jak ryba w wodzie. Natomiast przyszedł ten mecz i jednak te ręce drżały, jednak moja gra nie była taka szybka, jak przeważnie jest, trochę wolniejsza, trochę mniej pewna. Miałem dobry moment, kiedy zrobiłem breaka w okolicy 80 paru. Jednak Tom Ford to jest zawodnik, który od parunastu lat jest w main tourze. Wygrywał na przykład, w tamtym roku wygrał turniej Shootout, no i absolutnie jest czołowym zawodnikiem na świecie. No i on na pewno, widząc mnie troszkę zdenerwowanego, dokładnie wiedział, jak ten mecz rozegrać, jak ten mecz wygrać. Bardzo doświadczony zawodnik i faktycznie wykorzystywał każdą moją pojedynczą szansę. W 5 frame'ach zrobił mi 5 breaków notowanych, w tym w ostatnim około 130, także grał naprawdę bardzo dobrze, ale dalej, to będę powtarzał, ja miałem swoje szanse w tym meczu, mimo iż mój przeciwnik zagrał wyśmienitego snookera, ja swoje szanse miałem i wiem, że normalnie wykorzystałbym je częściej. W tamtym meczu starczyło tylko na 2 frame'y, przegrałem 5-2. Jednak widzę, że to są zawodnicy, nawet tak jak Tom Ford w okolicy 20 miejsca w rankingu, to jest zawodnik, który jest na moim poziomie i spokojnie trochę doświadczenia, trochę ogrania, trochę pewności siebie. I na pewno będę z takimi zawodnikami rywalizował na wyrównanym poziomie.
4: A powiedz, jak to jest, gdy awansowałeś już do main touru, to środowisko tych najlepszych snookerzystów na świecie jakoś przyjmuje nowych, ktoś ci tam gratuluje, nie wiem, przy stole, gdzieś w szatniach, gdzieś gdziekolwiek, czy kolejny kolejny, no nie powiem anonimowy zawodnik, ale kolejny nowy, tych nowych też jest trochę. Jak to wygląda?
5: No tak szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że oczywiście znam mnóstwo zawodników, bo to i z turniejów w amatorskich gdzieś tam rywalizowaliśmy i również teraz gdzieś tam w zawodowych. Jednak mimo wszystko miałem wrażenie, że no, w większości są to zawodnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są często, mają takie nonszalanckie zachowanie, troszkę aroganccy są. Duża część również to zawodnicy z Chin, którzy no, po angielsku nie potrafią rozmawiać, więc też ciężko jest się z nimi komunikować. Jednak jestem miło zaskoczony. Bardzo dużo zawodników czy napisało mi wiadomość, czy na turniejach pytało się właśnie, gratulowało awansu, a również pytało się jak tam idzie, jak pierwsze spotkania. Poznałem dużo kolegów. Tak naprawdę i wróciły jakieś tam relacje sprzed lat, na przykład z amatorskiego snookera. Wiadomo, my Europejczycy trzymamy się trochę bliżej, jest Florian Nistle z Austrii, jest ze Szwajcarii Aleksander Usserbacher, Umut Dikme z Niemiec, wiadomo, nasza trójka Polaków, Julian Bojko, który mieszka w Polsce, jest z Ukrainy. Trzymamy się na pewno trochę bliżej, ale faktycznie dużo rozmawiam również z zawodnikami z Wielkiej Brytanii, bardzo dużo z Walijczykami, także jestem zaskoczony, jak miło i fajnie przyjmują nowych zawodników.
4: To teraz wątek pod tytułem Polski snooker. Też wspomniałeś, też trudno nie zauważyć, że rozwija się błyskawicznie w ostatnich latach. Z czego to wynika? Czy poprawia się infrastruktura? Tych miejsc jest więcej. Zawodnicy, no w końcu trójkę chyba mamy w main turze, tak? No to też gdzieś jakoś napędza to wszystko?
5: Myślę, że zdecydowanie. Przede wszystkim trzech zawodowców, to my jeszcze nie mieliśmy nigdy.
4: Tak, także jako jeden z niewielu krajów, dodajmy.
5: Tak jest. Oprócz Wielkiej Brytanii, Tajlandia ma trzech zawodowców i Belgia ma trzech zawodowców. Także można powiedzieć, że Polska tutaj bardzo mocno się odznacza na tej mapie snookerowej. A dodam, że kolejni są. No ja bardzo dużo pracowałem jako trener kadry, tak naprawdę miesiąc temu zakończyłem moją współpracę z Polskim Związkiem Snookera jako trener kadry narodowej juniorów i my tych juniorów mamy po prostu świetnych. Ja dużo też trenowałem indywidualnie, między innymi, ale to zaraz powiem, ale mamy teraz trzech zawodowców, niektórzy mówili, że faktycznie ta trójka, która tutaj była blisko, walczyła, awansowała, co dalej? Dalej mamy kolejnych zawodników, którzy w następnych latach będą nie będą w stanie awansować, tylko nie awansują. Po prostu będziemy mieli następnych zawodowców, tego jestem przekonany w 100%. Myślę, że jest to związane z tym, że faktycznie jest to dobry czas dla polskiego snookera, dużo juniorów, starsza kadra również gra na wysokim poziomie i nagle z naszej ligi topowej, top 16, zrobiły się bardzo mocne rozgrywki. Tak naprawdę nie ma słabych zawodników, a teraz jeszcze nasza trójka wypadła, a liga jest naprawdę i tak bardzo mocna. Chciałbym tutaj wspomnieć o sukcesie Sebastiana Milewskiego, zawodnika, który trenował ze mną, trenuje ze mną pod moim okiem również w klubie Billboard, który właśnie wygrał 4 dni temu Mistrzostwa Świata dla 21. I Sebastian jest olbrzymim kandydatem do tego, żeby być następnym Polakiem w main turze. Mamy Krzyśka Czapnika, wicemistrza Europy z tego roku juniorów. Także mamy bardzo dobre pokolenie przede wszystkim te juniorskie. Jest dużo zawodników w podobnym wieku, aktualnie 15-16 lat. Mamy troszkę starszych, tak jak Sebastian, 19 lat, mistrz świata dla 21. No i również mamy w kadrze mężczyzn zawodników, którzy dalej mają ambicje sportowe i to właśnie te zawodowe. Także snooker polski ma bardzo dobry czas, coraz więcej klubów jest, coraz więcej trenerów, coraz lepsze możliwości do rozwoju. A wiem, że się otwierają nowe kluby, nie mówię już tylko o klubie w Zielonej Górze Marcina Niczkę, ale również w innych lokalizacjach będą nowe kluby, które będą mocno stawiały na poziom sportowy. No i tak jak kiedyś my musieliśmy jeździć do Anglii, do akademii zawodowych, płacić naprawdę olbrzymie pieniądze, tak teraz będziemy mieli bardzo podobne możliwości u nas w Polsce.
4: Ty już przestałeś trenować młodzież, zajmujesz się w tym momencie tylko sobą na jakiś czas, na stałe, żeby zagościć dobrze w tym main turze?
5: No tak, chciałbym maksymalnie wykorzystać tą szansę, ponieważ widzę, że tutaj te godziny przy stole to jedno, ale dwa, no ja współpracując z moimi juniorami, no moja głowa bardzo często była poza moją grą, tylko skupiała się na ich oni jeździli na turnieje zagraniczne, no to ciężko było mi trenować, wiedząc, że oni grają i faktycznie angażuję się w 100%, także musiałem tutaj trochę się odłączyć od tego. Oczywiście dalej z nimi jestem, dalej wspieram, dalej wskazówki udzielam, ale wiadomo, tutaj w Zielonej Górze będzie to trochę cięższe niż w Warszawie. Ale nie zamykam się w 100%, skupiam się przede wszystkim na sobie. Chłopakom, tutaj moim juniorom, będę na pewno dalej pomagał. Jak będzie wyglądała moja dostępność, jeżeli chodzi o trenowanie, zobaczymy. Na pewno będę tutaj pomagał na różnych treningach grupowych, czy będę prowadził jakieś zajęcia. Ciężko mi powiedzieć. Mam również propozycje wyjazdów do innych miast, gdzie jest dużo zawodników i nie mają trenerów, także raczej na tym się skupiać nie będę. No ale nie wykluczam, zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało. Na ten moment skupiam się w 100% na swojej grze.
4: To na koniec garść szybkich pytań. Gdybym, zawsze lubiłem ten format, ale jakoś nigdy tego nie robiłem. No to w sumie dlaczego nie? Mateusz Baranowski, gdyby nie snooker, to?
5: Byłbym piłkarzem.
4: Snooker to w zasadzie całe moje życie i jedyna miłość.
5: Myślę, że tak.
4: Mój największy sukces oprócz awansu do main touru obecnie, do tej pory?
5: Cztery tytuły mistrza Europy.
4: Marzenie, które teraz jest do zrealizowania na pierwszym miejscu albo najwcześniejsze?
5: Na stałe zagościć w top 16 zawodowego snookera.
4: Wolę być zawodnikiem niż trenerem.
5: Bardzo lubię być trenerem, ale kocham grać w snookera.
4: No i na koniec pytanie, czego ci życzyć w takim razie? To może być nawet trochę dłużej, mówiąc wprost, osiągnąłeś to, co chciałeś, spełniłeś marzenie, no to chyba kolejnych marzeń. I jakie to są marzenia?
5: Może trochę szczęścia, one zawsze się przydaje. Myślę, że kolejne marzenia. Przede wszystkim chcę póki co ustabilizować tutaj wszystkie przeprowadzka do Zielonej Góry i tak dalej. To są rzeczy, które jeszcze wymagają trochę pracy, ale kolejnym marzeniem to jest przede wszystkim na stałe zagościć w tym snookerowym środowisku zawodowym. Chciałbym to robić po prostu całe życie, tak? Grać jak najdłużej. Snooker jest takim sportem, gdzie kiedy mamy 40 lat i w większości sportów to już jest koniec kariery. Tak naprawdę 35 lat to już jest koniec kariery. Tak w snookerze 40 lat to jest tak naprawdę u wielu zawodników pik, czyli ta najlepsza możliwa dyspozycja życiowa. No i chciałbym właśnie w takim wieku cały czas rywalizować na tym poziomie zawodowym i jeździć na turnieje, grać jak najwięcej, bo to jest coś, w czym się czuję najlepiej. Po prostu uwielbiam, kocham to robić i chciałbym być zawodowym snookerzystą nie na 2 lata, tylko na dłużej.
4: Tak sprawdzam, czy Marcina Niczkę nie ma? Chciałbyś mieć kiedyś swój klub?
5: Tak naprawdę już nawet gdzieś tam takie plany były, nawet już były małe realizacje i bardzo się cieszę, że do tego nie doszło, ponieważ no, to oznacza raczej koniec kariery, ciężko jest pogodzić te dwie rzeczy, przynajmniej takiej kariery zawodowej.
2: SK Żary News.
6: Co ciekawego można znaleźć w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach? O tym opowiada Arkadiusz Olak.
7: Zaczynamy od sali wyjściowej, od holu. Mamy tutaj galerię obrazów lokalnych artystów. Widzimy tutaj zabytki Żar, jak wyglądały. Niektóre się zmieniły od czasu namalowania, niektóre tak wyglądały przedwojennie. Od wejścia wita nas również strój regionalny, tak zwany strój lubuski, który stworzyłem na potrzeby konkursu na strój właśnie lubuski w Kalsku, ale miał też swoją większą premierę na finale Miss Polski, gdzie Oliwia Mikulska z Żar nosiła go podczas grupowania i to tak fajnie podniosło jego rangę. Teraz każdy, witając tutaj się w muzeum, może to zauważyć, zrobić sobie zdjęcie, więc to jest taka fajna ciekawostka. Idziemy z holu do sali tak zwanej długiej, sali, która mieści bardzo dużo ciekawostek, wszystkiego mamy tu trochę. Jest tutaj dużo etnografii, czyli taki mamy ustawioną kuchnię, jak wyglądała w latach 20., 30., ale też niekiedy i powojennie wyglądały kuchnie w domach. Mamy kredens, który każdy jak widzi ten kredens, osoba jakaś tam starsza, to mówi, że a takie coś było w domu, taki kredens był u babci, tutaj wszystko się mieściło, to jest niezniszczalne, więc taki kredens, jeśli ktoś ma w domu, na pewno kojarzy. Otwierany, dużo szafę, dużo tam właśnie drzwiczek, szafeczek, bardzo pojemny. Dzisiejsze meble nie umywają się do tego. Tak, mamy też inne sprzęty, takie domowe, jak maszyna do szycia, magiel, prekursor pralki frani, czyli taką drewnianą pralnicę, która służyła do prania, maselnice, inne sprzęty, które były wykorzystywane. Dzisiaj mamy miksery, termomiksy i inne gadżety, a kiedyś było wszystko ręcznie robione, więc tak to u nas wygląda. Możemy też tutaj oglądać różnego rodzaju wytwory przemysłu, jaki był tutaj przedwojennie. Jest tutaj trochę o tkactwie. Mamy figurkę małego tkacza. Jest to forma, która została wykorzystana do zrobienia

Mamy w tej sali również trochę o takiej właśnie, trochę mojej kategorii, gdzie jest dużo o sklepach, jakie były w Żarach, trochę o konfekcji damskiej, kapelusze, wieszaki z domów handlowych i tego typu ciekawostki, więc dla każdego coś ciekawego. Nie, na pewno się nie znudzicie. Muzeum jest małe, ale zawsze można sobie tak wszystkiego trochę popróbować, pooglądać. W sali długiej również znajduje się wystawa wojskowa, historia żarskiego garnizonu, jaki tutaj istniał od 1945 do 2001 roku. Jest to taka sala tradycji, gdzie możemy znaleźć właśnie pamiątki po tym, co tutaj było, ponieważ same koszary są w dosyć opłakanym stanie, ale może czeka je lepsza przyszłość. A to, co było kiedyś, to możemy tutaj obejrzeć na miejscu i jest to taka fajna sala, gdzie można i zobaczyć miniatury czołgów, i mundury, i właśnie pamiątki takie mniejsze, większe, związane z wojskowością. Jesteśmy w sali tak zwanej gotyckiej, ponieważ nasz budynek właściwie składa się z dwóch budynków. My jesteśmy w tej starszej części, która opiera się na murach miejskich. Ta część jest właśnie gotycka. Część frontowa, którą się wchodzi, jest na podstawie gotyckiej, a ma górę renesansową. I my jesteśmy w tej starszej części, tej takiej naszej, no w sumie najładniejszej na pierwszej piętrze sali. Znajduje się tutaj trochę archeologii, czyli rzeczy, które zostały wykopane w ziemi na terenie naszego miasta, regionu. Są tutaj też urny popielnicowe, czyli jak na Łużycach były chowane osoby, które zmarły. Zna się w całym środku sali, taki najbardziej kulminacyjny punkt. Jest to makieta miasta, jak wyglądała w XVIII wieku. I to najbardziej obrazuje to, jak miasto się zmieniało. Każda osoba, która tu przychodzi, spędza nad tą makietą najwięcej czasu, ponieważ tutaj widać i obiekty, które do tej pory wyglądają tak samo, czy też rzeczy, które się zmieniały. Mamy tutaj widoczne wciąż mury miejskie, które zostały zburzone dopiero w XIX wieku. Widzimy pałac, zamek, który do tej pory stoi, może w innej formie, ale widać, jak to miasto się zmieniało. Sam układ miasta nie zmienił się aż tak bardzo, mimo tych bombardowań i zmian przez te 200 lat. Ale widzimy też nasz budynek, który się zachował, widzimy kościół farny, a także ogólny układ miasta, który i zabudowę miejską, która była bardzo gęsta, a dzisiaj jest to dosyć rozrzedzone, ale wciąż zauważamy ten średniowieczny układ i możemy to sobie porównać. Z takich ciekawostek, tych właśnie modelarskich czy też miniaturowych, to widzimy w tej sali również makietę kaplicy cmentarnej, jak mieliśmy w Żarach. Ja tak to nazywam żarskimi powązkami. Bardzo ładny cmentarz, który został zniszczony w latach 60., co było bardzo dużą szkodą. Niestety nie mamy już tego. To jest park przy szkole muzycznej, a przedwojennie był to właśnie cmentarz z wieloma nagrobkami, które były i bardzo ornamentacyjne i bardzo ładne, a już z tego się właściwie nic nie zachowało. Kościół sam w sobie był zbombardowany w czasie bombardowania miasta w 1944 roku. Też go nie ma, a została makieta. Takim elementem też, który tu jest pokazany, jest kościół i pałac, które właściwie kościół się mieści cały czas w Obrachtowie, a pałac został zniszczony. To jest taka makieta, którą zrobiłem kilka lat temu, ponieważ interesuje się wsią Olbrachtów i jak się dowiedziałem, że był tam pałac, to chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. Sam budynek istniał do lat 60., ale niestety został zburzony. W tym miejscu obecnie znajduje się dom jednorodzinny, a to powstawało tak, żeby właśnie uczcić to, że taki pałac istniał. To zostało zrobione przeze mnie z rzeczy, które znajdziemy w domu. To są takie kasetony styropianowe, które się używa do zdobienia sufitu. To są części kartonu, części jakieś tam właściwie śmieci, które można przerobić na coś fajnego. Z tym też brałem udział w programie Poznaj swoje miasto z obecnym dyrektorem Rafałem Szymczakiem. Tam przedstawialiśmy historię pałacu w Obrachtowie. Nawet taka forma historii jest bardzo fajna. Z tym też byłem na spotkaniu w bibliotece w Obrachtowie. Dzieci były bardzo zainteresowane, ponieważ jest to coś namacalnego. Nie jest to płaskie zdjęcie, które dużo nam nie mówi, a możemy się przez to nauczyć, jak wyglądał budynek, w którym miejscu stał, jak naprawdę duży był
I to jest taka

0: też kolejna forma bawienia się historią. W sali również znajdują się kartusze herbowe, które znajdowały się w kaplicy pałacowej, które tutaj są przechowywane właściwie tak zabezpieczająco i może kiedyś wrócą do zamku czy do pałacu, kiedy będą wyremontowane. Mamy tutaj takie właśnie pamiątki po bractwie kurkowym, jakie było w Żarach. Są tutaj kusze, ale także klejnoty kurkowe, które uczestnicy takich zawodów dostawali po zawodach i byli tym obdarowywani. I to jest taki fajny element, który pokazuje, jak bogata historia była naszego miasta, jak te sporty działały. A obok jeszcze w związku z zamkiem mamy elementy, które są właściwie takim pamiątką pierwotnego muzeum, które istniało w latach 30. w zamku. Mam tutaj miecze, jakieś topory, inne sprzęty takie ostre, które może właśnie po remoncie zamku wrócą na swoje pierwotne miejsce i będą tam mogły być prezentowane jak za pierwszym razem. Ciekawostką sali gotyckiej jest taki stary list, który pochodzi z połowy XIX wieku, który został napisany w budynku, w którym się znajdujemy. Są to zapowiedzi ślubne i to było napisane w Zorał, czyli w Żarach, 31 sierpnia 1848 roku, więc zapraszamy do obejrzenia tego listu na żywo, ponieważ jest to oryginalny list. Jesteśmy w sali konferencyjnej, to jest druga część budynku gotyckiego. Tutaj na co dzień prezentuje się wystawa z ceramiką mirostowicką, ponieważ nasz region to nie tylko porcelana, którą zobaczymy zaraz, ale także ceramika, która była produkowana w Mirostowicach. Zakład, który powstał na podstawie właśnie zakładów niemieckich, które mają swoje korzenie w XIX wieku, a w Żarach, czy obok Żar właściwie, w Mirostowice produkowały te swoje wyroby. Każdy na pewno pamięta z domu coś z Mirostowic, może nie kojarzę, że to są Mirostowice, ale ceramika, która jest taka najczęściej w brązowych barwach, dosyć taka toporna, ale niektóre fasony, kształty są dosyć takie wychodzące designem na nowe poziomy i są to rzeczy nie tylko brązowe, jak nam się wydaje, ale też kolorowe się zdarzają. Mamy wiele takich znanych rzeczy jak serwisy kawowe, czy też kufle albo wazony, ale też takie mniej spotykane rzeczy jak maski, czy inne takie wyroby w różnych kształtach. I bardzo popularne były z tych zakładów czajniki, które były produkowane, sam czajnik był produkowany w Mirostowicach, a grzałka do niego powstawała w szczecińskiej Selfie. To było składane w całość i dzięki temu ludzie w czasach PRL-u mogli ugotować sobie wodę na tą słynną kawę w szklance z koszyczkiem. A do tej pory te czajniki działają i są niezniszczalne, więc każdy do tej pory może korzystać. Ta sala to również to nasza tak zwana ścianka z fotelem zabytkowym, na który można siadać. To nie jest obiekt, który jest odgrodzony barierką. I na fotelu mogą sobie osoby odwiedzające muzeum robić zdjęcie. Obok fotela siedzą dwie panie ubrane w stroje mojego autorstwa i są to stroje z przełomu XIX i XX wieku, właściwie na modę tych lat uszyte i takie manekiny dodają trochę życia temu miejscu i dzięki temu każdy, kto sobie robi zdjęcie, jest informowany o tym, co tutaj mamy. Czasem te stroje zmieniamy, żeby też było trochę różnorodności i tak fajnie sobie właśnie zrobić taką pamiątkową fotografię i później oznaczać nas na Facebooku, ponieważ to zawsze też dla nas jest fajna promocja. W tejże sali również stoi strój szyty na modę początku XVIII wieku, ale jest ciekawy według mnie, ponieważ na spódnicy ma wydrukowaną panoramę Żar, jak Żar wyglądała w 1714 roku i ten właśnie strój pierwotnie moja siostra modelowała w zamku. Chodziła sobie tam, robiliśmy tam sesję specjalną. A ostatnio Miss Polski Oliwia Mikulska odwiedziła nas, przymierzyła ten strój. Zrobiliśmy tutaj kilka pamiątkowych zdjęć i także z tego mamy relacje, więc zapraszamy każdego do oglądania tego stroju, bo jest moim zdaniem niespotykany w takiej formie pokazać historię miejsca, w którym przebywamy. Jesteśmy na pierwszym piętrze muzeum. Taka nasza perła w koronie, ponieważ sala porcelanowa jest najładniejszą salą w naszym budynku. Tutaj przechowujemy w ładnie podświetlonych gablotach wyroby żarskiej fabryki, która istniała od 1888 roku. Budynek fabryki znajdował się przy ulicy Górnośląskiej. Założył ją pan Gustaw Otręba w dawnej fabryce gwoździ. Fabryka porcelany powstała. Mamy tutaj dzbanek, który symbolizuje pierwsze kroki pana Otręby, ponieważ pochodził on z Goznicy. Tutaj mamy jeden dzbanek, który pochodzi z Goznicy. Także od tego się zaczęło. Pierwsza gablota pokazuje pierwsze wyroby, jakie fabryka oferowała. Są dosyć toporne, grubościenne, ale wciąż mają swój urok. Kształty nawiązują do tych, które były produkowane na Śląsku lata wcześniej, ponieważ na początku fabryka musiała coś mieć, żeby zacząć swoje podwoje. Mamy tak zwane patyczaki, czyli dzbanki, które mają taki prosty patyczek jako uchwyt. Mamy też wyroby secesyjne, bardziej takie wyrafinowane. Pierwsze wyroby były często malowane ręcznie, ale też pojawiała się kalka, czyli taki rodzaj naklejki, którą się wypalało w piecu. I ta kalka była już kontynuowana do końca istnienia fabryki. Z ciekawostek takich z tych pierwszych lat mamy też filiżankę dla wąsaczy, czyli jak panowie w tych latach mieli bardzo bujne wąsy, a chcieli naprzyć na przykład kawy z pianką, to ochraniało to ich wąsy przed wąsem właśnie z pianki. Późniejsze gabloty to są już wyroby z czasów rodziny Carstens, kiedy to w 1918 roku przejęli fabrykę i tutaj już mamy wyższy poziom tych właśnie wyrobów. Są to, tak jak wcześniej, i serwisy kawowe, i obiadowe, i często rzeczy takie ozdobne, jak bomboniery na cukierki, wazony mniejsze, większe. Wszystko, co byśmy chcieli, to było tam produkowane. To jest jedynie taki ułamek tego, co fabryka miała do zaoferowania, ponieważ jak się mówi, my nie potwierdzamy tego, ale tak według literatury jest napisane, że około 20 tysięcy wzorów i dekoracji było. My mamy tu właśnie taki mały ułamek tego, co było produkowane. Różne kolory, różne kształty i nawiązania do historii, takie neorenesansowe, neorokokowe kształty i bardzo współczesne, czyli art deco, które wyprzedzało swoją epokę i mogłoby powstać dzisiaj, a nikt by tego nie zauważył, że to ma 100 lat. Było też dużo nawiązań do krajów azjatyckich, mamy wzory azjatyckie właśnie, więc wszystko, co było popularne w danym okresie, to było przerabiane na wzory na porcelanie. Mamy tutaj także wiele zestawów tak zwanych śniadaniowych. Taki zestaw to jest filiżanka, spodek, talerzyk. I tak jest, że zestawy często ludzie kolekcjonują, ponieważ żarska porcelana jest dosyć poszukiwana na rynku takim antykwarycznym. I taki zestaw, mimo że jest mały w stosunku do całego serwisu, to może być elementem, który ludzie zbierają i ktoś może mieć kilkanaście takich zestawów. Na środku sali mamy ładnie ustrojony stół z zestawem obiadowym i to pokazuje tak bardziej namacalnie, jak taki serwis się prezentuje na dużą skalę, ponieważ mamy właśnie po trochę wszystkiego, a to taka fajna forma do zrobienia sobie także zdjęcia. Idąc dalej historią fabryki, w jednym narożniku w sali mamy wyroby, które są z lat 40., kiedy to zakazano używania złota w przemyśle ceramicznym i wtedy zdobiono elementy takie wypukłe, jakieś tam brzegi farbką brązową dla zaakcentowania tych kształtów, a kiedy złoto było zakazane i tak możemy rozpoznać też porcelanę, która była już przy ostatnich latach produkcji, że tak była zdobiona. Nie znajdziemy na niej złota niestety. Fabryka skończyła swoją działalność w 1945 roku, kiedy to zakłady zostały zamknięte, sprzęt wywieziony i niestety po fabryce dzisiaj zostały tylko pojedyncze budynki. Budynku, który był salą wystawową po wojnie, była szkoła rolnicza, później była sala zabaw i obecnie chyba jeszcze jest sala zabaw. I teraz jest tam ogólnie park handlowy, a sama ulica Górnośląska jest bardzo fajnym miejscem do obejrzenia w ogóle, ponieważ ma bardzo ładną zabudowę, dużo willi fabrykańskich, dużo kamienic secesyjnych, więc sama okolica jest wciąż bardzo fajna do oglądania i taką w sumie pamiątką po tym, co tutaj było tworzone. Ostatnio w sieci pojawił się bardzo ciekawy film, który pokazuje produkcję porcelany w Żarach z roku 30 XX wieku. Jest tam bardzo fajnie pokazane po kolei, jak przebiega proces produkcji porcelany od toczenia gliny poprzez formy, nieformy, wypalanie 3 razy, dekorowanie, więc każdego, kto jest zainteresowany tym, jak produkcja porcelany żarskiej przebiegała, zapraszamy do muzeum. Mamy tutaj film, który 10 minut pokaże Wam naprawdę, jak to wyglądało i jak to naprawdę była praca ręczna, ponieważ tam jest bardzo dużo pracy ludzkich rąk. To nie jest ta linia produkcyjna, która produkowała wszystko od początku do końca bez użycia człowieczej ręki i jest to fajny element do takich obrazujący, ile pracy wkładano w każdy poszczególny talerzyk. Ostatnio właśnie, tak samo jak mówiliśmy o tym stroju z dołu, Oliwia Mikulska, nasza Miss Polski 2025, wraz z moją siostrą, która jest moją modelką, ubrane były w suknie mojego autorstwa, przechadzały się po muzeum, zrobiliśmy małą sesję, także w sali porcelanowej i tutaj jest naprawdę bardzo dobry klimat na nawet jakby ktoś chciał z zewnątrz zrobić sobie mini sesję z produktami czeskiej porcelany, to zapraszamy i można wykorzystać to i dla naszej promocji, i dla własnej promocji, więc każdy na tym zyskuje. Muzeum jest dosyć młode, ponieważ ma dopiero powyżej 10 lat, ale nie jest to muzeum, które trwa tutaj od II wojny światowej, dlatego często osoby, które miały coś w domu, nie wiedziały, dokąd to zanieść i niestety zdarzało się, że ludzie wyrzucali rzeczy, które były dosyć wartościowe historycznie. Dlatego jeśli ktoś ma coś w domu po dziadku, jakieś dokumenty, może zdjęcia. Zdjęcia bardzo cenimy, ponieważ pokazują rozwój miasta i jeśli ktoś ma taką pamiątkę, nawet jeśli nie chce jej przekazywać na stałe do muzeum, to my bardzo chętnie skserujemy, żeby to miało jakieś formę zachowania na dalsze lata i jeśli ktoś ma właśnie taką czy pamiątkę, czy zdjęcia, czy coś związane i z Żarami, i z regionem, to my bardzo chętnie przyjmiemy.
1: A co najczęściej ludzie przynosili?
0: Ludzie przynoszą różne rzeczy, pocztówki przynoszą, czasem jakieś rzeczy znalezione na strychu, w futrynie, jak wyrywali drzwi, przy remontach często znajdują się różne ciekawostki, jakieś dzbanówki, jakieś rzeczy i porcelanowe, i metalowe, i wszystko właściwie, co można było schować gdzieś tam w zakamarkach albo się zgubiło, więc tu nie ma reguły i nawet części ubioru się zdarzają, więc wszystko, co naprawdę wydaje się być stare, a nie ma wykorzystania w takim życiu codziennym.
1: A jeśli chodzi o to, co już widzieliśmy, o wszystko, co można zobaczyć w muzeum, co najbardziej podoba się odwiedzającym?
0: Odwiedzający muzeum cenią sobie to, że wszystko jest wszystkiego po trochę. Tak właściwie każdy, kto ma swojego konika, znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak mówiłem, cieszy się makieta miasta, ponieważ to jest takie zobrazowane w 3D, jak wyglądały Żary dawniej, ale po całym oprowadzeniu na dole muzeum ta sala porcelanowa jest takim efektem wow, ponieważ jest najbardziej efektowna. I myślę, że to jest taką właśnie perłą w koronie i ludzie najczęściej zapamiętują porcelanę, ponieważ jest takim elementem wieńczącym to zwiedzanie i często najbardziej sobie cenią tą różnorodność, jaką tutaj mamy i jeśli ktoś ma 5 minut, to zapraszamy wejść, zobaczyć, co tu mamy. Jesteśmy niedaleko dworca kolejowego, jesteśmy w centrum, więc to jest taki punkt, który nawet jak ktoś czeka na pociąg czy na autobus, można tutaj przyjść i sobie obejrzeć, czy dłuższy czas, czy krótszy.
1: Skąd właśnie u Ciebie taka pasja do historii?
0: Pasja właściwie to jest do Żar. Historia wyszła właściwie przez Żary. Tak zaczęło się od tego, że kiedyś ta mama mnie oprowadziła po mieście, pokazała jakieś tam detale, na które nie zwracamy uwagi codziennie, architektoniczne i od tego się zaczęło właściwie fascynacja naszym miastem. historia taka ogólna nie cieszyła się takim dużym zainteresowaniem u mnie, a żary były zawsze na pierwszym miejscu. Też to się przeobraziło w to, że mając 16 lat zacząłem budować w popularnej grze Minecraft nasze miasto, jak wyglądało przed bombardowaniem w 1944 roku. To mnie bardzo dużo nauczyło topografii miasta, jak ulice się nazywały, jak budynki wyglądały i gdzieś tam się w internecie pojawiały jakieś zagadki, w którym miejscu jest ten budynek, co to za detal, to ja na wszystko potrafiłem odpowiedzieć. To tak też nauczyło mnie bardzo dużo o mieście i to też pokazuje, że popularna gra nie musi być takim bezmyślnym klikaniem, a może pokazać nam, nauczyć nas historii i tego, gdzie żyjemy. I myślę, że to jest fajna forma dla najmłodszych, żeby nauczyć się czegoś o własnym mieście, czy też o regionie. A tutaj nadarzyła się okazja, że w muzeum zwolniło się miejsce, więc dostałem taką szansę i tutaj się spełniam powoli i pracujemy w zespole, tworząc ciekawe projekty. I myślę, że to będzie się tylko rozwijało, ponieważ mamy tam plany na rozbudowę muzeum, rozbudowę oferty, więc myślę, że to jest dla każdego i mieszkańca, i dla nas fajna okazja, żeby coś z tego muzeum wynieść pozytywnego.
1: Ale to też jest sztuka, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić o tym opowiedzieć, żeby tą wiedzę przekazać innym jednak.
0: Ja właściwie nie potrafię się tak wypowiadać o tym, co robię. Bardziej to, ja to widzę w głowie, ale jeśli ktoś już zapyta, co to jest, o co chodzi, to całą historię, jak do tego doszedłem, to bardzo chętnie powiem. Więc zapraszam każdego, kto tutaj przyjdzie. Każdy tutaj pracownik ma swoją działkę tak zwaną. Jeśli ktoś ma pytania, to na pewno to, co potrafimy odpowiedzieć, odpowiemy. I będzie to dla każdego na plus.
1: Mhm. Ale tutaj nie tylko na przewodzeniu w muzeum ta rola się kończy, bo jeszcze jest twoja pasja tak do szycia. To jest chyba idealne połączenie takich dwóch ról.
0: Tak, ja wybrałem krawiectwo właściwie takie historyczne, ponieważ ubranie każdemu towarzyszy na co dzień i tak towarzyszyło przez lata. I to jest najprostsza forma właściwie podróży w czasie, ponieważ koszula towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, później suknie, później się zmieniały fasony i dzięki temu możemy zmieniać swoje poglądy na temat tego, jak, dlaczego ktoś akurat tak się ubierał, dlaczego tak. To też pokazuje, jak działało społeczeństwo. To najprostsza forma właśnie nauki historii poprzez takie ubranie się w coś z dawnych lat tak zwanych. I ja w tym celu wykorzystuję brzydko mówiąc, moją siostrę, która często jest modelką moich wyrobów i staramy się odwiedzać wszystkie miejsca zabytkowe, czy też takie, które w regionie są ładne, czy też zabytkowe, czy też właśnie jakieś zamki, pałace. I już obskoczyliśmy większość wokół żar. Żary też były wykorzystane w tym, co my tutaj robiliśmy, sesje różne. Ja też nagrywam, jak to w ruchu się zachowuje, ponieważ często widzimy taki strój na manekinie i to nie pokazuje nam, jak to w prawdziwym życiu się zachowywało, a przez to możemy zauważyć, jak to działa bez szkody dla zabytkowych ubrań, których nie powinniśmy nosić, a wzorując się na krojach właśnie z danej epoki, to możemy widzieć, jak zachowywały się takie ubrania i jak wyglądało to ubrane na żywą osobę.
1: Mhm. Stoimy właśnie przed suknią z wizerunkiem żar z 1714 roku. Powiedz, jak długo trwa proces wytworu takiej sukni?
0: Ta suknia akurat powstała bardzo szybko, ponieważ sama grafika to jest właśnie załączony plik do takiej firmy, która drukuje tkaniny. I tutaj zostało tylko wykorzystanie tej tkaniny, oprzycie jej, zrobienie tych zakładek, więc to samo w sobie nie zajęło bardzo długo, ale proces wymyślania takich rzeczy to najczęściej najdłużej zajmuje, a jeśli już coś zacznę tworzyć, to już taka lawina idzie i to nie jest takie straszne. Najdłużej idą jakieś rzeczy takie wyszywane, czy też bardzo skomplikowane, jakieś koronki, nie koronki, więc to zależy od projektu, zależy od tego, co chcemy odtworzyć. Ja często właśnie odtwarzam rzeczy, które są albo obiektami muzealnymi, albo są wzorowane na historii i są czymś, co możemy tutaj doświadczyć na namacalnie.
1: Czy masz w planach kolejne projekty?
0: Ja planów mam bardzo dużo. W komputerze zakładek mam z 2000 z rzeczami, które mi się podobają, które by się chciało odtworzyć. Mam nakupione też materiałów na różne projekty, ale często brakuje czasu. Dlatego no, jest to ciężkie, żeby zrobić wszystko na raz, ale zawsze coś tworzę, zawsze coś się robi. Ja nie potrafię siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. Zawsze coś tam w rękach się tworzy, się tam przyszywa, się no, cały czas jest w ruchu. I mam tam 5 różnych projektów rozpoczętych, 10 jeszcze jest w głowie i wciąż nowe inspiracje nachodzą, więc wystarczy tych inspiracji chyba do końca życia, a i tak wszystkich nie zrealizuję, bo tak się nie da. Mam nadzieję, że te, które najbardziej gdzieś tam mi w głowie siedzą, to powstaną w końcu.
1: Czyli gdzieś tam zawsze manualnie pracowałeś?
0: Tak. Ja tak ogólnie jakieś tam kreatywne rzeczy lubię robić. Też lubię się w domkach dla lalek, dlatego zrobiłem tutaj też, jest na wystawie w muzeum, kamienica, która stała przy ratuszu, przy rynku, która została zbombardowana. Ja ją zrobiłem, żeby też zobaczyć, jak to mogło wyglądać w 3D. Także mam te inne makiety z mojego autorstwa. Rzeczy 3D, rzeczy kreatywne, rzeczy takie namacalne, które możemy doświadczyć, to ja bardzo chętnie tworzę. Takie moje hobby.
1: Jeśli chodzi o żary, no właśnie, ktoś może nie wiedzieć, co tutaj ciekawego się znajduje. Jakie są zabytki takie do polecenia, do obejrzenia?
0: Moim zdaniem właściwie to całe Stare Miasto warto obejrzeć, ponieważ nie zajmie to dużo czasu. Tak w godzinę, jeśli chcemy, to możemy obejść wokół murów, dawnych murów miejskich, zobaczyć i muzeum, i kościół farny, i wieże, i parku kawałek. Zobaczyć kawałek zamku, pałacu, obejść z powrotem ulicą Parkową przez dawną szkołę tkacką. Idziemy później na przykład deptakiem, też zobaczymy dużo kamienic. Możemy przejść właśnie na Zatorze, na ulicę Górnośląską, gdzie była fabryka porcelany. Tam też jest dużo kamienic ładnych, willi, więc to jest właściwie takie miasto, które na szybko zwiedzimy godzinę, dwie. A jeśli się zatrzymamy przy każdej kamienicy, to możemy tu spędzić nawet i cały dzień. Co kto lubi, to każdy znajdzie swój taki element, na którym mógłby się zatrzymać, czy też posiedzieć w parku z książką, czy też bardziej aktywnie pójść do Żarskiego Lasu na spacer, czy na rowery, czy na jogging. Myślę, że to jest fajne dla różnych grup wiekowych, ponieważ tu i dzieci znajdą coś fajnego, i starsi, i dorośli. Zapraszamy na takie aktywne spędzanie czasu w Żarach i zapraszamy do muzeum.
1: A jeśli chodzi o najmłodszych, to widzisz to zainteresowanie historią?
0: Najmłodsi to zależy od dziecka, ale dużo dzieci, ponieważ mam tutaj warsztaty takie związane z historią, też warsztaty z szyciem, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci są bardzo kreatywne, dzieci mają milion pomysłów i często nawet my nie nadążamy. Myślę, że dla dziecka takiego kreatywnego tutaj coś się znajdzie, a dla dziecka aktywnego place zabaw, park właśnie, czy też kąpielisko. Każde dziecko coś będzie miało z tego, że tutaj przyjedzie.
2: SK 106,6.
3: A teraz o historii naszego regionu opowie historyk Grzegorz Biszczanik.
4: Cześć Grzegorzu.
5: Cześć, witam bardzo serdecznie.
4: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ukrywam, że już dawno chciałem cię zaprosić, bo jesteś bardzo ciekawą postacią. Masz ogromną wiedzę na temat historii, chyba nie tylko Zielonej Góry, ale zwłaszcza Zielonej Góry. Powiedz może na początek, skąd wzięła się u ciebie w ogóle pasja do historii, szczególnie do historii właśnie Zielonej Góry?
5: No to już od najmłodszych lat, jak już byłem małym chłopcem, to ta historia mnie interesowała. To się zaczęło od tego, że z moim tatą bardzo dużo spacerowałem, będąc małym chłopcem właśnie po Zielonej Górze. Mój tata dużo rzeczy mi pokazywał, a że w okolicy też dzisiejszej redakcji Radia SK. Miałem też dziadków i tu też jest dosyć dużo takich ciekawych i historycznych zakątków. No to mnie tata zabierał. No i tak to się zapoczątkowało, że ta historia zasiana takim małym ziarenkiem zaczęła kiełkować we mnie i tak to się właśnie zaczęło. No i skończyło się na takim etapie, że teraz jestem właśnie takim historykiem.
4: A co potem? Byłeś dzieckiem, zainspirowałeś się, jak to potem bardziej zawodowo wyglądało?
5: Znaczy tak, no byłem dzieckiem, historia tak jak w szkole mnie też interesowała. Miałem zresztą w szkole podstawowej bardzo dobrą panią nauczycielkę od historii. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam panią Wiesławę Kurian. Potem jak poszedłem do liceum, tam też miałem swojego anioła stróża w postaci też bardzo dobrej pani nauczycielki, pani Małgorzaty Szymczak, która rozpostarła takie anielskie, historyczne skrzydła nade mną. No i potem stwierdziłem, że skoro historia mnie interesuje, dobrze się odnajduję w tym i nie sprawia mi jakichś tam większych problemów nauka historii, stwierdziłem, że rozpocznę studia historyczne, no i oczywiście te studia zakończyłem, potem zrobiłem także doktorat z historii na naszym Uniwersytecie Zielonogórskim. No i tak to właśnie się potoczyło, że też nie chciałem wyjeżdżać z Zielonej Góry jako zielonogórzanin, te wszystkie szczeble nauki właśnie były w Zielonej Górze. No i tak coraz bardziej chciałem wgłębiać się w tą historię regionalną, w tę historię naszej Zielonej Góry.
4: Ile ty już lat zgłębiasz tą historię?
5: Oj, to tak już jak policzyć, to jakby nie patrzeć, to dosyć długo, no będzie już za 3 dekady, jakby tak policzyć sobie.
4: Już nawet trochę się też zmieniła ta historia w międzyczasie, prawda, bo mamy już teraz też nowe rzeczy. Grzegorz, a co najbardziej, dlaczego Zielona Góra, co najbardziej cię tak fascynuje, czemu akurat te miasto? Poza tym, że jestem zielonogórzaninem, wiadomo.
5: No właśnie, to jest właśnie ta pierwsza podstawowa zasada, to, że jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Chciałem właśnie zobaczyć, jak ta historia Zielonej Góry się rozwijała. Trzeba też zauważyć, że miasto nie było zniszczone podczas II wojny światowej. No i to też jest takim przyczynkiem, żeby poznawać tę historię. No i w ogóle ta historia jest dosyć ciekawa, bo Zieloną Górę znamy z winiarstwa. No jest rozpoznawane miasto nie tylko w Polsce, ale także i na świecie z winiarstwa. No ale mieliśmy dużo, dużo innych jeszcze takich bardzo historycznie znaczących gałęzi rozwoju miasta. Chociażby tutaj też trzeba powiedzieć o przemyśle ciężkim w postaci chociażby powojennej fabryki Zastalu, czyli wagonów. Czy włókniarze także byli w Zielonej Górze, co jest pozostałością w centrum, które popularnie zwane jest przez mieszkańców Polską Wełną. Więc tak to wszystko jest wzięte w jeden punkt właśnie zielonogórski, żeby to poznać. To mnie zaciekawiło i tak właśnie się to wszystko zaczęło.
4: Właśnie a propos Zastalu, bo ta nazwa często się przewija w różnych w miejscach, w różnych klubach sportowych i tak dalej. Tu mnie zaciekawiłeś, bo wiadomo, Zielona Góra nie tylko winem, to ja się w pełni zgadzam. Często mówimy tylko o tym, a przecież Zielona Góra nie tylko z tego słynie. Jeżeli moglibyśmy wrócić do tego Zastalu, bo mnie to osobiście też ciekawi, powiedz coś więcej na temat tej historii, tego ciężkiego przemysłu właśnie w Zielonej Górze.
5: No to była jedna z największych fabryk przedwojennego miasta, nie tylko Zielonej Góry właśnie, ale też ówczesnych Niemiec. No produkowano nie tylko wagony, ale także i mosty. Ciekawostką nawet jest to, że w Zielonej Górze, a właściwie w Grünbergu, w zakładach Boyhelta, montowano nawet samochody. Także to też jest taka ciekawostka związana z naszym miastem, a po wojnie, jak się okazało, kiedy przyjechali tutaj pierwsi polscy pracownicy na tereny zakładów Boyhelta, odkryto, że montowano nawet części kadłubów do łodzi podwodnych, więc ta historia przemysłu ciężkiego jest dosyć mocna w Zielonej Górze, bo pamiętajmy, że jadąc do Wrocławia chociażby, jedziemy mostem grunwaldzkim, który, jak się okazuje, był wyprodukowane właśnie w Zielonej Górze przed wojną.
4: A tam gdzieś jest jakaś informacja tego typu przy tym moście, czy po prostu to jest jako ciekawostka?
5: Nie ma informacji. Nie ma informacji właśnie we Wrocławiu. Historycy i regionaliści Dolnego Śląska oczywiście wiedzą o tym, że ten most był w Zielonej Górze produkowany. Jest wiele innych też mostów we Wrocławiu i tam jest też taka ciekawostka, że na przykład są tabliczki znamionowe, gdzie jest nazwa firmy Boyhelt. No i przedwojenna nazwa Zielonej Góry, czyli Grünberg in Schlesien. Natomiast jako takiej tabliczki pamiątkowej odwołującej się do naszego miasta, no niestety nie ma.
4: Pracujesz z historią, pracujesz pewnie też z ludźmi, masz do czynienia bardzo często z różnymi osobami, które dopytują cię, korzystając z twojej wiedzy. To też cię dopytam, bo mnie ciekawi jedna rzecz. Czy w kontekście jakby twojego doświadczenia jako historyka są takie mniej znane fakty lub epizody, które według ciebie są jakby zasługują na takie podkreślenie. Coś, czego my może nie wiemy, a jest naprawdę ciekawe.
5: Oczywiście, Zielona Góra jest pełna takich smaczków historycznych. Moim ulubionym takim właśnie smaczkiem jest to, że przed wojną, bo mówimy tutaj o przedwojennym mieście, w latach 20. chciano wybudować w Zielonej Górze lotnisko, które miało być przy dzisiejszej ulicy Urszulin. Proszę sobie wyobrazić, miasto przed wybuchem II wojny światowej miało zaledwie 25 tysięcy mieszkańców i w takim mieście chciano wybudować lotnisko. Mamy teraz 140 tysięcy mieszkańców po połączeniu, no i takiego lotniska w mieście nie mamy. No oczywiście mam na myśli tutaj lotniska w granicach miasta pasażerskiego, a to planowano zrobić właśnie przed wojną. No i to, że teraz my się szczycimy w tym, że w Zielonej Górze mamy klub żużlowy z wielkimi tradycjami, natomiast kiedyś, przed wojną, jednym z najbardziej ulubionych sportów to były kręgle, a teraz mamy niezbyt wiele kręgielni, które możemy odwiedzić. To są takie ciekawostki, które właśnie wypływają podczas długich kwerend, analiz niektórych materiałów, czy na przykład czytaniu przedwojennej prasy, bo jak się okazuje, to co my teraz wiemy na temat historii regionalnej, historii Zielonej Góry, no może być bardzo mocno poszerzone właśnie lekturą dawnej prasy.
4: A powiedz mi a propos postaci, znanych postaci kojarzących się z Zieloną Górą. Według ciebie kto jest taki najbardziej popularny, najbardziej zasługuje na podkreślenie tutaj dzisiaj?
5: No to zdecydowanie Georg Boichalt, właśnie twórca i właściciel przedwojennej fabryki wagonów i mostów, czyli powojennego Zastalu. To właśnie człowiek, dzięki któremu to miasto zostało rozsławione na praktycznie cały świat. To jest też fundator jednego z kościołów w Zielonej Górze, a właściwie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. To właśnie dzięki niemu ten kościół powstał. No jest też kilka osób powojennych, którzy byli zasłużeni dla miasta, no niestety są też troszeczkę zapomniani. I tutaj chociażby warto wspomnieć o księdzu proboszczu Antonim Haburze, który był proboszczem parafii prawosławnej w Zielonej Górze, który łączył starszych i młodszych ludzi tutaj naszego regionu. No niestety nie ma żadnego upamiętnienia. Też warto upamiętnić, wydaje mi się, te osoby, które przez wiele lat robiły bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o fotografię Zielonej Góry. Czyli mam na myśli tutaj Czesława Uniewicza i Zbigniewa Rajchę, czy chociażby Bronisława Bugla, bez których zdjęć teraz moglibyśmy w ogóle nie wiedzieć, jak to miasto w nieodległych czasach wyglądało, bo zaledwie 40-50 lat temu oni w czasach PRL-u robili fantastyczne, doskonałe zdjęcia ukazujące Zieloną Górę i bez ich pracy, no teraz byśmy nie poznali, jak to miasto wygląda.
4: A co w tym macie patrona miasta, powiesz? Dlaczego akurat Święty Urban?
5: Święty Urban. Dobre pytanie. Wielu z nas pewnie chciałoby mieć za patrona miasta Bachusa. Natomiast...
4: Tak się chyba też kojarzy większości ludziom, jeżeli nawet nie wgłębiamy się w ten temat, tak? Ale...
5: No, tak właśnie pewnie większość myśli, że patronem miasta powinien być Bachus. Natomiast tutaj odniesienie bardziej do tej religii, która jest obowiązująca też u nas. Myślę, że Święty Urban jako patron miasta może się sprawdzić. Natomiast wiadomo, że dla większości zielonogórzan i osób z regionu to patronem będzie zdecydowanie król wina, czyli Bachus.
4: I tego się trzymajmy. Grzegorzu, czy jest w Zielonej Górze jakieś miejsce, które ma dla ciebie szczególne znaczenie, albo emocjonalne, albo historyczne?
5: Emocjonalne to może nie, bardziej historyczne. Ja, będąc małym chłopakiem, zawsze i do tej pory zawsze z sentymentem wracam do Doliny Luizy. To jest dawny teren Wagmostawu. Jest taka zresztą ulica Dolina Luizy w Zielonej Górze, czyli tak dla tych, którzy nie są za bardzo zorientowani w topografii Zielonej Góry, to jest przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Jest tam taki zbiornik wodny, często odwiedzany przez zielonogórzan, gdzie można oczywiście sobie spacerować, posiedzieć na pomostach czy przy ławeczkach. Natomiast tam kiedyś była restauracja. Wielka, ogromna restauracja z kołem młyńskim, z ogromną salą taneczną. Budynek był okazały. Ja go jeszcze pamiętam jako młody chłopak, już który chodził tam sam. Ten budynek już był opuszczony, w kiepskim stanie, natomiast jeszcze był. No on teraz przestał istnieć, nie ma śladu po nim. Natomiast ten zbiornik, który tam jest w dalszym ciągu, jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia. No i to jest taki teren, który został bardzo fajnie zrewitalizowany i przywrócony na łono Zielonej Góry po takich wielu latach zapomnienia. No to jest takie właśnie miejsce, gdzie lubię sobie wrócić.
4: A zaciekawiłeś mnie teraz, gdzie dokładnie był ten budynek, bo ja często jestem na Bagmostawie, lubię tam spacerować.
5: To tak jakbyśmy stali przy tych blokach, które są przy Marii Curie-Skłodowskiej, tam są takie kilkupiętrowe bloki, to na wprost przy takim przejściu jest po prawej stronie mamy zbiornik i taki spad mamy przy lewej stronie, to właśnie przy tym spadzie ten budynek się znajdował. Taki dosyć okazały budynek, gdzie właśnie była restauracja.
4: A powiedz mi teraz, według ciebie, jakie wydarzenia zielonogórskie mają jakby taki największy wpływ na kształtowanie tej naszej tożsamości Zielonej Góry? Może poza winobraniem, bo to jest jakby tutaj oczywiste, ale coś innego.
5: Nie, no winobranie to oczywiście jest od pokoleń tutaj w Zielonej Górze, więc wiadomo, że to kształtuje naszą tożsamość. Natomiast takie inne wydarzenie, które mogłoby być ciekawe, a jest no niezbyt rozpowszechnione, to jest to zakończenie też II wojny światowej, moim skromnym zdaniem. Dlatego też, że Zielona Góra nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. To było takie białe miasto, czyli we wszystkich domach i mieszkaniach, które tylko były wywieszone białe flagi, prześcieradła, pokazujące, że nikt tego miasta nie będzie bronił, że tutaj nie ma wojska. Sama postawa też księdza Gottwalda, który też relacjonował w swoich listach, że Rosjanie wchodząc do miasta chcieli to miasto i ostrzeliwać i w jakiś sposób tam bombardować. Natomiast reakcja mieszkańców i jego samego doprowadziła do tego, że to miasto nie zostało zniszczone. Te zniszczenia, które mieliśmy, czyli zaledwie 5% zniszczeń w 1945 roku, to nie jest spowodowane walkami, tak jakby w naszym sąsiednim bratnim mieście Gorzowie, czy chociażby Głogowie, gdzie te miasta praktycznie zostały zrównane z ziemią, no to Zielona Góra bardzo mało miała zniszczeń i to były zniszczenia przypadkowe, bo coś się komuś rozlało, jakiś alkohol, to zostało podpalone przez przypadek. To są tego typu zniszczenia. To jest takie wydarzenie, które też jest zapomniane. Ten brak zniszczeń miasta po takiej, no jakby nie patrzeć, najkrwawszej wojnie w dziejach naszego świata.
4: Ale też temu zawdzięczamy tą dzisiejszą infrastrukturę i te wszystkie pomniki historii, które dzisiaj widzimy. Mówimy chyba trochę o szczęściu jednak.
5: No z jednej strony szczęście, z drugiej strony jednak pewne działania, które też były przeprowadzone w mieście, które no, pokazały, że to miasto nie jest jakieś tam bardzo mocno strategicznie ważnym miastem. Mimo to, że znajdowało się w zakolu Odry i było jednym z takich no, większych miast, natomiast szczęście w nieszczęściu tej II wojny światowej było takie, że my jako miasto nie mieliśmy tutaj jednostek wojskowych i wojska, więc tutaj Rosjanie też przez jakiś tam wywiad swój mieli informację, że tutaj może nie być walk. No dzięki temu, że to miasto znajdowało się pośród wzgórz, było wiele sadów, winnic, no to też pokazywało, że tutaj raczej jakichś tam większych walk może nie być.
4: A powiedz mi, jak oceniasz dzisiaj w kontekście twojego doświadczenia właśnie w pracy z ludźmi zainteresowanie mieszkańców historią własnego miasta, czyli Zielonej Góry? To rośnie, maleje, jak to widzisz?
5: To znaczy, z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz więcej osób interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Zieloną Górą. Coraz więcej ludzi chce poznawać historię domów, w których mieszka, szczególnie tych starych, nawet swoich osiedli tych PRL-owskich, bo zauważa jednak, że te osiedla były całkowicie inaczej budowane. One same w sobie były samowystarczalne. Nie trzeba było daleko wyjeżdżać, żeby na przykład zrobić zakupy. Tutaj mam na myśli chociażby osiedle pomorskie, czy osiedle Łużyckie. Tam wszystko mamy w jednym miejscu i ludzie chcą poznawać te swoje małe skrawki Zielonej Góry. Coraz więcej osób, nawet młodych, też się interesuje historią Zielonej Góry, mimo to, że jako takiej historii regionalnej w szkołach nie ma. Oczywiście są nauczyciele i chwała im za to, którzy tę historię regionalną wprowadzają we własnym zakresie na tyle, na ile można do szkół i też interesują miasto. Robi się w niektórych szkołach na przykład sesje historyczne, które nawiązują do historii regionalnej, historii Zielonej Góry, więc jest oczywiście coraz lepiej. Tym bardziej, że coraz więcej materiałów mamy też ogólnodostępnych i każdy, brzydko to może zabrzmi, ale każdy z ulicy może pójść do archiwum i wyciągnąć sobie teczkę budowlaną domu, w którym na przykład mieszka. Kiedyś to było zdecydowanie trudniejsze z tego względu, że też nauka języków zdecydowanie bardziej na to wpłynęła, więc jest coraz lepiej i jest to zauważalne.
4: A co zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Co zrobić, żeby jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę o historii, no zwłaszcza wśród młodzieży?
5: No to wiadomo, potrzeba tutaj też wsparcia nauczycieli, którzy będą coraz bardziej mogli i chcieli zainteresować też historią regionalną i poszczególnych miast na swoich lekcjach. Powinniśmy też mieć więcej takich odwołań też historycznych, bo owszem, mamy otwarte piwnice winiarskie, gdzie tych ludzi coraz więcej przybywa i chwała za to organizatorom. Mamy winobranie, natomiast powinniśmy więcej mówić o tej naszej historii regionalnej. Tutaj nie zapominać też o innych rzeczach w historii ważnej, czyli właśnie o tym włókiennictwie, bo mamy, mało osób o tym wie, zapewne, ale w tej największej galerii handlowej w budynkach byłej polskiej wełny mamy takie malutkie muzeum przy samym wejściu, gdzie wystarczy wejść przez drzwi obrotowe, skierować się przy jednej z aptek niedaleko Empiku na piętro i tam mamy historię właśnie włókiennictwa w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć, jak kiedyś w centrum handlowym obecnym pracowano, więc te odniesienia są bliżej niż nam się wydaje.
4: W tym miejscu, o którym mówisz, a wiadomo, nie możemy powiedzieć nazwy, chociaż jest ona oczywista, przyznam, no byłem bardzo dużo razy, nie wiedziałem, że takie coś jest. Na pewno tym razem tam pójdę i spróbuję to znaleźć. A powiedz mi teraz, czy uważasz, że nasze miasto, czy Zielona Góra dobrze dba o dziedzictwo kulturowe, historyczne? Bez wchodzenia może w politykę, ale tak ogólnie, jak ty to widzisz? Możemy coś zrobić więcej, żeby ta dbałość była jeszcze bardziej wyraźna?
5: Robi się w mieście dosyć sporo dobrego, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, bo odnawia się kamienice, odnawia się klatki schodowe, przywracamy pamięć takim rzeczom, które są zapomniane, czyli gdzieś jakby, byśmy my to powiedzieli, trafiły na śmietnik historii, one są przypominane. Robi się teraz dużo. Ta polityka historyczna, że tak to nazwę, też jest coraz lepsza i pamiętamy, że możemy też przez to, uwidaczniając te dawne rzeczy, które mamy w Zielonej Górze, które nie są zniszczone, możemy też tym przyciągnąć turystów do Zielonej Góry. A jak przyciągniemy do Zielonej Góry, to wiadomo, że przyciągniemy też do całego regionu, bo jeżeli przyjadą oni do Zielonej Góry, to też przyjadą do Żagania, przyjadą do Żar. To jest takie naczynia powiązane, więc coraz lepiej jest z tym, co zresztą widać po działalności informacji turystycznej w Zielonej Górze, że ona coraz bardziej temacki swoje rozciąga na różne targi. No i to miasto, nasze Zielona Góra, jest coraz bardziej rozpoznawane i coraz chętniej powstają też przecież nowe muzea w Zielonej Górze, bo chociażby tutaj trzeba wspomnieć o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które właśnie też jest takim magnesem przyciągającym chociażby do zielonogórskiego Zatonia, bo mamy ten wspaniały pałac, te wspaniałe ruiny, gdzie możemy przejść się, poczuć zapach czosnku niedźwiedziego, co zresztą teraz zapraszam, by go czuć, ale też przy okazji zobaczyć zdecydowanie coś innego historycznego, ale tego bliżej nas, co jeszcze my pamiętamy.
4: Ja się w pełni z tobą zgadzam, bo historia, no bardzo ciekawa historia Zielonej Góry, jest dzisiaj towarem eksportowym i widzę, że wiele osób to po prostu dostrzega. Towarem eksportowym, jeżeli chodzi o promocję miasta, właśnie przyciąganie turystów, czy budowanie tej świadomości, chociażby też wśród mieszkańców Zielonej Góry.
5: Zdecydowanie tak, no my sami jesteśmy ambasadorami. Jeżeli będziemy mówić, że jesteśmy z Zielonej Góry i ktoś będzie wiedział, o, to faktycznie, to wy tam macie winobranie, macie te piwnice winiarskie, macie ten klub żużlowy, koszykarski, a wasza piłkarska drużyna coraz lepiej sobie radzi, no to my też jesteśmy tymi ambasadorami gdzieś w świecie. Bo mówiąc, że jestem, ja zawsze mówię, że jestem z Zielonej Góry, zawsze, i to też jest, fajnie, bo wiele osób, musimy sobie też przypomnieć taki niuans, a taką śmieszną sytuację, że niegdyś Zieloną Górę im mylono z Jelenią Górą, a teraz to się zdecydowanie zmienia. Nie mylimy się.
4: Na korzyść Zielonej Góry. Już nas chyba mylą z nimi, a nie na odwrót. Ale to, co wspomniałeś, wiesz, ja się często zastanawiam, czy jeżeli chodzi teraz trochę w skali bardziej makro regionu i Zielonej Góry, bo wiadomo, nasze województwo jest stosunkowo młodym województwem. Wiadomo, znamy naszą historię. Wszyscy jesteśmy tutaj trochę skądś. No wiadomo, nie mówimy o nas, bo myśmy się tu urodzili. Nasi rodzice, dziadkowie, no to nie są ludzie, którzy tutaj się rodzili. Oni z akcji Wisła, czy z różnego rodzaju tego typu smutnych przedsięwzięć tutaj się pojawili. I czy my po tych 70-80 latach mamy już taką swoją tożsamość? Bo mnie to, powiem ci, trochę boli. Uważam, że dalej ją budujemy i może nie wstydzimy się, ale jeszcze jest trochę do zrobienia, a ja myślę, że możemy zapomnieć o tym, co było. Już jest tyle lat za nami, że ta świadomość i ta tożsamość lubuszanina czy zielonogórzanina już według mnie istnieje. Podnieśmy głowę, uśmiechnijmy się, powiedzmy tak, jestem z Zielonej Góry, jestem ze Słubic, jestem z Lubuskiego i myślę, że już naprawdę się nie ma czego wstydzić, to trzeba się tym wręcz chwalić. Jak ty to widzisz?
5: Trzeba pamiętać, że nasze województwo lubuskie znajduje się na zachodzie, to raz, a dwa, jest pomieszane z kilku historycznych regionów. O tym nie możemy zapominać. Natomiast faktycznie te kilkadziesiąt lat już wspólnego zamieszkiwania tych terenów, mimo tych delikatnych różnic między Ślązakami czy Łużyczanami, no jednak jesteśmy takim regionem mocno skonsolidowanym i możemy tutaj mówić, że jestem z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego, natomiast nie z zielonogórskiego jestem, tak? Bo faktycznie mamy dwie stolice, ale mimo to jesteśmy jednym regionem, który dosyć dobrze sobie radzi na mapie promocyjnej, bo jesteśmy zauważani i nie tylko w kraju, już nie ma, coraz rzadziej jest mylone nasze województwo z tym województwem, gdzie jest stolica w Lublinie i coraz lepiej to wygląda. Jesteśmy takim rozpoznawalnym, zielonym punktem na zachodzie naszego kraju.
4: A wracając do Zielonej Góry z powrotem, powiedz mi, czy są w mieście jakieś obiekty, jakieś budynki, które według ciebie wymagają takiej pilnej rewitalizacji? Coś cennego, co troszeczkę jest gdzieś tam jeszcze zostawione, może na później?
5: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że na bieżąco są niektóre budynki rewitalizowane i przywracane im wcześniejszy historyczny wygląd. Natomiast dobrze by było moim skromnym zdaniem troszkę baczniej przyjrzeć się ulicy Reja. Dlatego, że Reja stosunkowo jest młodą ulicą w Zielonej Górze, bo ma zaledwie tam 130 lat. Natomiast mamy tam fantastyczne secesyjne kamienice z wieloma zdobieniami, no, które ostatni remont to miały na początku XIX wieku, jak były budowane. W związku z tym no, warto im się przyjrzeć, bo już ząb czasu je nadgryzł i warto też z tej ulicy zrobić taką też perełkę naszą zielonogórską, bo wbrew pozorom ona nie jest daleko od ratusza, a ma czym się pochwalić.
4: Ja trochę rozwinę te pytanie, bo zadałem je celowo a propos tych zdobień, o których wspomniałeś. Z góry przeproszę, ja mieszkam w Zielonej Górze ponad 4 lata, wcześniej też tu często bywałem, ale wiadomo, z racji pracy, różnych zawodowych wyzwań, rzadko przez tą Zieloną Górę się idzie, tylko raczej jeździmy samochodem. Ja kiedy zacząłem spacerować, odkryłem, to jest, no, odkrycie Ameryki, trochę się śmieję, ale odkryłem na naprawdę wielu budynkach, na fasadach, różne płaskorzeźby, różne symbole, które właśnie wiążą się z Zieloną Górą. Ja wcześniej tego z auta po prostu nie widziałem, wiadomo, kwestia prędkości i skupienia na drodze. Mógłbyś to rozwinąć, bo mnie to zafascynowało. Często o to ludzi pytam. Naprawdę jest mnóstwo budynków, zwłaszcza w centrum, gdzie jeżeli się przystanie i popatrzy na właśnie fasadę budynku, tam są zdobienia, czy to winogronowe, czy jakieś twarze, czy jakieś symbole. Ja tu bardzo polecam. Wiem, że tutaj nie odkryłem Ameryki, ale mógłbyś to rozwinąć?
5: To znaczy, to był też przyczynek do powstania mojej pierwszej książki, Nieznane twarze Zielonej Góry. Kiedy moja córka była jeszcze bobaskiem, oseskiem, który był włożony w wózku, ja ją nosiłem bardzo często w chuście, a w związku z tym chodziłem z nią bardzo dużo po Zielonej Górze. No i z takim małym dzieckiem, no, trzymając ją, no to oglądałem właśnie te fasady. No i to właśnie też mnie przyciągnęło, moją uwagę, wzrok był kierowany właśnie na te fasady i tu można zobaczyć fantastyczne rzeczy na tych kamienicach poprzez inicjały fundatorów, czy daty powstania tych budynków, czy różnego rodzaju właśnie twarze, głowy zwierząt, odniesień na przykład do cechów piekarskich, które funkcjonowały, to wszystko wtedy na kamienicach występowały. Te detale architektoniczne aż przesiąkały przez te kamienice, o czym nie możemy teraz powiedzieć przy nowoczesnym budownictwie, co jest bardzo zapomniane. Oczywiście teraz deweloperzy próbują, starają się jakieś tam coś dodać, żeby się wyróżniało, natomiast to nie jest tak jak kiedyś przed wojną, czy tam na początku XX wieku te kamienice były budowane. Tu mamy przesyt różnorodności. Te kamienice nie są takie same i warto czasami podnieść głowę, idąc spacerkiem sobie po deptaku, bo dzięki temu chociażby możemy zobaczyć, że nie musimy jechać daleko za granicę, żeby zobaczyć Krzywą Wieżę. Wystarczy stanąć przy ulicy Żeromskiego, podnieść głowę do góry, spojrzeć na naszą wieżę ratuszową i zobaczymy, że tą Krzywą Wieżę mamy u nas, na ratuszu, bo ona jest delikatnie przesunięta.
4: Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za to, że znalazłeś czas. Dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6. SK Żary News.
3: Strażak, ratownik medyczny i siatkarz Patryk Kozdroń, bo o nim mowa, wraz z kadrą Polski jest brązowym medalistą Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Między innymi o tym sukcesie rozmawiał z nim Krystian Machalica.
6: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
7: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
6: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedz, powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
7: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
6: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
7: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale, więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze, jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
6: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
7: Znaczy się, to był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju No, byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i no i się załapać na te mistrzostwa świata.
6: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
7: Tak, tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z

0: naszego studia.
1: Dziękujemy.
0: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
2: To się myje.
0: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
1: Twój się zapętla.
0: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem, poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
1: No tak, tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają. Niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary w siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem. Przez to, że tam się trochę zasady zmieniły, miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy, ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
0: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
1: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim ze Spartą.
0: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, samych Mistrzostwach Świata, czy to bardziej Igrzyska? To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa Świata chyba.
1: Nie,
0: tak?
1: to są Igrzyska Światowe.
0: Igrzyska Światowe.
1: Tak.
0: Czyli spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem Mistrzostwa, ty Igrzyska, no to Igrzyska Światowe.
1: Tak, zwał jak zwał, ale są to Igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
0: No to tak trochę jak na prawdziwych Igrzyskach Olimpijskich.
1: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
0: No dobrze, a ta reprezentacja też, zakładam, ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej, przed tymi igrzyskami, spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
1: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, to zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz i tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz, ta gra wyglądała coraz lepiej.
0: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
1: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
0: A, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak? To...
1: Tak, tak, dokładnie.
0: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
1: Znaczy takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier. To jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
0: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie, a poziom samych tych igrzysk jaki był?
1: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9 tysięcy. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi

0: robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej. Tam było 5 czy 6 zespołów. A w dywizji drugiej to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
1: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
0: Tak.
1: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle no, nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
0: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. Ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
1: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki. Poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
0: No co ciekawe, rozmawialiśmy ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji. To są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
1: Aha.
0: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
1: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak no, u nas za czasów komuny.
0: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Najwyższego szczebla olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to, taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
1: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu też no, taka boiskowa chemia, no, mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania?
0: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe, też Chrześniak Piotra Gruszki.
1: O!
0: Byliśmy.
1: Czekaj, powiedziałeś też Chrześniak.
0: Nie, że ja i on.
1: A,
0: w sensie
1: myślałem,
0: nas
1: że
0: dwóch.
1: Też jesteś.
0: Nas tylko. Nie. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
1: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
0: No tak, no przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady. Już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
1: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
0: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach i tak jak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze, spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań, także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
1: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska?
0: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii. I oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to również chciałbym pojechać i dalej reprezentować Polskę, Straż Pożarną i być może przywieźć worek medali.
1: Powiedziałeś w rozmowie przed anteną, że bez sensu byłoby lecieć do Stanów na sam turniej i wracać, więc jeszcze tam spędziliście kilka dni zwiedzając, robiąc to, co chcecie. Opowiedz proszę o tym, gdzie się tam wam udało wyrwać.
0: Korzystaliśmy z okazji, bo mieliśmy wypożyczony samochód na cały pobyt, więc jak była jakaś wolna chwila, staraliśmy się jak najwięcej zobaczyć, bo wiadomo, w tych Stanach jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Dlatego między innymi zwiedziliśmy NASA, destylatornię jednej z popularnych whisky. Nie wiem, czy mogę tu lokować produkt, więc tak to ujmę. Jeździliśmy też do rezerwatu oglądać aligatory. Później też przenieśliśmy się na parę dni do Miami. Tam między innymi na South Beach mieszkaliśmy, mieliśmy po drugiej stronie boiska do plażówki i też troszkę w plażóweczkę pograliśmy, trochę się pobyczyliśmy na plaży. Co ciekawe, tam było, wychodziliśmy z hotelu, po drugiej stronie ulicy mieliśmy z 50 boisk do siatkówki plażowej, coś koło tego. I było tak, że wieczorem mieliśmy problem, żeby znaleźć wolne boisko. Ostatnie wolne boisko znaleźliśmy, żeby móc sobie zagrać, coś się poruszać.
1: A powiedz proszę, tak nie tęsknisz za rywalizacją na parkietach siatkarskich? Byłeś, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, siatkarzem długoletnim. Tutaj wskoczyłeś ponownie, czy założyłeś ponownie te siatkarskie buty? Nie chciałbyś znowu wrócić do regularnych treningów, regularnego grania, walki o punkty u nas?
0: Że tak powiem, nęcony jestem cały czas.
1: No i ja też się teraz zanęciłem.
0: Nęcony jestem cały czas, ale jednak mam podwójne obowiązki, ponieważ pracuję w dwóch pracach. I bardziej na tym już się skupiam. Chcę się rozwijać w tych kierunkach, bo wiadomo, w tą siatkówkę też wiecznie nie grać nie można. A oprócz tego, że jestem strażakiem, jestem też ratownikiem medycznym. Rok temu skończyłem studia i też chcę się w tym kierunku rozwijać i nieść pomoc i po prostu stawiam teraz na te dwie rzeczy.
1: A te igrzyska to były najpoważniejsze zawody w twojej karierze? Najwyższy poziom, wiesz, taka najbardziej może medialna otoczka, taki blichtr tego wszystkiego, to było coś, co zapamiętasz i co było najważniejsze, najlepsze, najpiękniejsze?
0: No to już jest ranga mistrzowska, więc najwyższa jeszcze, można powiedzieć, że igrzyska, no to już w ogóle jako sportowca takiego niższego szczebla niż reprezentacja Polski, która gra na tych prawdziwych igrzyskach. No to to jest rzeczywiście taki na najwyższy poziom. Wspomnienia na pewno zostaną. Miałem okazję grać na Mistrzostwach Europy akademickich, więc już smak takiej międzynarodowej rywalizacji znałem, no ale na rangi takiej światowej jeszcze nie miałem okazji.
1: To teraz słów kilka o tobie. Pracujesz jako strażak, jako ratownik medyczny. Strażak, Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, prawda?
0: Zgadza się.
1: I tam no, te doświadczenia siatkarskie chyba zdecydowanie się przydają, prawda? Mowa tutaj o takiej fizyczności, którą widać, no masz 3-4 metry, a ja chłop 1,50 m, to widać od razu różnicę.
0: No tak, no chłopaki też się śmieją, że ja to drabiny nie potrzebuję w pracy, bo wszystko sięgnę. Nieraz się właśnie nabijają z tego wzrostu, że wchodzę gdzieś, to się kłaniam im od razu. Także docinki oczywiście są, ale siatkówka też przygotowuje właśnie do takiej pracy, jeśli chodzi na przykład o takie współżycie w zespole, bo jednak tworzymy grupę ludzi, mamy swoją zmianę, gdzie co 3 dni spędzamy ze sobą 24 godziny. Więc też siatkówka na pewno nauczyła mnie funkcjonować w takiej grupie. No i oprócz tego wiadomo też, że lata treningów gdzieś tam przygotowały mnie do tego zawodu pod kątem fizycznym.
1: A jaki zestaw cech i fizycznych, może chyba bardziej mentalnych, jest potrzebny do pracy zarówno ratownika, jak i strażaka?
0: Na pewno odporność na sytuacje stresowe. To jest coś, że trudna sytuacja nie może mnie sparaliżować. Ja muszę być skupiony na tym, co mam robić. Nie mogę wymiękać, bo ktoś ode mnie zależy czyjeś życie, tak? Od tego, co zrobię, od mojej reakcji, od mojego też takiego chłodnego spojrzenia na sytuację. Nie mogę sobie pozwolić na paraliż czy na to, że nie będę wiedział, co mam zrobić.
1: Ta siatkówka i zarówno straż pożarna, jak i ratownictwo medyczne się w pewnym momencie musiało połączyć, w pewnym momencie musiałeś zdecydować, prawda? Z Żagania, z Rzeszowa przeniosłeś się do Żagania i tutaj założyłeś mundur strażacki. Tak to wyglądało? Tutaj rozpoczęłeś te prace jako strażak?
0: Tak.
1: W Żaganiu, gdzie grałeś przez kilka sezonów, w Sobieskim dodajmy.
0: Tak. Przyjechałem tu już ładnych parę lat temu, bodajże w 2019 albo 18.
1: 17 chyba, czy 18, tak? Do Żagania.
0: No, możliwe, już nawet tak. Już straciłem rachubę, tak się tu zasiedziałem. Przyjechałem właśnie, dostałem propozycję gry w Sobieskim.
1: Który swoją drogą też jest wojskowym, powiedzmy.
0: Tak, klubem. W wojskowym klubie sportowym. I podjąłem pracę na początku na basenie jako instruktor i ratownik WOPR. I pracując na basenie, pracowałem właśnie między innymi ze strażakami. I gdzieś tam jak z kolegą na przykład prowadziliśmy lekcje dla szkół, mieliśmy wolne, no to szliśmy na drugą stronę ulicy do baru na zupkę, no i siadaliśmy sobie i mieliśmy godzinkę i tak potrafiliśmy ją przegadać. Ja go też o tą straż dużo wypytywałem i w straży podobało mi się właśnie to, że jest taka duża wszechstronność, że nie skupia się tylko na jednej rzeczy, tylko to jest ogrom różnych rzeczy i różnych umiejętności, które mogę nabyć. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w siebie, podnosić swoje umiejętności, jakieś zakresy możliwości. Dlatego też rozmawiając z nimi, słuchając go, jak ta praca w straży wygląda, no stwierdziłem, że chcę być strażakiem. I tutaj też taka ciekawostka, że dzień przed złożeniem dokumentów do straży pożarnej przytrafił mi się taki wypadek, bo jechaliśmy, pamiętam, to chyba było jakieś otwarcie hali w Miliczu. Graliśmy wtedy z Wrocławiem, który był pierwszoligowym zespołem.
1: Tak, jechaliśmy. Gwardia, z Gwardią
0: Wrocław. Jechaliśmy na mecz. I ja na samym końcu spałem sobie na tych fotelach. Ja akurat się przebudziłem i wstałem, usiadłem i w tym momencie kierowca zahamował tak, że uderzyłem barkiem w siedzenie przed sobą i poczułem takie chrupnięcie i takie jakby on wyskoczył i wskoczył. Więc ręki do góry nie mogłem podnieść. Na następny dzień szedłem właśnie złożyć te dokumenty. Jeszcze pamiętam, że stałem w sekretariacie i komendant mnie zaczepił, bo pani, która przyjmowała ode mnie te dokumenty, mu tam powiedziała: panie komendancie, tu jest kandydat, siatkarz, który będzie się starał do nas do pracy. Ja mówię, no różnie, wie pan, różnie to może być, bo właśnie wczoraj miałem taki wypadek i nie wiem, czy będę mógł się w ogóle podciągać na tych testach sprawnościowych. On mówi, to będziesz się na jednej ręce podciągał. Ja mówię, no dobra, tylko mi musicie wtedy razy dwa zaliczać, nie? I się tak pośmialiśmy. I rzeczywiście, jakieś dwa tygodnie później miałem te testy sprawnościowe. I pamiętam, że nad chwytem to w ogóle nie mogłem się zawiesić na drążku. Więc gdyby to było wojsko, to by nie przeszło, bo tam tylko nad chwytem można się podciągać. Tutaj dzięki Bogu można było się podciągać też pod chwytem. Jakoś te ograniczenia barku pozwoliły mi na to. Udało mi się podciągnąć, później na bieganiu trochę to podciąganie jeszcze nadrobić i udało mi się do tej straży dostać.
1: No to ostatecznie, jak widać, można wszystko nawet na jednej ręce. W żaganiu spędziłeś chyba najwięcej lat ze swojej siatkarskiej przygody, kariery, prawda? Bo tam bezpośrednio z żagania chyba przeniosłeś się do klubu, który się nazywa AZ Iwanicy Gubin, czy nazywał, bo
0: nazywał od tego sezonu, oni się chyba jakoś tam inaczej nazywają. To było też tak, że ja niestety rozpocząłem sezon w Sobieskim. Niestety w sensie takim, że musiałem go przerwać, ponieważ byłem na pierwszym roku studiów z ratownictwa medycznego i po prostu te mecze i treningi kolidowały mi z zajęciami i musiałem wybrać, czy chcę zdobyć kolejny zawód, czy dalej grać w siatkówkę. Jednak mimo długiej walki w głowie wygrał rozsądek i postawiłem na studia. To pamiętam, że już jeszcze dobrze nie skończyłem grać w żeganiu, a już pisali z Gubina, że słyszeli, że jestem wolny, ale mówię, nie, ja się tutaj muszę teraz skupić na studiach, bo to jest mój priorytet.
1: O tam w Gubinie, przepraszam, mówiłeś jeszcze.
0: Ale po nowym roku, gdzie te sprawy ja też trochę powyciągałem, że tak powiem, mój dobry znajomy Piotrek Sajdek, z którym też lata grałem właśnie w żeganiu, zadzwonił i mówi: Janis, przychodź, bo musimy drugą ligę zrobić w Gubinie. No i pewnym osobom się nie odmawia. Mówię, ile mogę, to pomogę. No i zdecydowałem się, zagrałem tam, nie pamiętam, z dwa, może trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej i pojechaliśmy na turnieje o awans. Pierwszy turniej wygraliśmy, później decydujący turniej, decydujący mecz, przegraliśmy tam, pamiętam, po walce ten mecz o awans do drugiej ligi, no ale mówiłem tam chłopakom zarządu, mówię, chcecie drugą ligę, piszcie do związku, składajcie akces, mówię, teraz z tej grupy tutaj, gdzie Lubuska siatkówka występuje, mówię, spadł Gorzów, Astra awansowała, dwa miejsca się zrobiły, mówię, może dostaniecie. No i rzeczywiście oni dostali zgodę na udział w tej drugiej lidze, ale to też było późno, więc tak na szybko, na ostatnią chwilę kleili skład. No i wystartowali w tej drugiej lidze, no ale ciężko im tam było. No i znowu przyszło, po nowym roku dzwoni Piotrek, mówi: Janis, dawaj, bo trzeba drugą ligę utrzymać. Tam wtedy też Alan Gold z żagania doszedł,
1: To jak do strażaka rzeczywiście do ciebie dzwonili.
0: Chodź, trzeba gasić pożar. Dawaj tu na sygnale. No i się udało, utrzymaliśmy tą drugą ligę. No i kolejny sezon też już chciałem zagrać od początku. No ale niestety znowu studia, ostatni rok. Tam już na włosku wisiało wszystko. No i mówię, no sorry chłopaki, ale... No ale muszę odpuścić, muszę się teraz skupić na obowiązkach, na nauce.
1: To tak trochę żartując, kto by musiał zadzwonić do ciebie, żebyś znowu założył siatkarską koszulkę, buty Astra, Stylon?
0: Nie, myślę, że nawet na Stylon bym się nie zdecydował, no bo to też nie pogodziłbym z pracą. Myślę, że jestem spełniony. Tutaj jakieś takie dodatkowe turnieje zagrać, tym bardziej, że to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina, ale też mam możliwość uczestniczenia w treningach drugiej ligi, więc nawet jeśli bym chciał, mogę sobie na trening do żagania podjechać, tak, tam zawsze mnie z otwartymi rękami przyjmą, żeby pomóc ich tam w treningu. Nie ma najmniejszego problemu, więc opcja, żeby się poruszać, jest. Opcja, żeby w razie jakiegoś pożaru ich też wspomóc, też jest. No ale na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na swoich obowiązkach służbowych i zawodowych, a tą siatkówkę to taki dodatek.
1: No to Patryk, czego ci życzyć?
0: No przede wszystkim zdrowia.
1: Proszę bardzo, życzę zdrowia. Czego jeszcze?
0: Myślę, że to wszystko, będzie zdrowie, to wszystko sobie jakoś tam wypracujemy.
1: Patryk Kozdroń, no, były siatkarz, ale dla mnie to tam aktualny, skoro masz możliwość jakiegoś trenowania, to powiedzmy, że nadal aktualny ratownik medyczny i strażak w studiu Radia SK. Dzięki wielkie, Patryk.
0: Dzięki ślicznie.
2: SK 106.6.
3: Jak wygląda praca przewodnika turystycznego? O tym opowiada Mateusz Greczyło-Szema.
4: Cześć Mateusz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówimy sobie na ty, bo się znamy, także nie będziemy sobie panować. Mateusz, a propos właśnie tych wycieczek i twojego bycia przewodnikiem, chciałbym od tego zacząć, bo specjalizujesz się w grupach zorganizowanych, a tych grup jest coraz więcej.
5: Tak, Zielona Góra, województwo lubuskie, coraz częściej cieszy się coraz większą popularnością wśród biur podróży, organizatorów wyjazdów grupowych, czy to wewnątrz kraju, czyli z Polski grupy, jak i również zagranicy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Mamy teraz już taki czas, kiedy te grupy zaczynają witać do naszego miasta. Tak naprawdę majówka rozpoczęła ten sezon grupowy w naszym mieście, kiedy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta. Maj-czerwiec, no to jest taki moment, kiedy dużo przyjeżdża grup szkolnych ze ściennych województw i tutaj korzystają z tych walorów turystycznych naszego miasta i regionu.
4: Właśnie miałem cię pytać, w jakich terminach najczęściej przyjeżdżają. Rozumiem, że zaczynamy gdzieś od majówki, tak przyjmujecie jako start sezonu, powiedzmy, grupowego. I do kiedy takie grupy można spotkać w Zielonej Górze?
5: No taki wysoki sezon, można podzielić na dwie części w Zielonej Górze, w naszym regionie. Jeżeli chodzi oczywiście o grupy turystyczne, to jest maj, czerwiec, kiedy no, grupy chętnie podróżują, wybierają się do naszego miasta. No i później wrzesień, czyli też związany z dużym świętem wina, które jest organizowane w naszym mieście, ale na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ten sezon turystyczny się rozciąga. To nie jest tak, że grupy przyjeżdżają tylko do nas maj, czerwiec i we wrześniu, ale tak naprawdę przez cały rok podróżują. Mamy grupy, które i w lutym, i w marcu, więc w każdym miesiącu starają się przyjeżdżać do naszego miasta. Są grupy, które też lubią troszeczkę bardziej zimowe okresy, czyli listopad, grudzień, wtedy też przyjeżdżają do Zielonej Góry, więc, ale takie największy ilość tych grup, które przyjeżdżają do naszego miasta, to maj, czerwiec.
4: A jakie grupy najczęściej odwiedzają Zieloną Górę? Z kim macie najczęstszy kontakt? Skąd są ci ludzie?
5: Patrząc na to, co jest najbardziej popularne w naszym kraju, ale nie tylko, bo i w Europie, no to oczywiście grupy szkolne, czyli ta współpraca z biurami podróży, ze szkołami, którzy organizują takie wyjazdy i tutaj przyjeżdżają. Mamy też grupy osób dorosłych, seniorów, którzy też chętnie poznają Polskę. Ta moda na Polskę, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, więc chętnie poznajemy różne ciekawe miejsca, a jednym z nich jest oczywiście Zielona Góra i nasze województwo lubuskie. Ale są też grupy takie mniejsze, kameralne, na przykład goście konkretnych firm, które zapraszają delegacje do naszego regionu, no i korzystają z usług przewodnickich, chcą pokazać nasze miasto, więc takie grupy też tutaj obsługujemy.
4: A jakie atrakcje najczęściej wybierają turyści? O co najczęściej pytają właśnie grupy?
5: Jeżeli chodzi o grupy turystyczne, no to pytają o cały wachlarz możliwości. Jeżeli są to grupy szkolne, no to najczęściej wybierają takie atrakcje, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem dla młodzieży, dla uczniów, czyli czegoś doświadczą, coś poznają. No i takie miejsce w Zielonej Górze również mamy, takie jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, czyli takie interaktywne miejsce, gdzie no coś uczniowie doświadczą, coś wywiozą cennego, czy cieszą się fajną popularnością takie miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty. Na przykład zawodów ginących w Muzeum Etnograficznym. Tam, gdzie mamy krainę słodkości, czyli mamy coś, gdzie angażujemy uczniów, ale dodatkowo oczywiście wybierają takie miejsca jak palmiarnia, która jest wizytówką Zielonej Góry, park winny, szlak bałsikowy, który też się cieszy dużą popularnością. Więc to jeżeli chodzi o grupy szkolne. Grupy osób dorosłych chcą zobaczyć te najważniejsze zabytki danego miasta, czyli nie chcą ominąć ratusza, konkatedry, obiektów sakralnych, ale też chcą zobaczyć ciekawe miejsca i takie na przykład jest Park Książęcy Zatonia, który się cieszy, no już można powiedzieć, jest już rozpoznawalny nie tylko wśród mieszkańców Zielonej Góry, regionu, ale też turystów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, czy to grupy turystyczne, biura podróży, często korzystają z tego miejsca. Mamy i ciekawy ogród botaniczny, więc tych atrakcji moglibyśmy wymieniać. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że grupy nie zwiedzają tylko Zielonej Góry, ale często też okolice naszego miasta.
4: Wy jako informacja turystyczna wiem, że oferujecie usługi przewodnickie, macie to jakby w swoim cenniku, w swojej ofercie. Opowiedz proszę coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce. Dzwoni, nie wiem, jakiś przedstawiciel grupy, chce przyjechać, wypytuje was o to, co warto zobaczyć i wy robicie jakby cały plan wycieczki dla takiej grupy. Ty się tym zajmujesz.
5: Jeżeli chodzi o współpracę z biurami podróży, to jest ona dla nas dość istotna. Okres taki jesienno-zimowy to jest taki dobry okres, żeby zaplanować wyjazdy, czyli od listopada do marca to jest ten okres, kiedy jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży, z instytucjami, z uniwersytetami, fundacjami, stowarzyszeniami, które organizują takie wyjazdy. No i pomagamy w planowaniu tego przyjazdu, czyli w oparciu o te atrakcje turystyczne, produkty turystyczne, jak na przykład pobyt na winnicy, rejsy po Odrze, czyli kompleksowo te wszystkie atrakcje wkomponowujemy w program, no i taką ofertę przygotowujemy dla biur podróży, która później ją oczywiście dopracowuje poprzez ustalenie transportu. Też pomagamy znalezieniem obiektu noclegowego, miejsca, gdzie grupa może skonsumować obiad, więc tak kompleksowo staramy się ten program ułożyć. My jako informacja turystyczna nie jesteśmy biurą podróży, czyli nie zajmujemy się stricte taką organizacją kompleksową w taki sposób, że zapewniamy ubezpieczenie, transport, ale pomagamy, czyli w takiej formie, że jesteśmy w kontakcie z biurami i ten program, no jesteśmy tutaj na miejscu, więc też korzystamy z tego doświadczenia, co warto w danej grupie uwzględnić. Są grupy, które chcą w sposób taki lightowy pozwiedzać miasto, więc wtedy też oczywiście takie programy dostosowujemy, więc każdy program dostosowujemy do potrzeb, możliwości grupy. No także jak ci goście wyjadą z Zielonej Góry, to będą chcieli ponownie wrócić, ale będą zadowoleni z takiego wyjazdu.
4: Ale z tego co wiem, macie też gotowe pakiety, które możecie oferować takim grupom. Bo rozumiem, indywidualne podejście najważniejsze, ale też pakiety, które można sobie po prostu wybrać. Czy jakieś szlaki opracowane przez was, też widziałem, świetna rzecz.
5: Wzorem już lat tutaj takiego doświadczenia pracy z biurami oczywiście stworzyliśmy już takie, można powiedzieć, pakiety dla grup turystyczne, które obejmują tutaj Zieloną Górę i najbliższe okolice. Takie programy dla grup, które w formie drukowanej mamy dostępne w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy jak jeździmy po biurach podróży, bo również z takimi programami dla grup, z takim materiałem jeździmy po biurach podróży w Polsce, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie i takie oferujemy. No te programy dla grup zawierają to, co mamy najlepszego do pokazania, czyli mamy tam od klasycznego spaceru po mieście, czyli od palmiarni, przy Ziągórski Deptak, przy Muzeum Ziemi Lubuskiej, uwzględniając też wizytę w tym miejscu na Stary Rynek do ratusza. Mamy taki program, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność obsłużyć blisko 250 grup, które przyjechały do Zielonej Góry razem z naszymi przewodnikami, z którymi współpracujemy.
4: I to są grupy, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, to są tylko te grupy, o których wy wiecie, bo to są też grupy, które przyjeżdżają na własny rachunek, także można założyć, że tych grup jest jeszcze więcej.
5: Tak, to nie są wszystkie grupy, warto to podkreślić, że nie są to wszystkie grupy, które tylko przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo jest wiele grup, które mają swoich pilotów, swoich przewodników, z którymi tutaj przyjeżdżają i nie muszą korzystać, nie ma obowiązku korzystania z oferty informacji turystycznej, ale coraz więcej grup z tego korzysta, ale z innych instytucji również, z bezpośrednich kontaktów, więc są biura, które już systematycznie wysyłają do nas grupy, więc też już znają Zieloną Górę, mają ją w stałej ofercie, więc tych grup jest na pewno zdecydowanie więcej. Ale jeszcze wrócę do tego wątku o programie, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Szybka Lampka. To takie zwiedzanie Zielonej Góry w pigułce, czyli poznanie tych najważniejszych zabytków, historii, ciekawostek o naszym mieście, regionie, a na koniec zwieńczenie degustacją produktów regionalnych, czyli odwiedzeniem takiego klimatycznego miejsca, gdzie można było coś ciekawego, takiego lokalnego skosztować, no bo często chcemy to posmakować kuchnia. Tutaj między innymi taki ciekawy szlak kulinarny, który powstaje w województwie lubuskim w oparciu o producentów regionalnych, no i to też biura podróży, grupy turystyczne chętnie z tego korzystają, więc to też ciekawe miejsce. No i mamy oczywiście winnice, mamy rejsy, tak jak wspomniałem, Zatonie, Ochle. No moglibyśmy szerzej o tym opowiadać, ale też obserwujemy, że grupy nie tylko zatrzymują się w Zielonej Górze, ale też zwiedzają cały region. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że coraz więcej grup nie tylko tak tranzytowo przyjeżdża przez województwo lubuskie, tylko się zatrzymuje na duże, na 2-3 noce. No wtedy korzystają oczywiście z poznawania i południa województwa lubuskiego, począwszy od Łęknicy, Żagania, Żar, aż po północ Gorzów Wielkopolski, Park Narodowy Ujście Warty, no i to po Jeziorze Lubuskie, które też jest taką perełką wśród grup turystycznych, które chętnie i do Łagowa się wybiorą, do Lubniewic, więc rozszerzenie tej oferty jest dla nas oczywiście bardzo istotne.
4: To też bardzo cieszy, bo już nie chcemy być dłużej tylko tranzytowym województwem. Już dawno nie jesteśmy, a to co mówisz tylko udowadnia, że Lubuskie no, jest coraz poważniej postrzegane przez turystów jako miejsce, gdzie można nie tylko przejechać albo spędzić jeden dzień, ale tych dni nawet kilka. No i też to jest ogromna, uważam, zasługa waszej informacji turystycznej. Mateusz, a wracając jeszcze do tego, że jesteś pilotem, tak z ciekawości podpytam. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też chciałby być pilotem wycieczek, tak? Są studenci, są osoby, które na tym punkcie gdzieś tam siebie widzą w przyszłości. Są jakieś kursy u nas w regionie, jakieś możliwości, żeby taką, nie wiem, licencję, czy jak to nazwać, taką, nie wiem, legitymację, czy licencję pilota wycieczek wyrobić, czy zdać jakiś kurs, jak to wygląda w praktyce?
5: Jeżeli chodzi o praktykę, to zawód pilota, przewodnika jest bardzo ciekawym zawodem. Od tego rozpocznę. Kontakt z ludźmi, przekazywaniem wiedzy, ciekawostek, jeżeli ktoś jest miłośnikiem miasta, regionu i chciałby się podzielić swoją wiedzą, to jest taka oczywiście możliwość. Jeżeli chodzi o zawód pilota przewodnika, no to musielibyśmy się cofnąć do 2014 roku, kiedy ten zawód został uwolniony. Czyli nie ma już żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być przewodnikiem, kto może być pilotem wycieczek, ale oczywiście no, będąc w stałym takim kontakcie z biurami podróży czy z grupami, często chętnie jednak takie podmioty jak na przykład Wyzjeżdżona Góra, informacja turystyczna, która współpracuje z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy na nasze zlecenie oprowadzają właśnie grupy turystyczne, zachęcamy do wzięcia udziału w takich kursach. To są kursy już nie takie jak kiedyś, bo organizowane przez Urząd Marszałkowski, które trwały konkretną ilość godzin i to było na tych zajęciach, na tych wyjazdach być obowiązkowo, ale w tym roku wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom, bo chcemy tą wiedzę przekazywać tak, aby szkolić nowe osoby w tej branży i razem z Biurą Podróży i z PTTK Zielona Góra zorganizowaliśmy taki kurs pilota wycieczek, który trwał miesiąc czasu, można było się na niego zapisać i tam przeprowadzaliśmy zajęcia i merytoryczne, takie budowanie podstawowych informacji o tym, jak obsługiwać grupy turystyczne, jak się przygotowywać do tego zawodu, a później też realizowaliśmy wyjazdy już po Zielonej Górze, okolicach, czy nawet do innych miast, tak aby no, złapać ten kontakt z mikrofonem, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to warto śledzić, bo myślę, że te kursy będziemy w następnych latach również wspólnie tutaj z podmiotami z Zielonej Góry realizować, tak aby tą kadrę pilotów, przewodników rozszerzyć. Ja sam osobiście nie lubię się chwalić, ale między innymi no, takie kursy tutaj ukończyłem we Wrocławiu na przykład, więc różne instytucje w Polsce, w różnych miastach organizują takie kursy.
4: A jak nasz region, już nawet nie mówię o samej Zielonej Górze, ale o województwie lubuskim, jak wygląda pod kątem ilości przewodników? Brakuje nam tych przewodników, czy myślisz, że jest ich wystarczająco dużo?
5: Jeżeli chodzi o grono przewodników, to jest to spora ilość osób, która oprowadza grupy turystyczne. Między innymi w województwie lubuskim mamy Stowarzyszenie Przewodników Województwa Lubuskiego.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy przewodników, którzy współpracują z biurami podróży, z PTK Zielona Góra, z Wizy Zielona Góra, czy z różnymi informacjami, bo tych warto też podkreślić, że w województwie lubuskim mamy kilkanaście informacji turystycznych, którzy też mają na pewno osoby, które chętnie po danym mieście oprowadzą, czy to stowarzyszenia, czy właśnie informacje turystyczne. No bo gdzie byśmy nie zajechali, czy na przykład do Żagania, do Łęknicy, to tam mamy lokalnych przewodników. Mamy przewodników w naszym regionie muzealnych, w obiektach muzealnych. Mamy przewodników no, w międzyrzeckim rejonie umocnionym, więc w różnych miejscach mamy tych lokalnych pasjonatów, miłośników turystyki i tego oprowadzania grup.
4: To, że trzeba mieć pasję, żeby być pilotem czy przewodnikiem, to jest rzecz oczywista, bo wspomniałeś, że zawód jest ciekawy, ale zapewne też trudny, bo zapanować nad grupą, a grupy bywają oczywiście różne, no trzeba mieć i trochę talentu i na pewno dużo wiedzy, no i chyba niekiedy trochę cierpliwości.
5: Ta wiedza jest na pewno istotnym elementem, ale na pewno podejście do ludzi, kontakt z ludźmi, cierpliwość tutaj jest, no myślę, że jednym z takich elementów, ale przekazywanie wiedzy, ten kontakt z osobami, gdzie możemy trzymać ciekawe informacje, różnymi takimi przysłowiowymi atrakcjami możemy się wymienić, tak? Możemy się wymienić ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniem, więc to jest na pewno bardzo istotne. No jest kilka elementów, o których warto pamiętać, o asertywności, o chęci odpowiedzenia na pytanie, ale to bardzo przyjemna praca.
4: Wiesz co, chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do samej współpracy z biurami podróży, o której wcześniej wspominałeś. Powiedz mi, jakie elementy powinny znaleźć się w takiej ofercie kierowanej do biura podróży? Na co biuro podróży patrzy? Pytam o to dlatego, że też osobiście uważam, że ta turystyka grupowa no jest, powinna być przyszłością, może duże słowo, ale na pewno powinniśmy iść w tym kierunku, bo jeżeli chodzi o detaliczną, to jest ok, ludzie przyjeżdżają, tego nawet trochę nie wiemy, kto przyjeżdża, no ciężko to jakby zliczyć, ale jak już przyjeżdża grupa jedna, druga, dziesiąta, czy dwusetna, jak wspomniałeś, no to to już się robi ilość i myślę, że w tym kierunku warto się rozwijać, a biura podróży chyba bywają grymaśne i też mają swoje wymagania i oczekiwania od takiej oferty.
5: Jeżeli chodzi o biura podróży, o instytucje, które organizują głównie tour operatorzy, pośrednicy turystyczni takie wyjazdy, oczywiście mają oczekiwania, bo też te oczekiwania są od klientów. Jak już jedziemy do danego regionu, no to chcemy zobaczyć to, co mają i najlepsze, spotkać się z mieszkańcami tego regionu, czyli z tymi przewodnikami lokalnymi, którzy opowiedzą o tym danym mieście, regionie, ale dla biur podróży też to zadowolenie klienta będzie, jak wszystkie elementy składające się na taką ofertę, one spełnią oczekiwania i to między innymi na przykład jest baza noclegowa, która jest bardzo istotna pod grupy turystyczne, czyli te obiekty, które znajdują się w Zielonej Górze, kategoryzowane, ale też obiekty, które są w stanie pomieścić grupę. To jest jeden z elementów bardzo ważnych, czyli czy ta turystyka grupowa będzie w danym mieście czy regionie, zależy, czy jesteśmy w stanie przyjąć taką grupę na noc. I to, no tutaj Zielona Góra ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o tą dostępność obiektów, miejsc dla grup, ale już coraz więcej też powstaje, więc to jest na pewno, to na pewno cieszy. Na pewno wyżywienie. To też jest taki element, który też wpływa na pewno na atrakcyjność i tutaj to spakowanie kuchni, produktów regionalnych wpływa na atrakcyjność. Dostępność komunikacyjna, czyli drogi, no to województwo lubuskie ma świetne. Atrakcje turystyczne, które cały ten program wzbogacają, czyli nie da się tutaj nudzić, ale też nie będę ukrywać, że nie jesteśmy Krakowem, Warszawą, gdzie będziemy się śpieszyć z atrakcji do atrakcji, ale będziemy bliżej natury, będziemy mogli spokojniej, w sposób taki ciekawy spędzić ten czas i to biura podróży coraz bardziej doceniają. Już ta moda na Polskę to też jest w ostatnich latach bardzo zauważalna, że kiedyś biura wysyłały grupy na południe Europy, na zachód, do ciepłych krajów, ale chętnie korzystają z tych też dostępności w Polsce. No i województwo lubuskie poprzez swoją naturę, jeziora, lasy, czyli tą taką przyrodniczą część i wzbogaconą z zabytkami, atrakcjami jest bardzo atrakcyjna. Te imprezy, które się odbywają w Zielonej Górze i w okolicach, one wzbogacają to takie przekonanie biur, że warto wysłać grupę w tym terminie, no bo jak już jedziemy, no to chcemy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, kiedy miasto, region żyje, no i festiwal otwartych piwnic, winnic, to można byłoby sobie zadać pytanie, że dwie imprezy w tak krótkim czasie, ale to rozszerza ten kalendarz imprez i to jest istotne. Potem mamy lipiec, sierpień, lato muszelakich, potem mamy winobranie, ten taki boom turystyczny i ta majówka już pokazała, że te biura podróży, patrząc na, porównując różne miejsca, regiony, jak zaobserwowali, że w Zielonej Górze mamy fajny festiwal, gdzie grupa odwiedzając zabytki, atrakcje Zielonej Góry, jeszcze będzie mogła zobaczyć coś, co nie jest na co dzień dostępne w danym momencie, czyli te historyczne piwnice winiarskie, a gdzie nie pojedziemy, no to Zielona Góra, województwo lubuskie, pierwszy taki z myślą to oczywiście tradycje winiarskie, to chętnie przyjechali, więc to był taki pierwszy taki, tak jak wspomniałeś, taki boom właśnie, gdzie te grupy przyjechały. Przewodnicy mieli pracę, więc też dzięki temu mogli już powolutku rozpocząć ten sezon, no bo teraz już mamy de facto grupę za grupą, która tutaj przyjeżdża do Zielonej Góry, więc te imprezy, one na pewno wzbogacają taką ofertę, czyli już przy planowaniu terminów, kiedy warto zorganizować taki wyjazd do Zielonej Góry, no to często biura podróży szukają takich wydarzeń, które urozmaicą często wieczór, bo jak grupa sobie zanocuje w bliskiej odległości od centrum miasta, czy w centrum miasta, no to później jak już zrealizuje cały program, to uczestnicy takiej grupy mogą wyjść sobie na miasto i jeszcze indywidualnie też pozwiedzać takie piwnice, czy wziąć udział w koncertach, które były organizowane, więc to na pewno dla biur podróży jest bardzo istotne.
4: A wy jako informatorzy informacja turystyczna, w jaki sposób wspieracie te wydarzenia? Uczestniczycie w nich jako współorganizator? Jak to wygląda?
5: My jako informacja turystyczna, jako Wizy Zielona Góra, oczywiście zajmujemy się promocją imprez, takich imprez nie tylko winiarskich, tylko wszystkich, które się odbywają w naszym mieście i regionie. Między innymi teraz najbliższą sobotę mamy stulecie mostu, otwarcie mostu Bojhalta w Cigacicach, więc tych imprez jest coraz więcej. Oczywiście jako informacja turystyczna, jak jesteśmy w kontakcie z biurami podróży, czy jeździmy na targi turystyczne, no to mamy tą ofertę imprez winiarskich, które się odbywają w naszym mieście. No i coraz więcej osób tą Zieloną Górę z tego oczywiście kojarzy. No ale my staramy się, żeby też te biura korzystały z tradycji winiarskiej, z tych atrakcji jak winnice. No ale też mamy w formie aktywnej, jak ktoś chce aktywnie spędzić czas, to mamy też wiele obiektów, gdzie można aktywnie spędzić, czy to baseny, akwaparki, czy wycieczki rowerowe, bo takie grupy też się zdarzają, które chcą w formie aktywnej spędzić czas i wyjeżdżają do danego miasta, a potem na rowerach jeżdżą na przykład, więc oczywiście też takie rzeczy są dla nas ważne, a jeżeli chodzi o imprezy, to oczywiście w związku z tym, że one wzbogacają miasto, to my oczywiście zajmujemy się ich promocją i jesteśmy w stałym kontakcie, mamy mapki, mamy ulotki, które zapraszają do wzięcia udziału w tych imprezach.
4: Wspomniałeś o turystyce rowerowej, także muszę Cię o to dopytać, bo macie jedno z Waszych haseł, brzmi wkręć się w Zieloną Górę, jest nieprzypadkowe, fajna zabawa, gra słowem. Opowiedz trochę więcej o tej turystyce rowerowej, bo no z roku na rok ta infrastruktura jest coraz fajniejsza, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w okolicach. Nasze miejscowości się ze sobą łączą tymi ścieżkami, można już podróżować naprawdę po dużym obszarze, to już są dziesiątki, jak nie setki kilometrów ścieżek i tras. Jak wygląda dzisiaj Zielona Góra, jeżeli chodzi o turystykę rowerową?
5: Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to hasło wkręć się Zieloną Górę, to można na różne sposoby interpretować, bo może być korkociągiem, a może być oczywiście rowerowe i takie fajne spędzenie czasu. No i to widzimy, że to staje się takim już dużą popularnością, cieszy się ta turystyka rowerowa, dostępność tutaj tras rowerowych, profesjonalnych tras z miejscami obsługi rowerzystów podróżnych na dwóch kółkach, miłośników dwóch kółek. No i tak naprawdę jadąc od północy miasta, ale to nie jest zamykanie się w granicach danego miasta czy powiatu, tylko te ścieżki wychodzą już poza takie granice, gdzie od Sulechowa przez Cigacice, Zielona Góra, dojdziemy do Zatonia, do Nowej Soli, a z Nowej Soli skierujemy się w kierunku Wielkopolski i Wolsztyna, czy Żagania i Szprotawy. Więc ta oferta rowerowa jest coraz bardziej atrakcyjna. No i widzimy, że coraz więcej osób z tego chętnie korzysta na dwóch kółkach, no bo wtedy możemy i fajnie, aktywnie spędzić czas, a jeszcze zobaczyć fajne miejsca. I to jest bardzo, bardzo fajne, że poznawanie miasta właśnie z tego poziomu rowerowego.
4: Z tego co pamiętam, to Wy też jako pracownicy informacji turystycznej macie tą zajawkę rowerową. Niekiedy jedziecie po prostu w teren, żeby obadać, czy jak to mówią młodzi, obczaić jakieś nowe szlaki, nowe ścieżki, czy przejechać się, zobaczyć, tam wszystko na pewno jest w porządku. No także chylę czoła, bo to jest już prawdziwa pasja.
5: Staramy się być na bieżąco, więc jak trzeba coś sprawdzić, to jesteśmy gotowi. No między innymi szlaki piesze, szlaki Nordic Walking, które też mamy w takiej swojej opiece i znakujemy, stawiamy teraz tablice informacyjne, więc dla tych miłośników turystyki aktywnej tą ofertę rozszerzamy, ale nie zrobimy czegoś, jak czegoś samemu nie sprawdzimy. I tak samo jest przy grupach turystycznych na przykład, że jak sprawdzimy, że tutaj autokar może zaparkować, to wtedy wiemy, że tam ten autokary kierujemy. I tak samo jest ze ścieżkami rowerowymi. Jeżeli chcemy coś polecić, jakąś fajną trasę rowerową, no to wcześniej staramy się ją przejechać, żeby też wiedzieć o tych wszystkich elementach takiej trasy. No a tutaj w Polsce chętnie wiele osób naprawdę na tych rowerach przyjeżdża i chętnie z tego korzysta.
4: Powiedz, wspomniałeś też o targach. Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii promocji Zielonej Góry, regionu, którą na co dzień robicie. Promocja to jest wiadomo suma małych kroków, różnych, w różnych kierunkach, ale skupmy się na samych targach, bo no jeździcie, wiem, bo też jeżdżę, często się widzieliśmy. Jak Ty oceniasz dzisiaj? Bo wiadomo, targi się trochę zmieniały, tak, na przestrzeni lat. Może się trochę kurczą, może zmieniła się delikatnie formuła, ale branża dalej chce się spotykać. Ludzie dalej chętnie przychodzą po tą przysłowiową ulotkę, chociaż zrobiło się trochę bardziej teraz interaktywnie. Jak ty na przestrzeni tych lat, twojego doświadczenia oceniasz jakby efektywność takich wyjazdów na targi? Niedługo widzimy się w Szczecinie, widzieliśmy się we Wrocławiu, także no moim zdaniem jeździć trzeba, warto bywać, żeby nic o nas bez nas, warto też się pokazywać trochę w branży i wychodzić z tą ofertą w duże miasta, które są stolicami swoich regionów. Nie chcę odpowiadać za ciebie, dzielę się teraz swoimi jakby przemyśleniami. A jak ty oceniasz taki wyjazd? To jest efektywne, to jest warte? No jednak to jest trochę wysiłek, tak? To jest kilka dni ciągłych rozmów. Człowiek naprawdę może być po tym wszystkim trochę zmęczony. Tych setek rozmów z różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi. Jak ty oceniasz targowe wyjazdy?
5: Udział w targach turystycznych, tak jak też podkreśliłeś, on jest istotny z tego elementu, żeby być w stałym kontakcie z tą branżą turystyczną. Integracja środowiska turystycznego jest bardzo ważna i my też to zawsze podkreślamy. Między innymi organizujemy Zielonogórskie Forum Turystyki tutaj w Zielonej Górze, które właśnie miało na celu taką integrację tego środowiska szeroko rozumianej turystyki, bo to nie są tylko przedstawiciele danych atrakcji, tylko też przedsiębiorcy, którzy też wpływają na atrakcyjność miasta, regionu. A wracając do wątku udziału w targach turystycznych, no to jest na pewno bardzo istotny element, żeby tutaj pokazywać tą ofertę, a mamy już co pokazać i to widać właśnie na przestrzeni lat, że możemy coś ciekawego zaproponować, pokazać, zachęcić do przyjazdu. Jeżeli chodzi o targi turystyczne, no to jakby nas tam nie było, to by później było, że tych danego miasta, regionu nie ma, to nie jadę tam, więc pokazanie się jest na pewno bardzo istotne. Na pewno te kontakty takie, jeżeli chodzi o to, ile osób przyjedzie po takich targach, ale zostanie taka pamięć, że to Zielona Góra, województwo lubuskie było.
2: SK 106 i 6.
6: Muzyką się żyje.
7: Samach wydała nowy numer, a my, Radio SK, zagraliśmy go wam jako pierwsi w Polsce. Dostaliśmy numer ITP i TT. Do tej pory fragmenty tej piosenki fani mogli usłyszeć na stadionowych koncertach, a teraz możemy już słuchać tego numeru w całości. Gramy go w SC, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Stadionowa trasa koncertowa Samach powoli dobiega końca, zostały jej dwa występy. 14 sierpnia artystka zagra w Krakowie, a 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No na tym stadionie już we wtorek wystąpi światowa gwiazda, do Polski przyjedzie Bad Bunny. To portorykański artysta, który ma na koncie kilka nagród Grammy oraz występ podczas Halftime Show. My czekamy na inne Halftime Show w czasie finału mundialowego. Podobno Justin Bieber tam się nam artystycznie objawi bardzo dobrze, a teraz objawią się hity na czasie, które na pewno zrobią ten poranek niedzielny bardzo dobrym. El Profesor zaczyna, Rafał Adamczak, witajcie.

Lata mijają, a ten numer cały czas na nas świetnie działa. Mało tego, to jest numer, na którym już chyba wychowały się pokolenia. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Wiecie, kiedy ten kawałek miał swoją premierę? 18 maja w 2003 roku. Ja mam do niego ogromny sentyment, bo pamiętam, że jak zaczynałem pracę właśnie tutaj w Radiu SK w 2003 roku, w czerwcu, no to wtedy graliśmy ten kawałek bardzo często, no bo to była mega nowość. Tyle lat minęło, a proszę bardzo, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love cały czas na czasie. Czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. Tymczasem już 17 po 9, niedzielny poranek. Kto kończy urlop, a kto zaczyna? No zawsze wiedziałem, że to jest takie zestawienie bardzo kontrastowe, bo żeby ktoś mógł zacząć, to ktoś skończyć musi. Normalne. Ciekaw jestem, czy ci, którzy zaczynają, to mają już tylko i wyłącznie relaks przed sobą, wyjazd zaplanowane, walizki spakowane, bilety, cała ta dokumentacja turystyczna przygotowana, czy może raczej tak jak ja, wałki kupione, pędzle kupione, folia malarska kupiona i szybko jutro pyknie się przedpokój, a potem rzeczywiście już tylko przyjemności. Dajcie znać, jak to u was wygląda, wakacyjnie, urlopowo i generalnie co u was. Czekam na głosówki na Messengerze naszym eskowym, czekam też pod 664-402-302 na SMS-y. Czekają też hit na czasie i czeka Lady Gaga. The good girl in your tree.

0: Jeżeli podkręciliście sobie trochę głośniej radio, jak graliśmy Sick Bromance Tima Berga, to teraz możecie już ciszyć, bo będę gadał, więc uwaga. Pytałem was o wasze plany urlopowe, wakacyjne, jak to u was wygląda. Okazuje się, że u niektórych wakacje i urlopy jeszcze muszą poczekać, ale posłuchajmy, Piotrek na linii.
1: Cześć Rafał, ja ciągle przed urlopem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie Piotra i jeszcze wskakuje głosówka od Adriana.
2: Siemanko Radio SK, o urlopie to ja jeszcze mogę zapomnieć do końca sierpnia, a dzisiaj 20 po 9 ciśniemy na plan filmowy do Wrocławia, do serialu Sprawiedliwi.
0: No to ciśniemy, widać, że Adrian dzisiaj będzie robił sceny.
3: Radio SK, autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: I po reklamie.

0: Dobra, dobra, znam życie, wiem, że wakacyjne pranki, że weekendowe pranki rządzą się swoimi prawami i przed godziną 10 to jeszcze można chcieć zostać w łóżku i się trochę poprzeciągać pod kołdrą. W końcu kiedy jak nie weekend nadrobić zaległości senne z całego tygodnia. I tu gorąco pozdrawiamy tych, którzy mimo weekendu utknęli dzisiaj w robocie. DJ Godzia i Jason Derulo, Michiko. To jest nowość na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK, a za 5 minut będzie godzina 10.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: W ten weekend Łódź żyje muzyką elektroniczną. Trwa Audio River Festival. Dzisiaj to już ostatni dzień tej imprezy, ale niedługo do Łodzi przyjadą inne światowe gwiazdy, bo zbliża się Łódź Summer Festival. To największa bezpłatna impreza w Polsce. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille. Jeśli chodzi o polskich artystów, to też będzie ciekawie. Na Łódź Summer Festival zagra na przykład Mata, BDS, PZ, Dawid Kwiatkowski czy Zalia. SK będzie tam razem z Wami. Warto nas słuchać, bo szykujemy dla Was naprawdę fajną i dużą niespodziankę. A może dla Was niespodzianką jest to, że to godzina 10 już na zegarkach, a jak mieliście wstać o 7 i jechać na ryby, no to Wam się troszkę zaspało, ale spokojnie, przecież w wakacje to się nikt nigdzie nie śpieszy, prawda? U nas muzycznie Teddy Swims, Mr. Know It All, tak rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie. Rafał Adamczak, witajcie.

Tak wam gra Radio SK i od razu czuć się, że są wakacje, to są hity na czasie i nowość. U nas David Guetta, Alok Stickfinger, Run, Run, River za nami. 16 minut po godzinie 10. Ostatnio bardzo głośno jest o tym, że policja rozbiła Mustanga. Wiecie, ten radiowóz taki, to rzeczywiście, żeby go prowadzić, trzeba mieć pewne umiejętności, żeby okiełznać rumaka. No jak się okazało, tutaj wyszło, jak wyszło, wszyscy czepiają się teraz policji, że po co im takie radiowozy, jak nie potrafią? A może potrafią? Tylko pytanie, co to za Mustang, co przez przeszkody nie chyco? Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Kogo sama kwaderowała z łóżka ręka do góry. Dajcie znać w głosówkach na Messengerze, jakie plany macie na tę niedzielę. Ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. Tutaj też czekam. Invisible Dress za nami, to są hity na czasie. To jest SK26 po 10, no ale pamiętajcie też, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dlatego pora na nówkę sztukę. Czy to będzie piosenka, która ma szansę na czołówkę w kategorii letniaczków tegorocznych? To już wy ocenicie, wedle tego, jak często będziecie po nią sięgać, jak bardzo wam się spodoba gość, który kiedyś w ogóle swoją przygodę muzyczną zaczynał od pisania dla innych, między innymi dla Beyoncé, potem zaczął sam nagrywać, no i teraz wraca z takim charakterystycznym dla siebie soulowym wokalem, ale też radosną nutą i to jest przy okazji zapowiedź jego nowego materiału. O kim mowa? Nio! Znamy się dobrze, prawda? A numer nazywa się Dance Right Now.

0: Zanity Race, If Only You w Radiu SK to są hity na czasie i mamy wakacje i może kogoś teraz gdzieś w jakimś barze takim wakacyjnym, wiecie, wywołano na przykład. Numer 31 zapraszam. Frytki i makrela zapraszam.
1: Znacie to, nie? Często przez taki dość donośny sprzęt nagłaśniający te numerki są wywoływane, ale nagle, jak usłyszymy ten swój numer, że nasze jedzenie już idzie, ach, każdy to pewnie chociaż raz w życiu przerabiał. Zapytałem was o wasze plany i wpadła głosówka od Ani.
2: Cześć SK, właśnie lecimy z potomką na Zegrze popływać troszeczkę. Oni ma to jak niedzielę na żaglówkach.
1: No, zdecydowanie to w ogóle piękna sprawa, więc dobrych wiatrów sprzyjających życzymy, ale niektórzy to pływają już od samego deszczu. Ale spokojnie, spokojnie, jak mówią ci, którzy podobno na pogodzie się znają, już w tym tygodniu nowym, który jutro się zaczyna, ma być lepiej.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
10: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
9: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
10: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
9: Ulica Żagańska 68. Żary.
10: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko,

0: też tak macie, że jak słuchacie mundialowych hitów, to wam się po prostu chce. No nie wiem co, ale jakoś tak się bardziej chce, prawda? Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game w Radiu SK. To jest nowość, ale też związana bardzo mocno z tym, co się dzieje na boiskach światowych. Wiadomo, mundial trwa i coraz bliżej finału. Tymczasem, czy Cristiano Ronaldo zapłakał po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią na mundialu? Ha, no właśnie, to jest pytanie, które rozpaliło nie tylko kibiców, ale też tych, którzy przed spotkaniem na jednej z platform postawili miliony dolarów na to, że gwiazda futbolu po ostatnim gwizdku uroni albo nie uroni łez na oczach całego świata. No i teraz stało się jasne, bo po burzliwej debacie przedstawiciele owego portalu podjęli ostateczną decyzję i ogłosili tak. Na moment tej weryfikacji możemy stwierdzić, że istnieją dowody fotograficzne i wideo wykonane na boisku po meczu Portugalia kontra Hiszpania, pokazujące Cristiano Ronaldo płaczącego. Na jego twarzy zauważalne są łzy. No i ktoś przegrał miliony, ktoś wygrał miliony. Ale też burzliwa dyskusja jeszcze się znowu rozpaliła. Jak oni to sprawdzili? Niech udowodnią. Pokażcie dowody. No i my nasz VAR eskowy też tutaj uruchomiliśmy i wyniki weryfikacji były tylko takie.
1: Bierze buzie! Buzie widzę w tym tęczu!
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: 08, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Codziennie SK podrzuca najlepsze wakacyjne propozycje. Z nami wiecie, gdzie wyskoczyć w wolnym czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz akurat kierunek Kazimierz Dolny, bo tam dobra imprezka na horyzoncie. Już w środę startuje festiwal Kazimiernication, na którym wystąpi wielu znanych polskich artystów. Między innymi Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Igo, Kasia Sienkiewicz czy Paktofonika. To na scenie w Kamieniołomach, ale wakacyjne wydarzenia z okazji tego festiwalu będą w całym mieście. A teraz coś dla tych, którzy wybierają Bałtyk. 25 lipca Forest Festival w Sopocie. W Operze Leśnej zagra m.in. Sarah James, Lemon czy Liwka. Ciekawie będzie też niedługo w Jastarni. 31 lipca startuje festiwal Southwave. Na scenie również pojawi się Liwka, którą znacie z Eski z hitu Obejmuje Noce, ale oprócz niej na scenie też Zalia, Kukon czy Vito Bambino.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
10: Muzyką się żyje.
11: Najlepsze koncertowe wspomnienia zaczynają się w Esce. Ostatnio mieliśmy dla Was zaproszenia między innymi na Rapstację, która wczoraj zakończyła się w Sławie, a teraz dokładamy kolejne bilety. Od jutra będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na koncert Charlie'ego Puffa. Tego artystę doskonale znacie z Eski z wielu hitów, to m.in. Attention czy We Don't Talk Anymore. Charlie Puff 30 lipca wystąpi na letniej scenie Progressive w Warszawie. No a od jutra warto słuchać imprezki w Radiu Eska po godzinie 18. Tamte bilety będą do zgarnięcia. Tymczasem minuta po godzinie 11, pora na kolejną godzinę przyjemności niedzielnych. No właśnie, czy u Was już te przyjemności się zaczęły, czy jeszcze śpicie? Dajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze i pod 664 402 302. Rafał Adamczak, dzień dobry.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

Nie, słuchajcie, ale 15 po 11, jak jest na zegarkach, a jest w tym momencie, a wy jeszcze w łóżku, to już nie wypala, to już szkoda dnia, to już dzień nawet idzie trochę powoli na zmarnowanie. Takie leżenie, nic nie robienie powoduje, że potem tak wstajemy koło 16, wzruszamy ramionami, tak jakoś to było, minęło, jeżeli chodzi o niedzielę. A do tego dopuścić nie możemy. Mamy pozdrowienia, które wpadły na naszą skrzynkę. Nasze przyjemności zaczęły się w piątek po godzinie 14, tak to jest napisane. Jak wyszliśmy z pracy i zaczęliśmy 9-dniowy urlop, a dzisiaj pozdrawiamy z trasy Toruń-Wrocław, Paula, Eryk, Zuzia, Blanka i Lusior. No to pozdrawiamy szerokości, bardzo proszę tam uważnie i bezpiecznie, gdybyście i wy chcieli meldunek z wakacyjnej trasy złożyć, zapraszam SMS-owo, zapraszam też z głosówkami. To już Gips i Kukon, Tyma.

0: 28 minut i będzie niedzielne południe. Evan Hart za nami, to jest Tesco, to są hity na czasie. Pamiętajcie, że jako, że mamy wakacje, to co? To wyjazdy! Czasem nawet nie te długie urlopowe, bo nie każdy tak może, nie zawsze się uda, ale chociaż weekendowe. Czasami to przedłużony weekend i my temu sprzyjamy. Tesco dowozi kampera. To jest akcja, która trwa i już w najbliższy czwartek komuś z was na pewno takiego kampera pod dom naszego Tescowego podstawimy. Kamper będzie zatankowany. A przed wami tylko wybór trasy, wybór ekipy, kogo ze sobą zabieracie, no i ruszacie i macie na to cały czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, żeby oczywiście fajny wypad zaliczyć naszym eskowym kamperem, więc co? No mam nadzieję, że sytuacja jest dla was godna uwagi i że wejdziecie w naszej apce tam, gdzie trzeba i tam zgłosicie się do zabawy i być może już w czwartek się spotkamy i być może właśnie wam eska kampera dowiezie, podstawi, zaznaczam, zatankowanego. No macie taką gwarancję, że oprócz tego, że na przedłużony weekend naszym eskowym kamperem sobie gdzieś śmigniecie, to jeszcze będziecie trochę jak taki ten słynny miś z Krupówek, bo założę się, że na pewno kierowcy będą was klaksonami na trasie pozdrawiać, to już jest murowane i sprawdzone. Będą też chcieli robić sobie zdjęcie przy eskowym kamperze, więc dużo ludzi poznacie, a do tego jeszcze inne same zalety, bo kamper odpowiednio wyposażony będzie. I teraz czekam może właśnie na was. Więc pamiętajcie, w czwartek komuś kampera podstawiamy, a wy się zgłaszacie do naszej zabawy w apce eskowej, dzięki której też możecie nas wszędzie na wynos słuchać, nawet daleko, daleko za granicą, jak gdzieś tam was wakacyjny wiatr zaniesie. Dua Lipa i Billy One już za chwileczkę w Radiu SK, a 12 za 26 minut.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
2: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
2: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: I po reklamie.

music is my best.

0: Marisa, odkochaj, w Radiu SK są wakacje, przypominam, bo może jak patrzycie za okno, to niekoniecznie widać wakacyjną aurę, ale to się podobno ma już szybko ponaprawiać, tak mówią synoptycy. My gramy hity na czasie i robimy co możemy, żebyście czuli te wakacje. Słuchajcie, Florencja została uznana za najlepsze miasto w Europie w prestiżowym rankingu World's Best Awards 2026. Wysoko oceniano też nasz Kraków, który wyprzedził Rzym i Wiedeń. No i takie to są wyniki owego rankingu i Florencja Florencją, ale słuchajcie, zapaszcie sobie teraz kawusie w swoim kochanym kubku. Możecie ją popijać nawet delikatnie, nieelegancko, siorbiąc tak, wiecie, nie? Podejdźcie teraz do waszego okna. Pogoda tam, jaka jest pogoda, się zmienia. Ale spójrzcie na otaczający wasz świat. No i co? I już wiadomo, gdzie jest najlepsza miejscówka na świecie, prawda?
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Pitbull pobił rekord Guinnessa. Zgromadził najwięcej łysych głów w historii. To wydarzyło się podczas piątkowego koncertu w Londynie. Udało się zebrać ponad 22 tysiące osób w tak zwanych łysych czapkach. Wśród fanów Pitbulla od lat trwa moda, żeby na koncerty tego artysty przebierać się właśnie za Pitbulla. Uczestnicy zakładają czarne garnitury, okulary przeciwsłoneczne i łyse czapki. Ostatnio jednak po raz pierwszy zorganizowano próbę pobicia rekordu Guinnessa. Niedługo najpopularniejszy łysy artysta przyjedzie do Polski i zagra w sumie 3 koncerty. 23 lipca wystąpi na PGE Narodowym. 27 pojawi się w łódzkiej Atlas... do 27 listopada pojawi się w łódzkiej Atlas Arenie, a 3 grudnia wpadnie do Ergo Areny w Trójmieście. Tak dokładnie wygląda polska przygoda koncertowa tego łysola, czyli Pitbulla. A jeżeli chodzi o innego łysola, czyli mnie, to ja wam dzień dobry mówię. Będę z wami tutaj jeszcze przez godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Harry Styles, As It Was, tak muzycznie rozpoczynamy. Później Kygo, później David Guetta, później Bibi Rexha. Czyli plan jest dobry, prawda?

jeszcze był na rapstacji w Sławie, dlatego być może jest to jakieś takie świeże wspomnienie, bo pojawi się tam Satak również tam, a i również u nas w Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Głucha Noc. Zamiast za chwileczkę Damiano Dawid i The First Time będzie też Another i Talk To You, będzie Alvaro Soler, będzie Sombr, a już mamy 17 minut po godzinie 12, czyli już niedzielne popołudnie. Słuchajcie, Erling Haaland, jeden z bohaterów tegorocznego mundialu, zdecydowanie, niestety Norwegia już nie pogra, zostali wyeliminowani, ale wydarzają się zawsze takie rzeczy dookoła tego, co się dzieje na boiskach. Na cześć norweskiego snajpera ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas mundialu jego imię. To jest niezłe, co? Gość na mundialu strzelił 7 goli, a 500 dzieci ma jego imię. No ładnie, ładnie, ale gratulujemy, zdecydowanie. 17 po 12 to SK, to są hity na czasie.

0: 27 minut, będzie godzina 13. Hity na czasie na lato w Radiu SK. To Rihanna, Disturbia. Jak wiadomo, Rihanna pochodzi z Barbadosu. A ostatnio z Barbadosem była taka przygoda. Brytyjskie linie lotnicze musiały odwołać lot właśnie z Barbadosu do Londynu, dlatego że załoga samolotu dość mocno zabalowała w barze parę godzin przed wylotem. Na szczęście ktoś ich namierzył. Mówię na szczęście, bo wiadomo, czym by się skończyło takie nienamierzenie. Ktoś ich namierzył, ktoś powiedział, komu trzeba. Teraz cała załoga jest zawieszona. Ale zawsze można w drugą stronę, prawda? Wakacyjnie i nie wtedy, kiedy bezpieczeństwo na szali. Jak się ma niezły lot, to znaczy, że załoga wasza baluje i tego się trzymajmy. Ja czasami wam takich lotów w wakacje życzę, tylko pamiętajcie, tak bezpiecznie, prawda? Oskar Cyms, co noc, tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Widzę, Łukasz, że ci się nota bardzo podoba.
1: Siadł, aż sobie tutaj słuchawki podkręciłem.
0: A jak w samochodzie słyszysz Moving to the Sun, to też podkręcasz sobie radio?
1: No nie, bo mi plastiki trzeszczą, ale bym chciał, żeby było głośniej.
0: Ej, słuchaj, właśnie to jest taka historia, kiedyś miałem Golfa 2 tam na stare dzieje i zamontowałem głośniki w tej półce z tyłu. Ojej!
1: To cały samochód razem z szybami.
0: No i takie to były czasy. Kto pamięta Golfa 2, to już tylko w muzeum. Jaki masz plan na dzisiaj dla słuchaczy?
1: Trzy słowa, hity na czasie. I to zrealizuję, obiecuję.
0: A to się pogodzie, wiesz, o poprawie?
1: Mają upały przyjść, to jest dobra informacja. 30 już w tym tygodniu mają się pojawić.
0: I to jest kolejne elegancko, które też mnie przekonuje do tego, że warto było tak zaplanować urlop i właśnie go zacząć. Ale co tam mój urlop? Łukasz Duńczyk to jest gość, który właśnie z wami zostaje.
1: A no tak, bo ty urlop teraz... Rafał, no to wszystkiego najlepszego. Pakuj SK na wyjazd i jedź.
0: Tak będzie, ale wcześniej wałeczki kupione, folia malarska kupiona, pędzelki kupione.
1: A to taki urlop, okej.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: SK. SK.
18: SK to jest wasze centrum wakacyjnych imprez. Codziennie mówimy wam, gdzie można fajnie spędzić czas. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ruszamy z SK Summer City. No i teraz przeskakujemy na sierpień, bo dużo festiwali nam się szykuje. Na pewno fajnie czas będzie można spędzić w Olsztynie. Tam 14 sierpnia startuje Olsztyn Green Festival. Na scenie sporo gwiazd polskiej muzy. Między innymi Kaja, PZ, Krzysiek Zalewski, Vito Bambino, bracia Kacperczyk, Igo i wielu, wielu innych. Ta impreza potrwa 14 i 15 sierpnia. No i oczywiście w sierpniu będzie się działo w Sopocie. Powraca Top of the Top Sopot Festival, start 24 sierpnia i też masa polskich gwiazd na scenie, m.in. Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Margaret Zalia czy Oskar Cyms. I będzie też oczywiście rywalizacja o legendarnego bursztynowego Słowika.
17: SK. SK. SK. Summer City.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
20: Muzyką się żyje.
18: W wielkim finale tegorocznego mundialu wystąpią wielkie gwiazdy. I ja teraz wcale nie mówię o piłkarzach. W przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata szykuje się wielki koncert. To będzie coś podobnego do halftime show w przerwie Super Bowl. Na scenie pojawi się m.in. Shakira, Madonna czy zespół BTS, ale też ostatnio do line-upu dołączył Justin Bieber. Za koncert odpowiedzialny jest Chris Martin z zespołu Coldplay. Ze względu na to muzyczne show, przerwa finału mundialu będzie wydłużona z 15 do 20 minut. Ten mecz już 19 lipca. Tymczasem mamy przyjemne niedzielne popołudnie. Ja mam ważne pytanie dla wszystkich jadących na wakacje. A czy na pewno wszystko spakowaliście? To pytanie zawsze taki przyjemny albo nieprzyjemny dreszczyk emocji wprowadza. Ja was dopakuję. Gdzieś tam w schowku schowam wam hity na czasie. Będę dobrze grał. Za chwilę gram taki numer, przy którym banan na twarzy się pojawi. Despacito. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK. Hity na czasie. Na lato.

Roxy i White 2115 na antenie Radia SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Przed chwilą było też Despacito i ja wiedziałem, że wam to się spodoba. Dostałem od was sporo wiadomości na eskowym Messengerze. Na przykład Kasia pisze: hej SK, dzięki za Despacito. Usłyszałam to, jak czekałam na zapiekankę przy plaży. Słuchajcie, no my tak gramy właśnie, że można potupać nóżką, czekając na gofra albo w długiej trasie. No i pytanie wakacyjne do was w tym momencie. Co wakacyjnego robicie? Dlaczego czujecie się teraz wakacyjnie, w to niedzielne popołudnie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może też teraz czekacie na gofra, może idziecie na spacer nad morzem, ale też wszyscy wiemy, że malowanie ścian w niedzielne popołudnie to też jest jedna z wakacyjnych czynności. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co u was wakacyjnego? A u nas, wiadomo, wakacyjne hity na czasie. David Guetta i Sia już teraz.

0: Przepraszam bardzo, czy pan chciał coś dodać jeszcze? Okej, dziękujemy panu bardzo. Kasia z kolei mówi, że u niej trwa wakacyjne robienie ogórków. Tomek do słoika, dorzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I teraz naszą antenę przejmuje reprezentant Norwegii i nie jest to Erling Haaland, choć on podobno kiedyś był raperem. Na naszą antenę wskakuje norweski producent Kygo, do którego lepiej się pewnie teraz nie zbliżać, bo on jest wkurzony. Wczoraj Norwegia odpadła w ćwierćfinale z Anglią, ale zanim to się stało, to dobry numer nagrał. Nowość teraz na antenie Radia SK. Kygo połączył siły z amerykańskim artystą Maxem McNownem. Posłuchajmy. I to jest numer idealny do niedzielnego chillu. Take me back w Radiu SK.

0: hymn wszystkich wracających do domu po wakacjach. Didi Dirty Money na antenie Radia SK z hitem Zawsze na czasie. Agnieszka melduje, że też wraca.
1: A my właśnie w niedzielne, w sumie już popołudnie, wracamy z Audio River. I jedyne, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to... Nie lubię melanży, chyba że z tobą, a ty leżysz obok. Pozdrawiamy Tomasza, który właśnie jedzie przed nami.
0: O, to ja nie dopytuję w takim razie, co się działo wczoraj na polu namiotowym festiwalu Audio River, że dziewczyny taką ekipą Tomasza pozdrawiają. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego dziewczyny śpiewają modelki, skoro na festiwalu Audio River modelek nie było, tylko muzyka elektroniczna? Niektóre pytania lepiej zostawić bez odpowiedzi. Ale Tomasza oczywiście pozdrawiamy i za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie Kungs.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
3: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: Najpierw kolacja w Wino i Grono, potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Wakacyjny taniec z bletką na plaży z bletką z głośników. To jest, myślę, że bardzo dobra opcja na niedzielne wakacyjne popołudnie. Tak wam gra Radio SK. A co wakacyjnego robicie? Podrzucacie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radio SK. Ewelina?
1: Siemka, siemka! No my właśnie jedziemy babskim gronem na basen do Trzebnicy trochę się popluskać, bo tam może będzie ciepło, bo na zewnątrz raczej kiepsko.
0: I tu świetna informacja dla tych, którzy właśnie urlop zaczynają. Słuchajcie, wraca prawdziwe lato do Polski, wracają upały. W drugiej połowie tego tygodnia może pojawić się znowu 30 stopni i ciepło ma być nawet nad Bałtykiem, także można planować, nie będzie strach wejść do Morza Bałtyckiego. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a potem gramy dalej wakacyjnie. Będzie m.in. Bausa.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
9: W Radiu SK przez całe wakacje mamy radar ustawiony na najlepsze imprezki. To jest właśnie SK Summer City. No i co z nami będzie, jak się festiwal Rapstacja skończył? No dobrze będzie, bo kolejna rapowa impreza na horyzoncie. Start już w najbliższy czwartek w Giżycku. Przed nami Mazury Hip Hop Festival. Na scenie sporo znanych raperów jak BDOS, Malik Montana, Kazbałagane, Avi, Problem czy Guzior i jeszcze wielu innych. Dzisiaj ciekawie jest w Opolu. Tam trwa festiwal od nowa. Na scenie Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz oraz Lemon. A teraz już wyskakuje poza wakacje. Ciekawie będzie w Białymstoku. Tam powraca Podlaskie dla Ciebie Festiwal 4 i 5 września. No i też na scenie wielkie gwiazdy. Pierwszego dnia imprezy Grupson, Kizo i Zalia. No a drugiego BDOS, Avi, Bledka, Problem. No i na tej imprezie pojawi się też Mata.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku. Reja 22.
10: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty i 3-miesięczny areszt po ataku na policjantów w Warszawie. Napastnik odpowie m.in. za przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Mężczyzna rzucił się na policjanta przed siedzibą biura.
11: Mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
10: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego biura. Napastnik grozi do 10 lat więzienia. Zderzenie czterech osobówek na Krajowej Piątce w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało, a ruch w miejscu kolizji odbywa się wahadłowo. Polskie siatkarki walczą w tej chwili o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Właśnie trwa ich ostatni mecz z Japonią. Ten, kto wygra, znajdzie się w najlepszej ósemce. Dwa pierwsze sety wygrały Polki. W trzecim górą były Japonki, a w tej chwili trwa czwarta partia.
9: Trzymamy kciuki za nasze polskie siatkarki, to umówmy się, że wy sobie na spokojnie wracajcie z wakacji albo na wakacje jedźcie, a ja będę mówił, co tam się na boisku dzieje. Teraz akurat Japonki z 3-4-punktowym prowadzeniem 13-9, ale miejmy nadzieję, że Polki zaraz odrobią straty i zakończą ten mecz na tym secie i pójdą na niedzielny obiad. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

wiadomo, że to są wakacje i wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Enrique Iglesias i Sean Paul. A na tym mundialu w Ameryce, słuchajcie, to co chwilę jakaś kontrowersja. Teraz ta najnowsza, po wczorajszym meczu Anglia-Norwegia. Chodzi o bramkę wyrównującą na 1-1 na konto Anglii. Potem jak bramkarz wykopał piłkę, to ta opadając uderzyła w kabel, po którym jeździ kamera telewizyjna. I już wszyscy grzmią, że bramka nie powinna zostać uznana, dlatego że jak uderzyła w ten kabel, to zmieniła tor lotu. FIFA mówi, że chip w piłce żadnego kontaktu nie wykrył, ale czy to prawda, nie wiadomo. No ale jedno jest pewne, słuchajcie. Ci piłkarze to są ostatnio zbyt wrażliwi na te kontrowersje wszystkie, moim zdaniem. Oni chyba zapomnieli, jak to się kiedyś z kumplami grało, prawda? Na boisku na osiedlu albo na sali gimnastycznej w szkole. Tam co chwilę piłka uderzała w jakieś ławki stojące obok. Każdy każdego po kostkach kopał i nikt nie mówił, że jest nie fair. A ja was teraz zapraszam na niedzielny odpoczynek z Teddym Swimsem.

0: Ten numer ma już swoje lata, ale cały czas dobrze brzmi. Britney Spears w Radiu SK. No to teraz tak dla odmiany mamy kawałek, który ma zaledwie kilka dni.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie grają najlepsze świeże numery i teraz nowość z najwyższej możliwej muzycznej półki, bo jak Sanach się za coś bierze, to wiadomo, że to jest dobre, że to będzie hitem. No i mamy nowy numer, który fani Sanach znają doskonale, bo Zuzia grała fragment tego kawałka na stadionowych koncertach, a teraz dostaliśmy go w całości itp. itd. Ten hit SK grała jako pierwsza w Polsce. I teraz znowu go zagramy dla tych, którzy przegapili. Sanach już teraz w Radiu SK.

0: To nasz kolega z Radia SK. Armin van Buuren na antenie Eski w każdy piątek po 20 gra swój set w programie SK Live Remix. A nasze polskie siatkarki grają teraz o awans do wielkiego finału Ligi Narodów z Japonią, znaczy do turnieju finałowego. I właśnie w tym momencie wszystko się rozstrzyga, słuchajcie. Jest 2-2 w setach, trwa tiebreak, w którym Japonia niestety prowadzi 12-10, ale tu jeszcze 3 punkty do końca, jeszcze może się wszystko wydarzyć. Mocno trzymamy kciuki za Polki. Jak ten mecz się zakończy, to za chwilę dam wam oczywiście znać i zagram po krótkiej przerwie między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Słońce zaszło.
10: Ale energia może zostać.
9: Dlatego myślę o magazynie energii.
10: Dobry kierunek.
9: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
10: Właśnie tak.
9: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
10: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
11: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: SK. Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: Wielkie emocje w meczu o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów Kobiet. No i niestety, słuchajcie, Polki przegrały w tiebreaku z Japonkami i cały mecz uległy 2-3 i niestety w turnieju finałowym nie zagrają.

0: Jejku, aż się gorąco zrobiło przy tym numerze. A ten pan ostatnio grał na Audio River Festiwalu w Łodzi. Shimza w Radiu SK. I teraz bardzo ważna wakacyjna porada, jak poprawnie nakładać krem z filtrem. Słuchajcie, naukowcy radzą, że trzeba użyć metody dwóch palców. Czyli, że tak, na samą twarz i szyję, jak czytam, należy wycisnąć dwa grube paski kremu na całą długość palca wskazującego i środkowego. Bo wtedy jest optymalna ilość i uwaga, co ciekawe, najlepiej kremu z filtrem użyć 15 minut przed wyjściem na słońce. Tam po co tak wcześnie? Kto nie nakładał kremu z filtrem na plaży, czując już pierwsze ziarenka piasku pod palcami, ten nie zna życia. A poza tym najważniejsza rada, jeżeli chodzi o nakładanie kremu, no to po prostu poprosić o to drugą połówkę, prawda? Potem się można elegancko odwdzięczyć. Chyba już rozumiem, dlaczego naukowcy radzą nam zrobić to jeszcze przed wyjściem z pokoju hotelowego.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: I po reklamie.
11: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sferydenko. Ta ma objąć nowe stanowisko związane z, jak określił to Zełenski, jednym z kluczowych partnerów Ukrainy. Strażacy nadal walczą z pożarem składowiska odpadów plastikowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale działania strażaków mogą potrwać jeszcze do końca dnia.
12: Palą się tutaj różnego rodzaju plastiki sprasowane, cięte odpady takie plastikowe. Częściowo wyciągamy ten materiał, na zewnątrz przelewamy.
11: Relacjonuje Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Akcja strażaków trwa od wczorajszego popołudnia. A turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone grały dziś z Japonkami o dostanie się do najlepszej ósemki. Dobrze zaczęły, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych to rywalki okazały się lepsze. W tiebreaku, zakończonym przed chwilą, Japonki wygrały 15-13, a to oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
13: Słuchajcie, to w sumie dobrze, bo to oznacza, że dziewczyny do końca wakacji mają wolne. Żyć nie umierać, można świętować, słuchajcie. A my do tego wolnego niedzielnego popołudnia dokładamy najlepsze hity na czasie. Za chwilę będzie mocno wakacyjna nowość od Gipsa i Kukona. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lana Del Rey i hit idealny do niedzielnego popołudniowego wypoczynku. Tak wam właśnie gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my ludzie mamy w nosie prawdziwe superkomputery, słuchajcie, to jest ciekawe. Według naukowców, uwaga, ludzki nos potrafi zapamiętać ponad 1 bilion różnych zapachów, czyli my w głowie mamy prawdziwą wielką kartę pamięci, ale myślę, że najwięcej miejsca na tej karcie to zajmuje aktualnie, zwłaszcza o tej porze 19 po 15, zapach domowego obiadu, albo zapach świeżo robionego gofra nad Bałtykiem. To jest też coś pięknego, prawda? No to teraz tak się weźcie, zaciągnijcie i dajcie znać, co w tym momencie czujecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może aktualnie czujecie odświeżacz powietrza w samochodzie, bo gdzieś razem teraz jedziecie. Może zapach perfum, bo aktualnie z domu wychodzicie. U mnie w studiu aktualnie czuć właśnie zapach perfum pomieszany z kawą, bo sobie kawkę przed chwilą zrobiłem. Nagrywajcie się, czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Co aktualnie czujecie? A ja zagram dobrze. BB Rexa już teraz.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja sprawdzam, co czujecie, co wam tam nos podpowiada w niedzielne popołudnie. Ania?
1: No hej SK, ja czuję teraz zapach swoich domowych jagodzianek i zapach nadciągającego dwutygodniowego urlopu.
0: Zapach jagodzianek, czyli zapach bogactwa aktualnie i zapach, który na pewno domowników za chwilę wszystkich do kuchni przyciągnie, więc na to uważaj. No i zastanawiam się, jak pachnie zapach zbliżającego się urlopu. No myślę, że to jest na pewno zapach świeżo upranych ubrań, które pakujemy do walizki. Ale wiem, że też dla niektórych zapach zbliżającego się urlopu to taki charakterystyczny zapach sklepu budowlanego. A co u was? Co wy czujecie w tym momencie? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Możecie też dać znać, co aktualnie macie w nosie. A ja tak zagram, że na pewno poczujecie wakacje. Przed 16 pojawi się mega wakacyjny hicior Michiko od Jasona Derulo. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
10: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
9: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
10: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
9: Ulica Żagańska 68. Żary.
10: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
11: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: I przy tym numerze to się można poczuć jak na egzotycznej plaży. Na przykład w Łebie przy 30 stopniach przy pełnym słońcu. DJ Godza i Jason Derulo to są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. No a wy się chwalicie, co dzisiaj czujecie, co tam u was pod nosem słychać. No i Ola ma problem, który zna każdy kierowca samochodu.
1: Czuję okropny zapach ze starego auta, który jedzie przede mną i kopci całą ulicę.
0: Znamy ten problem, prawda? A najgorzej, jak tego samochodu jeszcze się wyprzedzić nie da. Ale jeszcze gorzej jest, jak ten samochód zjedzie, a w środku nadal czuć brzydki zapach i wtedy już nie mamy pewności, czy przypadkiem nasza fura się nie psuje. Mam nadzieję, że wasze samochody jadą bez szwanku na wakacje. Za chwilę sprawdzimy głośniki. Będzie przy czym dawać głośniej Milki i David Guetta po 16 na pewno.
2: Radio SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: I po reklamie.
14: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Mężczyzna, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, przejdzie badania psychiatryczne. Biegli ustalą, czy w momencie ataku był poczytalny. Na razie nie ma decyzji, jak długo potrwają badania. Do ataku, przypomnę, doszło na terenie urzędu gminy. Podejrzany przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na przykład w Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia, m.in. na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej. Ałckie Błonia, stolicą muzyki elektronicznej, trwa festiwal Audio River, który ściągnął tysiące fanów.
15: Super, byliśmy na Elin Brown, teraz idziemy na Amę, a później idziemy na Prodigy, na główną scenę. Fajnie, że się udała w ogóle pogoda.
16: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
14: Koncerty odbywają się nie tylko na głównej scenie, ale też na 10 scenach tematycznych.
17: I na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK, którzy na Audio River zgarnęli w SC bilety. Byliśmy też razem na Rapstacji, polecam wam nagrania na SK-owym Instagramie. I na tym nie kończymy, załatwiamy najlepsze koncertowe wspomnienia. Już jutro od 18 będziemy rozdawać zaproszenia na koncert Czarniego Pufa 30 lipca w Warszawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i rozdajemy hity na czasie, te wakacyjne, na lewo i prawo. Odpoczywamy razem w niedzielne popołudnie. Kaigo i Khalid już teraz w Esce.

Łatwogang i Majko, czyli Maja Godowska, która niestety ostatnio od nas odeszła, ale walczyła do samego końca i spełniła swoje wielkie marzenie, które usłyszeliście przed chwilą. Nagrała wspólny numer z Łatwogangiem, który jest teraz hitem. BDS ostatnio wykonał naprawdę piękny gest na festiwalu Rapstacja, bo przed swoim występem puścił właśnie ten numer, żeby uczcić pamięć Mai. I warto słuchać tego kawałka, bo cały dochód z tego numeru trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która pomaga leczyć dzieci chore na raka. Dlatego będziemy słuchać tego numeru jeszcze nie raz na pewno w Radiu SK. A teraz gramy dalej. Eileen Newman i Ellie Goulding.

0: Years and Years w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i pytamy was, co dzisiaj czujecie. Bartek nagrał głosówkę na Messengerze Eski w tej sprawie i mówi, że ma cudowną podróż do Trójmiasta.
1: Ja teraz czuję suszące się buty mojej żony na kokpicie auta, które wczoraj przemoczyła na dniach parczewa, bo bardzo padało. Ale myślę, że zanim dojedziemy do Gdańska, to wyschną.
0: Bartek, jesteś pewien, że na pewno czujesz buty żony? Znaczy ja rozumiem, gdybyś ty tam buty postawił, to na 100% byłoby czuć, ale żony... Ustalmy po prostu, że to klimatyzacja, która potrzebuje ozonowania.
2: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
17: I po reklamie.

0: Mundialowy hit Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK, a nasza polska piłkarska gwiazda Robert Lewandowski zaczyna nową pracę. Słuchajcie, już wiadomo kiedy. Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w najbliższy wtorek o godzinie 20:30 czasu polskiego. Nie zazdrościmy tego pierwszego dnia w pracy, prawda? Bo to wiadomo, podpisywanie różnych dokumentów, szkolenie BHP, Lewy po raz pierwszy będzie musiał zapytać, gdzie jest toaleta. No ale Lewy jest na tyle dużą gwiazdą, że przynajmniej nie będzie się musiał przedstawiać wszystkim.
1: Radio SK. Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl
2: SK.
3: SK.
4: Autopromocja.
5: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
6: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
7: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
8: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Wino i grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
21: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
22: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
23: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
22: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
23: Bo zależy mi na sobie.
22: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
24: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
25: O!
24: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
25: O, a o ile?
24: 35 groszy taniej na litrze.
25: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
24: Tak!
26: A jak lemoniadę?
24: No też, to poprosimy.
25: Ale co?
26: Wszystko!
24: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
27: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
28: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
27: O, to może też się wybiorę.
28: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
29: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: SK. SK.
10: Jak dużo się dzieje i jak dobrze, gdy dużo się dzieje, bo to pozytywne informacje. Mati Puczyło, cześć, to jest SK Summer City. Zaczynamy od tego, kto wpadnie już niedługo do Polski. 23 lipca, Warszawa, PGE Narodowy. Kto tam wtedy wystąpi? Otóż Pitbull, on wraca i bardzo dobrze, że wraca, bo wszyscy chcemy usłyszeć jego największe hity. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę. Za to w podobnym okresie, bo od 24 do 26 lipca warto wybrać się też do Łodzi, tam Łódź Summer Festival, na scenie wielkie gwiazdy, m.in. Sean Paul, czy na przykład Benny 2115, Mata albo Timbaland. To nie wszystko, jest też Top of the Top Sopot Festival, to od 24 do 27 sierpnia w Operze Leśnej. No to co, dobrej zabawy!
7: SK. SK. SK. Summer City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Na zegarach 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Upały zalewają Europę. Wkrótce dotrą też do Polski. We wtorek i w środę na zachodzie kraju pojawi się ponad 30 stopni. Jednak synoptycy uspokajają.
26: Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
14: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Zdecydowanie cieplej jest aktualnie na południu i zachodzie Starego Kontynentu, gdzie temperatury sięgają blisko 40 stopni. Kierowcy duże problemy na Krajowej 19. Na wschodzie Mazowsza w miejscowości Kuski, to odcinek między Łosicami a Siemiatyczami, zderzyły się trzy osobówki. 19 w pobliżu mostu na Bugu jest aktualnie zablokowana. Znamy mistrzynię, a dziś poznamy też mistrza. Właśnie rusza finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Zagrają w nim Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch broni tytułu sprzed roku, a Niemiec jest w gazie, bo przed miesiącem wygrał French Open.
30: A zwycięzca tego pojedynku w przeliczeniu na złotówki wygra 18 milionów. Słuchajcie, po takiej wypłacie ta osoba, jak poleci za granicę na wakacje, to ona się nie będzie upychać w jakiś tam bagaż podręczny, tylko jak król kupi sobie rejestrowany. To się nazywa bogactwo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ale się romantycznie zrobiło. Numer w sam raz na wakacje we dwoje. Siaki w Radiu SK. No i ja właśnie mam teraz dla was romantyczną propozycję. Na wieczór możemy razem popatrzeć w niebo i zobaczyć międzynarodową stację kosmiczną, która dzisiaj w nocy aż dwa razy będzie przelatywała przez środek Polski z zachodu na wschód. Najpierw po godzinie 23.03 warto patrzeć w niebo, a potem o 12.40 w nocy znowu będzie widać międzynarodową stację kosmiczną, więc jeśli nie będzie u was chmur, to polecam patrzeć w niebo, chociaż mam nadzieję, że w sumie to wtedy będziecie mieli dużo ciekawsze rzeczy do roboty. A teraz puk, puk, puk, wpuszczamy męskie granie. Ja się

0: Cały czas pojawia się jakaś nowa mundialowa afera. Oskar Sims w Radiu SK, gramy hity na czasie. Namierzyłem kolejną aferę, słuchajcie, bo teraz cały internet się zastanawia, czy Cristiano Ronaldo płakał po meczu. Bo ostatnio były zakłady bukmacherskie, czy Cristiano Ronaldo będzie płakał po meczu Portugalia-Hiszpania. Ostatecznie Portugalia przegrała, ale czy Ronaldo płakał? Nie wiadomo. Firma, która organizowała zakłady bukmacherskie, twierdzi, że kasę powinny dostać osoby, które obstawiły, że będzie płakał. No bo są nagrania po meczu, teraz wielkie analizy trwają, no że Ronaldo idzie z takimi zaczerwienionymi oczami, że tak się trochę łapie za twarz, ale wiecie, no nikt tutaj łez nie widzi, nie wiadomo, czy płakał, czy też nie. Wiecie, różnie może być. Niektórzy twierdzą, że płakał, a niektórzy twierdzą, że mu się po prostu oczy spociły. Najlepiej by było samego Ronaldo zapytać, chociaż on pewnie też nie do końca będzie wiedział, bo i jedno, i drugie ma słony smak.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl. Radio Wesco.

0: Harisa w Radiu SK. To są hity na czasie na lato. Upalne lato. Powraca do Polski, słuchajcie, zwłaszcza od środy zrobi się gorąco. W wielu miejscach 30 na termometrach. No aż się prosi, żeby gdzieś wyjechać. Za darmo. Eskowym kamperem. SK dowozi kampera. Już w czwartek pod dom dostarczymy wam eskowy dom jeżdżący, w którym są wygodne łóżka. Toaleta jest. Jest dużo miejsca na wasz bagaż. Teraz piłka po waszej stronie. Odpalajcie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. I już w czwartek SK dowiezie wam kampera. No i zostańcie z nami, bo za chwilę najnowsze newsy.
1: Radio SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: for another.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
7: A wy wolicie na sportowo czy na imprezowo? A może jedno i drugie? Bo jedno i drugie jestem w stanie wam zapewnić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od możliwości zobaczenia naprawdę dobrych sportowców na żywo. Mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce. Chcecie ich zobaczyć? Chcecie zobaczyć naszych siatkarzy? To bądźcie w Koszalinie. 11, 12, 13 sierpnia. Wpadajcie właśnie wtedy do zobaczenia m.in. mecz Polska-Ukraina, Polska-Francja czy Polska-Włochy. Brzmi dobrze, prawda? To wszystko w ramach memoriału Agaty Mrusy Olszewskiej. Dobrej zabawy wam życzę już teraz, a jeśli macie ochotę na dobrą muzyczną zabawę, to taką też dla was mam. SK Music Tour trwa. To nasze darmowe koncerty w wielu miejscach, m.in. Giżycko, 25 lipca, tam Maryla Radowicz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
8: SK.
9: Dochodzi 18, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfirydenko żegna się ze stanowiskiem, a jak informuje nasz korespondent Ołych Biłecki, to nie koniec zmian planowanych przez prezydenta Wołodymyra Załońskiego.
10: Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Załońskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Kijów, Ołych Biłecki.
9: Pododdziały Sił Zbrojnych w poniedziałek i wtorek odbędą ćwiczenia, informuje Dowództwo Operacyjne Polskiej Armii. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Tu dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Mundial daleko za oceanem, ale francuskie służby szykują się na półfinał. We wtorek na stadionie w Dallas Francja zagra w nim z Hiszpanią. Termin meczu zbiegnie się z Narodowym Świętem Francuzów, a służby obawiają się burt i zamieszek. W gotowości będzie 70 tysięcy policjantów i żandarmów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Głasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.

0: Buna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: To jest Radio ESK.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
9: Góra w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
2: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
2: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: I po reklamie.

0: Polska 106,6.
1: Reklama.
2: Well, well, welcome!
3: Ha, ha. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: I po reklamie.
0: Eska.
7: Eska. Summer.
8: Klaudia Mazurek, cześć, w Żarach. Zerkamy, co ciekawego niebawem w regionie. Jeśli macie ochotę na stand-up, to taki już 29 lipca w Kawonie, a będzie to letnia improwizacja dwóch zielonogórskich grup. Na scenie grupa 7x1 oraz Huragan. Z kolei w Sieniawie Żarskiej niebawem letnie spotkanie kabaretowe Ściernisko 2026 i tutaj na scenie m.in. kabarety Para Nienormalni, Trzecia Strona Medalu czy Jerzy Kryszak. Można wybrać się 8 sierpnia. I znamy również datę tegorocznego Basker Tour. Do miasta przyjadą artyści uliczni z Japonii, Tajwanu, Australii czy Holandii, a w programie znalazły się pokazy cyrkowe, akrobatyczne i muzyczne. Taki właśnie festiwal w klimacie sztuki cyrkowej już 25 i 26 sierpnia w Zielonej Górze.
0: Eska.
7: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
1: Klaudia Mazurek, cześć ponownie w Żarach. Zabieram Was od razu na dziedziniec Żagańskiego Pałacu Kultury, bo tam przez wakacje sporo zabawy dla większych i mniejszych. Jeśli chcecie potańczyć, to proszę bardzo, tutaj przed Wami Taneczne Piątki, najbliższy już 14 sierpnia, a za konsoletą pojawi się DJ Czaku. Z kolei 28 sierpnia zagra dla Was DJ Świerku. Jeśli wolicie z kolei obejrzeć film, to też będzie taka okazja, seanse w kinie Intery co każdy wtorek o godzinie 10. Tutaj pojawią się propozycje familijne, a jeśli mówimy o filmach młodzieżowych, takie też na ekranie co każdy czwartek o godzinie 17. Będzie również okazja, żeby się zrelaksować i wspólnie poćwiczyć w Parku Książęcym. Sporo terminów, aby wybrać się na wspólną jogę. Pozdrawiam!
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
2: SK Żary News.
3: Strażak, ratownik medyczny i siatkarz Patryk Kozdroń, bo o nim mowa, wraz z kadrą Polski jest brązowym medalistą Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Między innymi o tym sukcesie rozmawiał z nim Krystian Machalica.
4: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
5: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
4: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedz, powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
5: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
4: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
5: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale, więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze, jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
4: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
5: Znaczy się, to był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i no i się załapać na te Mistrzostwa Świata.
4: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
5: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
4: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
5: No tak, tam już
4: idą jakieś prezenty do naszego studia.
5: Dziękujemy.
4: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
6: To się myje.
4: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
5: Twój się zapętla.
4: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
5: No tak, tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają, niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary w siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem przez to, że tam się trochę zasady zmieniły. Miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy. Ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
4: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
5: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim ze Spartą.
4: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, samych Mistrzostwach Świata, czy to bardziej Igrzyska? To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa Świata chyba.
5: Nie,
4: tak?
5: to są Igrzyska Światowe.
4: Igrzyska Światowe.
5: Tak.
4: Czyli spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem Mistrzostwa, ty Igrzyska, no to Igrzyska Światowe.
5: Tak, no zwał jak zwał, ale są to Igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
4: No to tak trochę jak na prawdziwych igrzyskach olimpijskich.
5: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
4: No dobrze, a ta reprezentacja też zakładam ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej przed tymi igrzyskami spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
5: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, to zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz i tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz, ta gra wyglądała coraz lepiej.
4: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
5: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
4: A, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak? To...
5: Tak, tak, dokładnie.
4: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
5: Znacznie takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier, to jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
4: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie. A poziom samych tych igrzysk jaki był?
5: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9 tysięcy. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej. Tam było 5 czy 6 zespołów. A w dywizji drugiej, to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
4: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
5: Tak.
4: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle no, nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
5: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. Ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
4: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki i poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
5: No co ciekawe, rozmawialiśmy ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji, to są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
4: Aha.
5: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
4: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak no, u nas za czasów komuny.
5: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Najwyższego szczebla olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się

0: trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania.
1: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe, też Chrześniak Piotra Gruszki.
0: O!
1: Byliśmy...
0: Czekaj, powiedziałeś też Chrześniak.
1: Nie, że ja i on.
0: A,
1: w sensie
0: myślałem,
1: nas
0: że
1: dwóch,
0: też jesteś.
1: Nas tylko, nie. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
0: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
1: No tak, no przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady. Już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
0: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
1: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach i tak jak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze, spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań, także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
0: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska?
1: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii. I oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to również chciałbym pojechać i dalej reprezentować Polskę, Straż Pożarną i być może przywieźć worek medali.
0: Powiedziałeś w rozmowie przed anteną, że bez sensu byłoby lecieć do Stanów na sam turniej i wracać, więc jeszcze tam spędziliście kilka dni zwiedzając, robiąc to, co chcecie. Opowiedz proszę o tym, gdzie się tam wam udało wyrwać.
1: Korzystaliśmy z okazji, bo mieliśmy wypożyczony samochód na cały pobyt, więc jak była jakaś wolna chwila, staraliśmy się jak najwięcej zobaczyć, bo wiadomo, w tych Stanach jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Dlatego między innymi zwiedziliśmy NASA, destylatornię jednej z popularnych whisky. Nie wiem, czy mogę tu lokować produkt, więc tak to ujmę. Jeździliśmy też do rezerwatu oglądać aligatory. Później też przenieśliśmy się na parę dni do Miami. Tam między innymi na South Beach mieszkaliśmy, mieliśmy po drugiej stronie boiska do plażówki i też troszkę w plażóweczkę pograliśmy, trochę się pobyczyliśmy na plaży. Co ciekawe, tam było, wychodziliśmy z hotelu, po drugiej stronie ulicy mieliśmy z 50 boisk do siatkówki plażowej, coś koło tego. I było tak, że wieczorem mieliśmy problem, żeby znaleźć wolne boisko, ostatnie wolne boisko znaleźliśmy, żeby móc sobie zagrać, coś się poruszać.
0: A powiedz proszę, tak nie tęsknisz za rywalizacją na parkietach siatkarskich? Byłeś, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, siatkarzem długoletnim, tutaj wskoczyłeś ponownie, czy założyłeś ponownie te siatkarskie buty? Nie chciałbyś znowu wrócić do regularności?

0: regularnych treningów, regularnego grania, walki o punkty u nas.
1: Że tak powiem, nęcony jestem cały czas.
0: No i ja też się teraz zanęciłem.
1: Nęcony jestem cały czas, ale jednak mam podwójne obowiązki, ponieważ pracuję w dwóch pracach. No i bardziej na tym już się skupiam. Chcę się rozwijać w tych kierunkach, bo wiadomo, w tą siatkówkę też wiecznie nie grać nie można. A oprócz tego, że jestem strażakiem, jestem też ratownikiem medycznym. Rok temu skończyłem studia i też chcę się w tym kierunku rozwijać i nieść pomoc i po prostu stawiam teraz na te dwie rzeczy.
0: A te igrzyska to były najpoważniejsze zawody w twojej karierze? Najwyższy poziom, wiesz, taka najbardziej może medialna ta otoczka, taki blichtr tego wszystkiego, to było coś, co zapamiętasz i co było najważniejsze, najlepsze, najpiękniejsze?
1: No to już jest ranga mistrzowska, więc najwyższa jeszcze, można powiedzieć, że igrzyska, no to już w ogóle jako sportowca takiego niższego szczebla niż reprezentacja Polski, która gra na tych prawdziwych igrzyskach. No to jest rzeczywiście taki najwyższy poziom. Wspomnienia na pewno zostaną. Miałem okazję grać na Mistrzostwach Europy akademickich, więc już smak takiej międzynarodowej rywalizacji znałem. No ale na rangi takiej światowej jeszcze nie miałem okazji.
0: To teraz słów kilka o tobie. Pracujesz jako strażak, jako ratownik medyczny. Strażak, Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, prawda?
1: Zgadza się.
0: I tam te doświadczenia siatkarskie chyba zdecydowanie się przydają, prawda? Mowa tutaj o takiej fizyczności, którą widać, no masz 3-4 metry, a ja chłop 1,50 m, to widać od razu różnicę.
1: No tak, no chłopaki też się śmieją, że ja to drabiny nie potrzebuję w pracy, bo wszystko sięgnę. Nieraz się właśnie nabijają z tego wzrostu, że wchodzę gdzieś, to się kłaniam im od razu. Także docinki oczywiście są, ale siatkówka też przygotowuje właśnie do takiej pracy, jeśli chodzi na przykład o takie współżycie w zespole, bo jednak tworzymy grupę ludzi, mamy swoją zmianę, gdzie co 3 dni spędzamy ze sobą 24 godziny. Więc też siatkówka na pewno nauczyła mnie funkcjonować w takiej grupie. No i oprócz tego wiadomo też, że lata treningów gdzieś tam przygotowały mnie do tego zawodu pod kątem fizycznym.
0: A jaki zestaw cech i fizycznych, może chyba bardziej mentalnych, jest potrzebny do pracy zarówno ratownika, jak i strażaka?
1: Na pewno odporność na sytuacje stresowe. To jest coś, że trudna sytuacja nie może mnie sparaliżować. Ja muszę być skupiony na tym, co mam robić. Nie mogę wymiękać, bo ktoś ode mnie zależy czyjeś życie, tak? Od tego, co zrobię, od mojej reakcji, od mojego też takiego chłodnego spojrzenia na sytuację. Nie mogę sobie pozwolić na paraliż czy na to, że nie będę wiedział, co mam zrobić.
0: Ta siatkówka i zarówno straż pożarna, jak i ratownictwo medyczne się w pewnym momencie musiało połączyć, w pewnym momencie musiałeś zdecydować, prawda? Z Rzeszowa przeniosłeś się do Żagania i tutaj założyłeś mundur strażacki, tak to wyglądało, tutaj rozpoczęłeś te prace jako strażak?
1: Tak.
0: W Żaganiu, gdzie grałeś przez kilka sezonów, w Sobieskim, dodajmy.
1: Tak. Przyjechałem tu już ładnych parę lat temu, bodajże w 2019 albo 18.
0: 17 chyba, czy 18, tak? Do Żagania.
1: No, możliwe, już nawet tak. Już straciłem rachubę, tak się tu zasiedziałem. Przyjechałem właśnie, dostałem propozycję gry w Sobieskim.
0: Który swoją drogą też jest wojskowym, powiedzmy.
1: Tak, w wojskowym klubie sportowym. I podjąłem pracę na początku na basenie jako instruktor i ratownik skończyłem WOPR. I pracując na basenie, pracowałem właśnie między innymi ze strażakami. I gdzieś tam jak z kolegą na przykład prowadziliśmy lekcje dla szkół, mieliśmy wolne, no to szliśmy na drugą stronę ulicy do baru na zupkę, no i siadaliśmy sobie i mieliśmy godzinkę i tak potrafiliśmy ją przegadać. Ja go też o tą straż dużo wypytywałem i w straży podobało mi się właśnie to, że jest taka duża wszechstronność, że nie skupia się tylko na jednej rzeczy, tylko to jest ogrom różnych rzeczy i różnych umiejętności, które mogę nabyć. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w siebie, podnosić swoje umiejętności, jakieś zakresy możliwości. Dlatego też rozmawiając z nim i słuchając go, jak ta praca w straży wygląda, no stwierdziłem, że chcę być strażakiem. I tutaj też taka ciekawostka, że dzień przed złożeniem dokumentów do straży pożarnej przytrafił mi się taki wypadek, bo jechaliśmy, pamiętam, to chyba było jakieś otwarcie hali w Miliczu. Graliśmy wtedy z Wrocławiem, który był pierwszoligową zespołem.
0: Tak, jechaliśmy. Gwardia, tak?
1: Tak, z Gwardią Wrocław. Jechaliśmy na mecz i ja na samym końcu spałem sobie na tych fotelach. Ja akurat się przebudziłem i wstałem, usiadłem i w tym momencie kierowca zahamował tak, że uderzyłem barkiem w siedzenie przed sobą i poczułem takie chrupnięcie i takie jakby on wyskoczył i wskoczył. Więc ręki do góry nie mogłem podnieść. Na następny dzień szedłem właśnie złożyć te dokumenty. Jeszcze pamiętam, że stałem w sekretariacie i komendant mnie zaczepił, bo pani, która przyjmowała ode mnie te dokumenty, mu tam powiedziała: panie komendancie, tu jest kandydat, siatkarz, który będzie się starał do nas do pracy. Ja mówię, no różnie, wie pan, różnie to może być, bo właśnie wczoraj miałem taki wypadek i nie wiem, czy będę mógł się w ogóle podciągać na tych testach sprawnościowych. On mówi, to będziesz się na jednej ręce podciągał. Ja mówię, no dobra, tylko mi musicie wtedy razy dwa zaliczać, nie? I się tak pośmialiśmy i rzeczywiście jakieś dwa tygodnie później miałem te testy sprawnościowe i pamiętam, że nad chwytem to w ogóle nie mogłem się zawiesić na drążku. Więc gdyby to było wojsko, to by nie przeszło, bo tam tylko nad chwytem można się podciągać. Tutaj dzięki Bogu można było się podciągać też pod chwytem. Jakoś te ograniczenia barku pozwoliły mi na to. Udało mi się podciągnąć, później na bieganiu trochę to podciąganie jeszcze nadrobić i udało mi się do tej straży dostać.
0: No to ostatecznie, jak widać, można wszystko nawet na jednej ręce. W żaganiu spędziłeś chyba najwięcej lat ze swojej siatkarskiej przygody, kariery, prawda? Bo tam bezpośrednio z żagania chyba przeniosłeś się do klubu, który się nazywa AZ Iwanicy Gubin. Czy nazywał? Bo
1: nazywał od tego sezonu, oni się chyba jakoś tam inaczej nazywają. To było też tak, że ja niestety rozpocząłem sezon w Sobieskim. Niestety w sensie takim, że musiałem go przerwać, ponieważ byłem na pierwszym roku studiów z ratownictwa medycznego i po prostu te mecze i treningi kolidowały mi z zajęciami i musiałem wybrać, czy chcę zdobyć kolejny zawód, czy dalej grać w siatkówkę. Jednak mimo długiej walki w głowie wygrał rozsądek i postawiłem na studia. To pamiętam, że już jeszcze dobrze nie skończyłem grać w żeganiu, a już pisali z Gubina, że słyszeli, że jestem wolny, ale mówię, nie, ja się tutaj muszę teraz skupić na studiach, bo to jest mój priorytet.
0: O tam w Gubinie, przepraszam, mówiłeś jeszcze.
1: Ale po nowym roku, gdzie te sprawy ja też trochę powyciągałem, że tak powiem, mój dobry znajomy Piotrek Sajdek, z którym też lata grałem właśnie w żeganiu, zadzwonił i mówi: Janis, przychodź, bo musimy drugą ligę zrobić w Gubinie. No i pewnym osobom się nie odmawia. Mówię, ile mogę, to pomogę. No i No i zdecydowałem się, zagrałem tam, nie pamiętam, z dwa, może trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej i pojechaliśmy na turnieje o awans. Pierwszy turniej wygraliśmy, później decydujący turniej, decydujący mecz, przegraliśmy tam, pamiętam, po walce ten mecz o awans do drugiej ligi, no ale mówiłem tam chłopakom zarządu, mówię, chcecie drugą ligę, piszcie do związku, składajcie akces, mówię, teraz z tej grupy tutaj, gdzie Lubuska siatkówka występuje, mówię, spadł Gorzów, Astra awansowała, dwa miejsca się zrobiły, mówię, może dostaniecie. No i rzeczywiście oni dostali zgodę na udział w tej drugiej lidze, ale to też było późno, więc tak na szybko, na ostatnią chwilę kleili skład. No i wystartowali w tej drugiej lidze, no ale ciężko im tam było. No i znowu przyszło, po nowym roku dzwoni Piotrek, mówi, Janis, dawaj, bo trzeba drugą ligę utrzymać. Tam wtedy też Alan Golc z Żagania doszedł.
0: To jak do strażaka rzeczywiście do ciebie dzwonili.
1: Chodź, trzeba gasić pożar. Dawaj tu na sygnale. No i się udało, utrzymaliśmy tą drugą ligę. No i kolejny sezon też już chciałem zagrać od początku, no ale niestety znowu studia, ostatni rok. Tam już na włosku wisiało wszystko. No i mówię, no sorry chłopaki, ale muszę odpuścić, muszę się teraz skupić na obowiązkach, na nauce.
0: To tak trochę żartując, kto by musiał zadzwonić do ciebie, żebyś znowu założył siatkarską koszulkę, buty Astra, Stylon?
1: Nie, myślę, że nawet na Stylon bym się nie zdecydował, no bo to też nie pogodziłbym z pracą. Myślę, że jestem spełniony. Tutaj jakieś takie dodatkowe turnieje zagrać. Tym bardziej, że to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Ale też mam możliwość uczestniczenia w treningach drugiej ligi, więc nawet jeśli bym chciał, mogę sobie na trening do Żagania podjechać. Tak, tam zawsze mnie z otwartymi rękami przyjmą, żeby pomóc ich tam w treningu. Nie ma najmniejszego problemu, więc opcja, żeby się poruszać, jest. Opcja, żeby w razie jakiegoś pożaru ich też wspomóc, też jest. No ale na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na swoich obowiązkach służbowych i zawodowych, a tą siatkówkę to taki dodatek.
0: No to Patryk, czego ci życzyć?
1: No przede wszystkim zdrowia.
0: Proszę bardzo, życzę zdrowia. Czego jeszcze?
1: Myślę, że to wszystko. Będzie zdrowie, to wszystko sobie jakoś tam wypracujemy.
0: Patryk Kozdroń, no, były siatkarz, ale dla mnie to tam aktualny, skoro masz możliwość jakiegoś trenowania, to powiedzmy, że nadal aktualny ratownik medyczny i strażak w studiu Radia SK. Dzięki wielkie, Patryk.
1: Dzięki ślicznie.
2: SK 106.6.
3: Jak wygląda praca przewodnika turystycznego? O tym opowiada Mateusz Greczyło-Szema.
4: Cześć, Mateusz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówimy sobie na ty, bo się znamy, także nie będziemy sobie panować. Mateusz, a propos właśnie tych wycieczek i twojego bycia przewodnikiem, chciałbym od tego zacząć, bo specjalizujesz się w grupach zorganizowanych, a tych grup jest coraz więcej.
5: Tak, Zielona Góra, województwo lubuskie, coraz częściej cieszy się coraz większą popularnością wśród biur podróży, organizatorów wyjazdów grupowych, czy to wewnątrz kraju, czyli z Polski grupy, jak i również zagranicy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Mamy teraz już taki czas, kiedy te grupy zaczynają witać do naszego miasta. Tak naprawdę majówka rozpoczęła ten sezon grupowy w naszym mieście, kiedy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta. Maj-czerwiec, no to jest taki moment, kiedy dużo przyjeżdża grup szkolnych ze ściennych województw i tutaj korzystają z tych walorów turystycznych naszego miasta i regionu.
4: Właśnie miałem cię pytać, w jakich terminach najczęściej przyjeżdżają. Rozumiem, że zaczynamy dziś od majówki, tak przyjmujecie jako start sezonu, powiedzmy, grupowego. I do kiedy takie grupy można spotkać w Zielonej Górze?
5: No taki wysoki sezon, można powiedzieć, można podzielić na dwie części w Zielonej Górze w naszym regionie. Jeżeli chodzi oczywiście o grupy turystyczne, to jest maj, czerwiec, kiedy no, grupy chętnie podróżują, wybierają się do naszego miasta. No i później wrzesień, czyli też związany z dużym świętem wina, które jest organizowane w naszym mieście, ale na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ten sezon turystyczny się rozciąga. To nie jest tak, że grupy przyjeżdżają tylko do nas maj, czerwiec i we wrześniu, ale tak naprawdę przez cały rok podróżują. Mamy grupy, które i w lutym, i w marcu, więc w każdym miesiącu starają się przyjeżdżać do naszego miasta. Są grupy, które też lubią troszeczkę bardziej zimowe okresy, czyli listopad, grudzień, wtedy też przyjeżdżają do Zielonej Góry, więc ale takie największa ilość tych grup, które przyjeżdżają do naszego miasta, to maj, czerwiec.
4: A jakie grupy najczęściej odwiedzają Zieloną Górę? Z kim macie najczęstszy kontakt? Skąd są ci ludzie?
5: Patrząc na to, co jest najbardziej popularne w naszym kraju, ale nie tylko, bo i w Europie, no to oczywiście grupy szkolne, czyli ta współpraca z biurami podróży, ze szkołami, którzy organizują takie wyjazdy i tutaj przyjeżdżają. Mamy też grupy osób dorosłych, seniorów, którzy też chętnie poznają Polskę. Ta moda na Polskę, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, więc chętnie poznajemy różne ciekawe miejsca, a jednym z nich jest oczywiście Zielona Góra i nasze województwo lubuskie. Ale są też grupy takie mniejsze, kameralne, na przykład goście konkretnych firm, które zapraszają delegacje do naszego regionu, no i korzystają z usług przewodnickich, chcą pokazać nasze miasto, więc takie grupy też tutaj obsługujemy.
4: A jakie atrakcje najczęściej wybierają turyści? O co najczęściej pytają właśnie grupy?
5: Jeżeli chodzi o grupy turystyczne, no to pytają o cały wachlarz możliwości. Jeżeli są to grupy szkolne, no to najczęściej wybierają takie atrakcje, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem dla młodzieży, dla uczniów, czyli czegoś doświadczą, coś poznają. No i takie miejsce w Zielonej Górze również mamy, takie jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, czyli takie interaktywne miejsce, gdzie no coś uczniowie doświadczą, coś wywiozą cennego, czy cieszą się fajną popularnością takie miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty, na przykład zawodów ginących w Muzeum Etnograficznym, tam gdzie mamy krainę słodkości, czyli mamy coś, gdzie angażujemy uczniów, ale dodatkowo oczywiście wybierają takie miejsca jak Palmiarnia, która jest wizytówką Zielonej Góry, Park Winny, Szlak Bałsikowy, który też się cieszy dużą popularnością, więc to jeżeli chodzi o grupy szkolne. Grupy osób dorosłych chcą zobaczyć te najważniejsze zabytki danego miasta, czyli nie chcą ominąć ratusza, konkatedry, obiektów sakralnych, ale też chcą zobaczyć ciekawe miejsca i takie na przykład jest Park Książęcy Zatonia, który się cieszy, no już można powiedzieć, jest już rozpoznawalny nie tylko wśród mieszkańców Zielonej Góry, regionu, ale też turystów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, czy to grupy turystyczne, biura podróży, często korzystają z tego miejsca. Mamy i ciekawy ogród botaniczny, więc tych atrakcji moglibyśmy wymieniać. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że grupy nie zwiedzają tylko Zielonej Góry, ale często też okolice naszego miasta.
4: Wy jako informacja turystyczna wiem, że oferujecie usługi przewodnickie, macie to jakby w swoim cenniku, w swojej ofercie. Opowiedz proszę coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce. Dzwoni, nie wiem, jakiś przedstawiciel grupy, chce przyjechać, wypytuje was o to, co warto zobaczyć i wy robicie jakby cały plan wycieczki dla takiej grupy. Ty się tym zajmujesz.
5: Jeżeli chodzi o współpracę z biurami podróży, to jest ona dla nas dość istotna. Okres taki jesienno-zimowy to jest taki dobry okres, żeby zaplanować wyjazdy, czyli od listopada do marca to jest ten okres, kiedy jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży, z instytucjami, z uniwersytetami, fundacjami, stowarzyszeniami, przyjaciółmi, które organizują takie wyjazdy. No i pomagamy w planowaniu tego przyjazdu, czyli w oparciu o te atrakcje turystyczne, produkty turystyczne, jak na przykład pobyt na winnicy, rejsy po Odrze, czyli kompleksowo te wszystkie atrakcje wkomponowujemy w program, no i taką ofertę przygotowujemy dla biur podróży, która później ją oczywiście dopracowuje poprzez ustalenie transportu. Też pomagamy znalezieniem obiektu noclegowego, miejsca, gdzie grupa może skonsumować obiad, więc tak kompleksowo staramy się ten program ułożyć. My jako informacja turystyczna nie jesteśmy biurą podróży, czyli nie zajmujemy się stricte taką organizacją kompleksową w taki sposób, że zapewniamy ubezpieczenie, transport, ale pomagamy, czyli w takiej formie, że jesteśmy w kontakcie z biurami i ten program, no jesteśmy tutaj na miejscu, więc też korzystamy z tego doświadczenia, co warto w danej grupie uwzględnić. Są grupy, które chcą w sposób taki lightowy pozwiedzać miasto, więc wtedy też oczywiście takie programy dostosowujemy. Więc każdy program dostosowujemy do potrzeb, możliwości grupy. No także jak ci goście wyjadą z Zielonej Góry, to będą chcieli ponownie wrócić, ale będą zadowoleni z takiego wyjazdu.
4: Ale z tego co wiem, macie też gotowe pakiety, które możecie oferować takim grupom. Bo rozumiem, indywidualne podejście najważniejsze, ale też pakiety, które można sobie po prostu wybrać. Czy jakieś szlaki opracowane przez was, też widziałem, świetna rzecz.
5: Wzorem już lat tutaj takiego doświadczenia pracy z biurami oczywiście stworzyliśmy już takie, można powiedzieć, pakiety dla grup turystycznych, które obejmują tutaj Zieloną Górę i najbliższe okolice. Takie programy dla grup, które w formie drukowanej mamy dostępne w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy jak jeździmy po biurach podróży, bo również z takimi programami dla grup, z takim materiałem jeździmy po biurach podróży w Polsce, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie i takie oferujemy. No te programy dla grup zawierają to, co mamy najlepszego do pokazania, czyli mamy tam od klasycznego spaceru po mieście, czyli od palmiarni, przez Ziągórski Deptak, przy Muzeum Ziemi Lubuskiej, uwzględniając też wizytę w tym miejscu na Stary Rynek do ratusza. Mamy taki program, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność obsłużyć blisko 250 grup, które przyjechały do Zielonej Góry razem z naszymi przewodnikami, z którymi współpracujemy.
4: I to są grupy, przepraszam, że ci wszedłem słowo, to są tylko te grupy, o których wy wiecie, bo to są też grupy, które przyjeżdżają na własny rachunek, także można założyć, że tych grup jest jeszcze więcej.
5: Tak, to nie są wszystkie grupy, warto to podkreślić, że nie są to wszystkie grupy, które tylko przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo jest wiele grup, które mają swoich pilotów, swoich przewodników, z którymi tutaj przyjeżdżają i nie muszą korzystać, nie ma obowiązku korzystania z oferty informacji turystycznej, ale coraz więcej grup z tego korzysta, ale z innych instytucji również, z bezpośrednich kontaktów, więc są biura, które już systematycznie wysyłają do nas grupy, więc też już znają Zieloną Górę, mają ją w stałej ofercie, więc tych grup jest na pewno zdecydowanie więcej. Ale jeszcze wrócę do tego wątku o programie, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Szybka Lampka. To takie zwiedzanie Zielonej Góry w pigułce, czyli poznanie tych najważniejszych zabytków, historii, ciekawostek o naszym mieście, regionie, a na koniec zwieńczenie degustacją produktów regionalnych, czyli odwiedzeniem takiego klimatycznego miejsca, gdzie można było coś ciekawego, takiego lokalnego skosztować, no bo często chcemy to posmakować kuchnia. Tutaj między innymi taki ciekawy szlak kulinarny, który powstaje w województwie lubuskim w oparciu o producentów regionalnych, no i to też biura podróży, grupy turystyczne chętnie z tego korzystają, więc to też ciekawe miejsce. No i mamy oczywiście winnice, mamy rejsy, tak jak wspomniałem, Zatonie, Ochle. No moglibyśmy szerzej o tym opowiadać, ale też obserwujemy, że grupy nie tylko zatrzymują się w Zielonej Górze, ale też zwiedzają cały region. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że coraz więcej grup nie tylko tak tranzytowo przyjeżdża przez województwo lubuskie, tylko się zatrzymuje na na dłużej, na 2-3 noce. No wtedy korzystałem oczywiście z poznawania i południa województwa lubuskiego, począwszy od Łęknicy, Żagania, Żar, aż po północ Gorzów, Wielkopolski, Park Narodowy, Ujście Warty, no i to Pojezierze Lubuskie, które też jest taką perełką wśród grup turystycznych, które chętnie i do Łagowa się wybiorą, do Lubniewic, więc rozszerzenie tej oferty jest dla nas oczywiście bardzo istotne.
4: To też bardzo cieszy, bo już nie chcemy być dłużej tylko tranzytowym województwem. Już dawno nie jesteśmy, a to co mówisz tylko udowadnia, że Lubuskie no, jest coraz poważniej postrzegane przez turystów jako miejsce, gdzie można nie tylko przejechać albo spędzić jeden dzień, ale tych dni nawet kilka. No i też to jest ogromna, uważam, zasługa waszej informacji turystycznej. Mateusz, a wracając jeszcze do tego, że jesteś pilotem, tak z ciekawości podpytam. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też chciałby być pilotem wycieczek, tak? Są studenci, są osoby, które na tym punkcie gdzieś tam siebie widzą w przyszłości. Są jakieś kursy u nas w regionie, jakieś możliwości, żeby taką, nie wiem, licencję, czy jak to nazwać, taką, nie wiem, legitymację, czy licencję pilota wycieczek wyrobić, czy zdać jakiś kurs, jak to wygląda w praktyce?
5: Jeżeli chodzi o praktykę, to zawód pilota, przewodnika jest bardzo ciekawym zawodem. Od tego rozpocznę. Kontakt z ludźmi, przekazywaniem wiedzy, ciekawostek. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem miasta, regionu i chciałby się podzielić swoją wiedzą, to jest taka oczywiście możliwość. Jeżeli chodzi o zawód pilota, przewodnika, no to musielibyśmy się cofnąć do 2014 roku, kiedy ten zawód został uwolniony. Czyli nie ma już żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być przewodnikiem, kto może być pilotem wycieczek, ale oczywiście no, będąc w stałym takim kontakcie z biurami podróży czy z grupami, często chętnie jednak takie podmioty jak na przykład Wyzierzona Góra, informacja turystyczna, która współpracuje z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy na nasze zlecenie oprowadzają właśnie grupy turystyczne, zachęcamy do wzięcia udziału w takich kursach. To są kursy już nie takie jak kiedyś, bo organizowane przez Urząd Marszałkowski, które trwały konkretną ilość godzin i to było na tych zajęciach, na tych wyjazdach być obowiązkowo, ale w tym roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, bo chcemy tą wiedzę przekazywać tak, aby szkolić nowe osoby w tej branży i razem z Biurą Podróży i z PTTK Zielona Góra zorganizowaliśmy taki kurs pilota wycieczek, który trwał miesiąc czasu, można było się na niego zapisać i tam przeprowadzaliśmy zajęcia i merytoryczne, takie budowanie podstawowych informacji o tym, jak obsługiwać grupy turystyczne, jak się przygotowywać do tego zawodu, a później też realizowaliśmy wyjazdy już po Zielonej Górze, okolicach, czy nawet do innych miast, tak aby no, złapać ten kontakt z mikrofonem, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to warto śledzić, bo myślę, że te kursy będziemy w następnych latach również wspólnie tutaj z podmiotami z Zielonej Góry realizować, tak aby tą kadrę pilotów, przewodników rozszerzyć. Ja sam osobiście nie lubię się chwalić, ale między innymi no, takie kursy tutaj ukończyłem we Wrocławiu na przykład, więc różne instytucje w Polsce, w różnych miastach organizują takie kursy.
4: A jak nasz region, już nawet nie mówię o samej Zielonej Górze, ale o województwie lubuskim, jak wygląda pod kątem ilości przewodników? Brakuje nam tych przewodników, czy myślisz, że jest ich wystarczająco dużo?
5: Jeżeli chodzi o grono przewodników, to jest to spora ilość osób, która oprowadza grupy turystyczne. Między innymi w województwie lubuskim mamy Stowarzyszenie Przewodników Województwa Lubuskiego.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy przewodników, którzy współpracują z biurami podróży, z PTK Zielona Góra, z Wizy Zielona Góra, czy z różnymi informacjami, bo tych warto też podkreślić, że w województwie lubuskim mamy kilkanaście informacji turystycznych, którzy też mają na pewno osoby, które chętnie po danym mieście oprowadzą, czy to stowarzyszenia, czy właśnie informacje turystyczne, no bo gdzie byśmy nie zajechali, czy na przykład do Żagania, do Łęknicy, to tam mamy lokalnych przewodników, mamy przewodników w naszym regionie muzealnych, w obiektach muzealnych, mamy przewodników no, w międzyrzeckim rejonie umocnionym, więc w różnych miejscach mamy tych lokalnych pasjonatów, miłośników turystyki i tego oprowadzania grup.
4: To, że trzeba mieć pasję, żeby być pilotem czy przewodnikiem, to jest rzecz oczywista, bo wspomniałeś, że zawód jest ciekawy, ale zapewne też trudny, bo zapanować nad grupą, a grupy bywają oczywiście różne, no trzeba mieć i trochę talentu i na pewno dużo wiedzy, no i chyba niekiedy trochę cierpliwości.
5: Ta wiedza jest na pewno istotnym elementem, ale na pewno podejście do ludzi, kontakt z ludźmi, cierpliwość tutaj jest, no myślę, że jednym z takich elementów, ale przekazywanie wiedzy, ten kontakt z osobami, gdzie możemy trzymać ciekawe informacje, różnymi takimi przysłowiowymi atrakcjami możemy się wymienić, tak? Możemy się wymienić ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniem, więc to jest na pewno bardzo istotne. No jest kilka elementów, o których warto pamiętać, o asertywności, o chęci odpowiedzenia na pytanie, ale to bardzo przyjemna praca.
4: Wiesz co, chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do samej współpracy z biurami podróży, o której wcześniej wspominałeś. Powiedz mi, jakie elementy powinny znaleźć się w takiej ofercie kierowanej do biura podróży? Na co biuro podróży patrzy? Pytam o to dlatego, że też osobiście uważam, że ta turystyka grupowa no jest, powinna być przyszłością, może duże słowo, ale na pewno powinniśmy iść w tym kierunku, bo jeżeli chodzi o detaliczną, to jest ok, ludzie przyjeżdżają, tego nawet trochę nie wiemy, kto przyjeżdża, no ciężko to jakby zliczyć, ale jak już przyjeżdża grupa jedna, druga, dziesiąta, czy dwusetna, jak wspomniałeś, no to już się robi ilość i myślę, że w tym kierunku warto się rozwijać, a biura podróży chyba bywają grymaśne i też mają swoje wymagania i oczekiwania od takiej oferty.
5: Jeżeli chodzi o biura podróży, o instytucje, które organizują głównie tour operatorzy, pośrednicy turystyczni, takie wyjazdy, oczywiście mają oczekiwania, bo też te oczekiwania są od klientów. Jak już jedziemy do danego regionu, no to chcemy zobaczyć to, co mają i najlepsze, spotkać się z mieszkańcami tego regionu, czyli z tymi przewodnikami lokalnymi, którzy opowiedzą o tym danym mieście, regionie, ale dla biur podróży też to zadowolenie klienta będzie, jak wszystkie elementy składające się na taką ofertę, one spełnią oczekiwania i to między innymi na przykład jest baza noclegowa, która jest bardzo istotna pod grupy turystyczne, czyli te obiekty, które znajdują się w Zielonej Górze, kategoryzowane, ale też obiekty, które są w stanie pomieścić grupę. To jest jeden z elementów bardzo ważnych, czyli czy ta turystyka grupowa będzie w danym mieście czy regionie, zależy, czy jesteśmy w stanie przyjąć taką grupę na noc. I to, no tutaj Zielona Góra ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o tą dostępność obiektów, miejsc dla grup, ale już coraz więcej też powstaje, więc to jest na pewno to na pewno cieszy. Na pewno wyżywienie. To też jest taki element, który też wpływa na pewno na atrakcyjność i tutaj to spakowanie kuchni, produktów regionalnych wpływa na atrakcyjność. Dostępność komunikacyjna, czyli drogi, no to województwo lubuskie ma świetne. Atrakcje turystyczne, które cały ten program wzbogacają, czyli nie da się tutaj nudzić, ale też nie będę ukrywać, że nie jesteśmy Krakowem, Warszawą, gdzie będziemy się śpieszyć z atrakcji do atrakcji, ale będziemy bliżej natury, będziemy mogli spokojniej, w sposób taki ciekawy spędzić ten czas i to biura podróży coraz bardziej doceniają. Już ta moda na Polskę to też jest w ostatnich latach bardzo zauważalna, że kiedyś biura wysyłały grupy na południe Europy, na zachód, do ciepłych krajów, ale chętnie korzystają z tych też dostępności w Polsce. No i województwo lubuskie poprzez swoją naturę, jeziora, lasy, czyli tą taką przyrodniczą część i wzbogaconą z zabytkami, atrakcjami jest bardzo atrakcyjna. Te imprezy, które się odbywają w Zielonej Górze i w okolicach, one wzbogacają to takie przekonanie biur, że warto wysłać grupę w tym terminie, no bo jak już jedziemy, no to chcemy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, kiedy miasto, region żyje, no i festiwal otwartych piwnic, winnic, to można byłoby sobie zadać pytanie, że dwie imprezy w tak krótkim czasie, ale to rozszerza ten kalendarz imprez i to jest istotne. Potem mamy lipiec, sierpień, lato muszelakich, potem mamy winobranie, ten taki boom turystyczny i ta majówka już pokazała, że te biura podróży, patrząc na, porównując różne miejsca, regiony, jak zaobserwowali, że w Zielonej Górze mamy fajny festiwal, gdzie grupa odwiedzając zabytki, atrakcje Zielonej Góry, jeszcze będzie mogła zobaczyć coś, co nie jest na co dzień dostępne w danym momencie, czyli te historyczne piwnice gniazdkie, a gdzie nie pojedziemy, no to Zielona Góra, województwo lubuskie, pierwszy taki z myślą to oczywiście tradycje winiarskie. To chętnie przyjechali, więc to był taki pierwszy taki, tak jak wspomniałeś, taki boom właśnie, gdzie te grupy przyjechały. Przewodnicy mieli pracę, więc też dzięki temu mogli już powolutku rozpocząć ten sezon, no bo teraz już mamy de facto grupę za grupą, która tutaj przyjeżdża do Zielonej Góry, więc te imprezy, one na pewno wzbogacają taką ofertę, czyli już przy planowaniu terminów, kiedy warto zorganizować taki wyjazd do Zielonej Góry, no to często biura podróży szukają takich wydarzeń, które urozmaicą często wieczór, bo jak grupa się zanocuje w bliskiej odległości od centrum miasta, czy w centrum miasta, no to później jak już zrealizuje cały program, to uczestnicy takiej grupy mogą wyjść sobie na miasto i jeszcze indywidualnie też pozwiedzać takie piwnice, czy wziąć udział w koncertach, które były organizowane, więc to na pewno dla biur podróży jest bardzo istotne.
4: A wy jako informacja turystyczna w jakiś sposób wspieracie te wydarzenia? Uczestniczycie w nich jako współorganizator? Jak to wygląda?
5: My jako informacja turystyczna, jako Wizy Zielona Góra oczywiście zajmujemy się promocją imprez, takich imprez nie tylko winiarskich, tylko wszystkich, które się odbywają w naszym mieście i regionie. Między innymi teraz najbliższą sobotę mamy stulecie mostu, otwarcie mostu Bojhalta w Cigacicach, więc tych imprez jest coraz więcej. Oczywiście jako informacja turystyczna, jak jesteśmy w kontakcie z biurami podróży, czy jeździmy na targi turystyczne, no to mamy tą ofertę imprez winiarskich, które się odbywają w naszym mieście. No i coraz więcej osób tą Zieloną Górę z tego oczywiście kojarzy. No ale my staramy się, żeby też te biura korzystały z tradycji winiarskich, z tych atrakcji jak winnice. No ale też mamy w formie aktywnej, jak ktoś chce aktywnie spędzić czas, to mamy też wiele obiektów, gdzie można aktywnie spędzić, czy to baseny, akwaparki, czy wycieczki rowerowe, bo takie grupy też się zdarzają, które chcą w formie aktywnej spędzić czas i wyjeżdżają do danego miasta, a potem na rowerach jeżdżą na przykład, więc oczywiście też takie rzeczy są dla nas ważne, a jeżeli chodzi o imprezy, to oczywiście w związku z tym, że one wzbogacają miasto, to my oczywiście zajmujemy się ich promocją i jesteśmy w stałym kontakcie, mamy mapki, mamy ulotki, które zapraszają do wzięcia udziału w tych imprezach.
4: Wspomniałeś o turystyce rowerowej, także muszę Cię o to dopytać, bo macie jedno z Waszych haseł, brzmi wkręć się w Zieloną Górę, jest nieprzypadkowe, fajna zabawa, gra słowem. Opowiedz trochę więcej o tej turystyce rowerowej, bo no z roku na rok ta infrastruktura jest coraz fajniejsza, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w okolicach. Nasze miejscowości się ze sobą łączą tymi ścieżkami. Można już podróżować naprawdę po dużym obszarze. To już są dziesiątki, jak nie setki kilometrów ścieżek i tras. Jak wygląda dzisiaj Zielona Góra, jeżeli chodzi o turystykę rowerową?
5: Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to hasło wkręć się Zieloną Górę, to można na różne sposoby
4: nie
5: interpretować,
4: tylko chodzi,
5: bo może być korkociągiem, a może być oczywiście rowerowe i takie fajne spędzenie czasu. No i to widzimy, że to staje się takim już dużą popularnością, cieszy się ta turystyka rowerowa, dostępność tutaj tras rowerowych, profesjonalnych tras z miejscami obsługi rowerzystów podróżnych na dwóch kółkach, miłośników dwóch kółek. No i tak naprawdę jadąc od północy miasta, ale to nie jest zamykanie się w granicach danego miasta czy powiatu, tylko te ścieżki wychodzą już poza takie granice, gdzie od Sulechowa, przez Cigacice, Zielona Góra, dojdziemy do Zatonia, do Nowej Soli, a z Nowej Soli skierujemy się w kierunku Wielkopolski i Wolsztyna, czy Żagania i Szprotawy. Więc ta oferta rowerowa jest coraz bardziej atrakcyjna, no i widzimy, że coraz więcej osób z tego chętnie korzysta na dwóch kółkach, no bo wtedy możemy i fajnie, aktywnie spędzić czas, a jeszcze zobaczyć fajne miejsca i to jest bardzo, bardzo fajne, że poznawanie miasta właśnie z tego poziomu rowerowego.
4: Z tego co pamiętam, to wy też jako pracownicy informacji turystycznej macie tą zajawkę rowerową. Niekiedy jedziecie po prostu w teren, żeby obadać, czy jak to mówią młodzi, obczaić jakieś nowe szlaki, nowe ścieżki, czy przejechać się, zobaczyć, tam wszystko na pewno jest w porządku. No także chylę czoła, bo to jest już prawdziwa pasja.
5: Staramy się być na bieżąco, więc jak trzeba coś sprawdzić, to jesteśmy gotowi. No między innymi szlaki piesze, szlaki Nordic Walking, które też mamy w takiej swojej opiece i znakujemy, stawiamy teraz tablice informacyjne, więc dla tych miłośników turystyki aktywnej tą ofertę rozszerzamy, ale nie zrobimy czegoś, jak czegoś samemu nie sprawdzimy. I tak samo jest przy grupach turystycznych na przykład, że jak sprawdzimy, że tutaj autokar może zaparkować, to wtedy wiemy, że tam ten autokary kierujemy. I tak samo jest ze ścieżkami rowerowymi. Jeżeli chcemy coś polecić, jakąś fajną trasę rowerową, no to wcześniej staramy się ją przejechać, żeby też wiedzieć o tych wszystkich elementach takiej trasy. No a tutaj w Polsce chętnie wiele osób naprawdę na tych rowerach przyjeżdża i chętnie z tego korzysta.
4: Powiedz, wspomniałeś też o targach. Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii promocji Zielonej Góry, regionu, którą na co dzień robicie. Promocja to jest wiadomo suma małych kroków, różnych, w różnych kierunkach, ale skupmy się na samych targach, bo no jeździcie, wiem, bo też jeżdżę, często się widzieliśmy. Jak ty oceniasz dzisiaj? Bo wiadomo, targi się trochę zmieniały, tak, na przestrzeni lat. Może się trochę kurczą, może zmieniła się delikatnie formuła, ale branża dalej chce się spotykać. Ludzie dalej chętnie przychodzą po tą przysłowiową ulotkę, chociaż zrobiło się trochę bardziej teraz interaktywnie. Jak ty na przestrzeni tych lat, twojego doświadczenia oceniasz jakby efektywność takich wyjazdów na targi? Niedługo widzimy się w Szczecinie, widzieliśmy się we Wrocławiu, także no moim zdaniem jeździć trzeba, warto bywać, żeby nic o nas bez nas, warto też się pokazywać trochę w branży i wychodzić z tą ofertą w duże miasta, które są stolicami swoich regionów. Nie chcę odpowiadać za ciebie, dzielę się teraz swoimi jakby przemyśleniami. A jak ty oceniasz taki wyjazd? To jest efektywne, to jest warte? No jednak to jest trochę wysiłek, tak? To jest kilka dni ciągłych rozmów, człowiek naprawdę może być po tym wszystkim trochę zmęczony. Tych setek rozmów z różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi. Jak ty oceniasz targowe wyjazdy?
5: Udział w targach turystycznych, tak jak też podkreśliłeś, on jest istotny z tego elementu, żeby być w stałym kontakcie z tą branżą turystyczną. Integracja środowiska turystycznego jest bardzo ważna i my też to zawsze podkreślamy. Między innymi organizują Zielonogórskie Forum Turystyki tutaj w Zielonej Górze, które właśnie miało na celu taką integrację tego środowiska szeroko rozumianej turystyki, bo to nie są tylko przedstawiciele danych atrakcji, tylko też przedsiębiorcy, którzy też wpływają na atrakcyjność miasta, regionu. A wracając do wątku udziału w targach turystycznych, no to jest na pewno bardzo istotny element, żeby tutaj pokazywać tą ofertę, a mamy już co pokazać i to widać właśnie na przestrzeni lat, że możemy coś ciekawego zaproponować, pokazać, zachęcić do przyjazdu. Jeżeli chodzi o targi turystyczne, no to jakby nas tam nie było, to by później było, że tych danego miasta, regionu nie ma, to nie jadę tam. Więc pokazanie się jest na pewno bardzo istotne. Na pewno te kontakty takie, jeżeli chodzi o to, ile osób przyjedzie po takich targach, ale zostanie taka pamięć, że to Zielona Góra, województwo lubuskie było.
2: SK 106.6. Radio. SK. SK. SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Żary News.
3: Nie tylko ludzie potrzebują wsparcia psychicznego. Czasem i psy mają swoje stresy i problemy. W Żarach działa oddział psychiatryczny. Miejsce, gdzie behawioryści pomagają zwierzętom odzyskać równowagę i zaufanie. O tym, jak wygląda taka psioterapia, opowiedzą Kornelia Kostecka, Wiktoria Zacharczuk oraz Aleks Klimas. Materiał przygotowała Klaudia Mazurek.
6: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że coś takiego tutaj w Żarach działa, powiedzmy, co pod taką nazwą się kryje i czym wy się zajmujecie?
7: Że wypowiem się bardziej jako pomysłodawca nazwy, bo wszyscy mamy tutaj ADHD, cała nasza trójka. No i kiedyś w takim feworze myśli, po prostu myślę, że z naszymi psami to jest psychiatryk. Po prostu psychiatryk. Było no 5 psów pod jednym dachem, no to czasami idzie zaśpirować. I tak się, no kurczę, oddział psychiatryczny. Psychiatryczny, o kurczę, bo gry słowne też uwielbiam. No i tak później padło pytanie, że kurczę, jakąś nazwę by trzeba było wymyślić, bo jak już zaczynamy ruszać, no i się wychyliłem, tak, wiesz co, może ja jakąś mam. No i działamy pod taką nazwą, mamy oddział, właściwie kompletujemy już też, można powiedzieć, innych lekarzy oprócz nas. No i kręci się, bardzo się kręci, dążymy do przodu i właśnie będziemy w każdy możliwy sektor, jeśli chodzi o psy, uderzać. Wszelkie problemy, treningi, czy zabawy, wyjazdy, to chcemy się tym zajmować. To z psami jest związana cała nasza przyszłość, myślę. I to całej trójki.
6: Czyli to wynika gdzieś też z takiego zamiłowania?
7: Tak, definitywnie z zamiłowania. Myślę, że no dziewczyny tutaj jako bardziej schroniskowe. Ja jestem raczej hobbystą, który od dziecka gdzieś tam miał kontakt głównie z psami. No i się ta pasja przerodziła w końcu w coś, co możemy robić zawodowo. Zaczynaliśmy, myślę, raczej hobbystycznie, bo od bardzo niskich stawek, tak na zasadzie, kurczę, jak możemy pomóc, to pomożemy, żeby to było dostępne. A teraz, no, poszerzamy, bardzo się poszerzamy. Mamy dużo projektów na głowie, w myślach, w pomysłach. Wszystko jest zapisane i po prostu brakuje nam czasu, żeby to wszystko robić. Tak dużo się tego dzieje.
8: Nasza działalność zaczęła się głównie właśnie od spacerów stylizacyjnych i stylizacji ogólnie psów, nie tylko z innymi zwierzętami, ale także w mieście. Dużo klientów miało właśnie problemy albo z tym, że ich pies rzuca się na inne. Nie, ten spacer tu często był niemożliwy do przeprowadzenia, bo gdzieś tam też nikt nie lubi, kiedy ten pies ciągnie i to jest nieprzyjemne zarówno dla właścicieli, jak i dla samego psa. Ale to jest problem właśnie, kiedy ludzie nie mogli z tym do miasta pójść, bo pies tam panikował od razu i nie odnajdywał się totalnie gdzieś tam właśnie w większych zgrupowaniach ludzi. Także na tym też zaczęła się nasza praca. Też tak naprawdę zanim otworzyliśmy tą szkołę, no to najczęściej po prostu ludzie na mieście, też nie dziwię się, ludzie widzą, że idzie po prostu grupa ludzi z piątką psów. Często gdzieś tam nawet jedna osoba na jednej smyczce te psy prowadziła. Także ludzie byli zainteresowani tym, co się u nas dzieje, czy właśnie jakieś zajęcia prowadzimy. No i też tak właściwie każdy z nas wiedział, że będzie chciał z psami wiązać swoją przyszłość, ale to właśnie ludzie dali nam taki trochę, po prostu podjęliśmy dzięki nim ten krok, że otwieramy faktycznie tą szkołę teraz.
9: Nawet nie zliczymy, ile było pytań do nas na mieście od obcych przechodniów po prostu. Czy organizujemy może jakieś spacery, jakieś zajęcia, jak można się z nami spotkać? I tak właśnie stąd się to wzięło, że w sumie skoro jakąś tam wiedzę mamy, gdzieś tam to jest nasze hobby, na co dzień się tym zajmujemy, czemu by nie spróbować? No i spróbowaliśmy i się udało. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie szło tak do przodu.
6: Tutaj mówiłyście coś o schronisku, tak? To jakieś doświadczenie ze schroniska?
8: Tak, my obie z Wiktorią byłyśmy wolontariuszkami w schronisku. Także tak naprawdę cała nasza praca z psami zaczęła gdzieś tam kiełkować w tym właśnie schronisku z psami, z zwierzętami bezdomnymi. Także też na tym budowałyśmy gdzieś tam swoje podstawy i największe doświadczenie łapałyśmy. Przez to też, że tam każdy pies, jaki trafia, jest inny. Tam nie ma drugiego takiego samego przypadku, są psy do siebie podobne, ale w tych warunkach schroniskowych też często trafiają się naprawdę psy z dużymi problemami. Bo tak naprawdę no, nikt nie oddaje psa, który jest ułożony, grzeczny i gdzie tam nie przeszkadza mu, powiedzmy, w taki sposób w domu. Więc te psy zawsze jak tam po przejściach były. No i myślę, że tutaj urodziło się takie zamiłowanie właśnie tej pracy z psami. Już nie tylko samo właśnie przebywanie z nimi, ale także ta praca i gdzie tam właśnie próbowanie może w tym kierunku.
6: Mhm. Mówiłeś o spacerach socjalizacyjnych. Tutaj też się tym zajmujecie. A czym to się różni od zwykłego spaceru?
9: Na pewno różni się to tym, że mamy grupy dorosłych psów, mamy grupy szczeniaków. Nieraz te grupy mieszamy. Powiem, jak wygląda taka zmieszana grupa, bo w sumie to może zaprosić chyba najbardziej ludzi, przekonać i rozjaśnić im, na czym to polega. Duże psy głównie uczą szczeniaki, więc te szczeniaki naprawdę bardzo dużo rzeczy po prostu uczą się od tych starszaków. Jak i starszaki uczą się od tych maluchów, uczą się delikatności, takiego większego opanowania, jeśli chodzi o zabawę w ogóle z psem. Też się przekonują te psy, nawet już nie mówiąc, czy to szczeniaki, czy to duże psy, wszystkie przekonują się do siebie bardziej, jeżeli są bardziej lękliwe, jeżeli są jakieś tam agresywne, też zaraz ten problem wykluczamy. No, na tych spacerach udało nam się połączyć psy, które wiele osób myślało, że to będzie po prostu to niemożliwe do połączenia. Bardzo, że tak powiem, trudne psy, ale jakoś właśnie głównie na tych spacerach udało nam je połączyć. Pomimo ten fakt, że są zajęcia indywidualne, na których przygotowujemy takiego psa, żeby połączyć go w aż tak dużą grupę, ale mimo wszystko i tak radzą sobie po prostu świetnie, finalnie trafiając już w tą dużą grupę.
8: Główna różnica to jest to, że na spacerze takim prosto, jak chodzimy sobie z psiakiem, staramy się po prostu zapełnić tam jego potrzeby wszystkie, żeby on właśnie mógł powęszyć, gdzieś tam przespacerować, się trochę pochodzić i załatwić. A na spacerach socjalizacyjnych mimo wszystko jednak opierają się spacery na tym, że uczymy psy komunikacji między sobą. Uczymy psy różnych zachowań i to nawet nie my jako tam opiekunowie tej grupy tak naprawdę, bo tak się czasami po prostu trochę czujemy. My tam tylko trzymamy na tym pieczę i staramy się też właśnie nakierunkować właścicieli, jak ewentualnie mogą z różnymi sporami sobie u tych psów radzić, albo kiedy psa zabrać, kiedy odciągnąć, które psy tam w jakiejś kolejności mniej więcej powinny iść, żeby też do tych sporów nie dochodziło. Ale też psy między sobą bardzo ładnie pokazują różne sygnały i one tak naprawdę same od siebie nawzajem się uczą tej pracy i tych zachowań, które powinny przejawiać.
9: Tak, ja się właśnie śmieję, że to, co my tam nauczymy, to my uczymy tak w głównej mierze ludzi, nie te psy. Te psy uczą się tak naprawdę same od siebie i my naszą wiedzę, którą mamy, przekazujemy ich właścicielom i to ci właściciele tak naprawdę poświęcają im najwięcej pracy, żeby ten pies w ogóle mógł dołączyć do takiej grupy, czy w ogóle, żeby to poszło w ogóle w jakimś dobrym kierunku i żeby otrzymali zamierzony efekt w ogóle ze swoim psem, więc główna zasługa jest tak naprawdę właścicieli, to jest kawał ciężkiej pracy, jaką oni muszą wykonywać, pracować muszą codziennie ze swoim psem. Dostają zadania domowe, które muszą wykonywać, sprawdzamy, więc bardzo mocno muszą się pilnować tych zaleceń, tego wszystkiego, co im po prostu przekazujemy. To też nie jest łatwe, bo dla osoby, która, załóżmy, to jest, dla której to jest po prostu pierwszy pies i jego pierwsze zwierzę, nauczyć się tych wszystkich psich sygnałów, psich potrzeb, pamiętać to wszystko, to jest naprawdę bardzo dużo i zajmuje naprawdę też bardzo długo czasu. Nam to też tak szybko, że tak powiem, nie przyszło. Wszystkiego musieliśmy się doszukiwać, uczyć gdzieś tam. Więc jesteśmy jeszcze bardziej w szoku, że po prostu idzie im to tak szybko. Mamy naprawdę mądrych ludzi. Trafiamy naprawdę na bardzo mądrych ludzi.
10: A jaki jest taki może najczęstszy problem, z którym ludzie i pupile przychodzą do was?
9: Agresja do innych psów. I ciągnięcie na smyczy, w sumie takie trzy możemy podać. Najważniejsze, nie potrafią zachować się w mieście, przy ludziach i tak dalej, czyli w ogóle niesocjalizowany pies. Agresja do innych zwierząt i zazwyczaj to jest na tle lękowym. Nigdy to nie jest tak, że ten pies chce być agresywny i po prostu lecieć tylko z tą agresją. Zawsze to jest przyczyna, zazwyczaj u nas to jest przyczyna tego, że pies jest lękliwy, boi się gdzieś tam kontaktu z drugim psem, nie został nauczony, a nawet jeżeli jeszcze wystąpiły gdzieś tam w przeszłości pogryzienia, to już w ogóle praca jest utrudniona. Więc przychodzą do nas głównie właśnie z agresywnymi psami do innych psów, ściągnięciem na smyczy i z brakiem socjalizacji, czyli psy nie potrafią się zachowywać w mieście, nie można ich nigdzie zabrać, bo zaraz podchodzą do wszystkich ludzi, więc to są takie główne trzy problemy.
10: Ale to nieraz też jest tak, że no gdzieś tam człowiek chce jak najlepiej dla tego psa, ale popełnia też jakieś takie duże problemy.
9: Tak, to, że nasi klienci popełniają błędy, to jest oczywiście naturalna sprawa, no nie wszyscy, po to jesteśmy my, żeby im gdzieś tam naprostować to wszystko, naprowadzić ich na dobrą drogę. My się cieszymy, że ci ludzie chcą lepiej dla swojego psa i rzeczywiście chcą się uczyć, gdzieś tam próbują pozyskiwać tę wiedzę, dopytują, naprawdę doszukują się jak tylko mogą tej wiedzy. To jest po prostu, te pieski z tymi problemami, które do nas przychodzą, to jest po prostu wynik niewiedzy właściciela, ale to absolutnie nie jest złe.
7: To ja dodam tylko w sumie, że takie najczęstsze sytuacje, z jakimi się spotykamy, to w przypadku małych psów się zdarza. Branie psa na ręce na przykład, jak jest jakaś trudna sytuacja, nie uczymy tego psa pokazywać jak sobie radzić z tą sytuacją, nie pokazujemy mu tego, tylko od razu go z niej zabieramy, co buduje tylko jeszcze bardziej ten lęk, strach, który idzie później w agresję, czy nawet odciąganie psa z jakiejś sytuacji, co wywołuje od razu napięcie, złe skojarzenia u psa. To jest główny zapalnik tego, że u psa się powiedzmy zaczynają jakieś problemy na spacerach. I człowiek chce dobrze, właśnie to jest idealny przykład tego, że my jako opiekunowie chcemy dobrze, bo chcemy zabrać psa z tej sytuacji, chcemy go uratować, chcemy mu pomóc, a to działa tylko na naszą niekorzyść, bo jest niestety sprzeczne z tym, co pies odczuwa, bo u nich te sygnały są zupełnie inaczej wybierane.
6: A jeśli chodzi właśnie o wybór psa ze schroniska na pierwsze zwierzę, jakie mamy, to też chyba nie jest...
9: Absolutnie nie... Jeżeli to ma być na pierwsze zwierzę, pierwszy pies, nie mówię nie, ale to musi być świadoma osoba.
6: Ja uważam, że jest to przejście.
9: Tak, ja uważam, że ludzie, którzy decydują się na psa ze schroniska, powinni wiedzieć, że to jest pies po przejściach i on wymaga pracy przede wszystkim. Nieraz ta praca jest łatwiejsza, nieraz jest trudniejsza, zależy oczywiście od psa, ale to właśnie też głosimy wszędzie, że niby jest to hasło nie kupuj, adoptuj, nie do końca się z tym zgadzamy, adopcje zawsze muszą być świadome, to jest naprawdę bardzo ciężka decyzja tak naprawdę dla człowieka, bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo poświęceń.

0: Pies ma być wdzięczny, bo przecież ma w domu lepiej niż w schronisku. Pies absolutnie nie zdaje sobie sprawy, dlaczego znalazł się, sprawy z tego, dlaczego się znalazł w tym schronisku. Dlaczego teraz jest w domu, on sam się nie potrafi odnaleźć nawet w takiej sytuacji, dlatego od tego jesteśmy my, żeby mu to pomóc, żeby mu po prostu pomóc oswoić się z tym nowym otoczeniem, ewentualnie naprawić jakieś tam błędy i pomóc rozwiązać problemy, ale to ktoś musi być chętny i naprawdę musi sobie zdawać sprawę z tego, że adopcje nieraz nie są łatwe. Owszem, są przypadki, że weźmie się psa i naprawdę nie ma pracy, ale to jest 1 na 100.
1: Tak naprawdę największym problemem w pracy z psami schroniskowymi lub właśnie w pracy z psem po adopcji jest to, że my nie znamy historii tych psów. Większość trafiają tam psy porzucone, które są albo znalezione, albo właśnie porzucone z samochodów. Rzadko kiedy, też zdarzają się psy, które ktoś oddaje i opowiada właśnie historię prawdziwą tego psa, bo też często przy osobach, które oddają psy ze schroniska, gdzieś tam ta historia jest przeważnie w większości zmyślona. I tak samo z psem właśnie schroniskowym nie możemy nigdy liczyć na to, że my przewidzimy zachowania tego psa i jeżeli wrzucimy psa do nowej sytuacji, to będziemy wiedzieć, jak się zachowa, bo nie wiemy, jaka jest tego przeszłość tego psa, nie wiemy, jak ktoś wcześniej z nim pracował, dlatego musimy się tego psa od początku nauczyć i wszystkich jego zachowań, które już ma zrobione, jednocześnie po prostu układając tam tego psa pod nasze życie i dostosowując go do tego, jak my żyjemy na co dzień.
2: Ale mówi się też, że są pewne rasy, które mają takie predyspozycje na pierwszego zwierzaka. To jakie to mogą być psy?
0: Ogólnie my jesteśmy zdania, że jeżeli ktoś dobrze poprowadzi i wprowadzi do rodziny tego psa, to każdy pies się nadaje do rodziny. Moim zdaniem nie ma psa, którego się weźmie i on jest od razu ułożony i jest super do rodziny. Nawet te golden retrievery, labradory, a nawet niestety teraz bordery, które rzekomo są psami rodzinnymi, są agresywne, są bardzo agresywne. Po prostu pilnują swoich granic, szanują swoje granice, mają gdzieś tam większe granice, zostały źle wprowadzone. Niestety większość ludzi niestety ma jeszcze takie podejście, że pies nie ma prawa ugryźć. No jak to pies ugryzie moje dziecko i tak dalej. No wszystko zazwyczaj wynika od właścicieli, od wprowadzenia tego psa. Jeszcze o tyle, o ile ten pies jest wzięty od szczeniaka, to może jeszcze jakoś to przechodzi, ale i tak ten pies zazwyczaj, przynajmniej psy, które do nas przychodzą, jakieś tam problemy mają z pilnowaniem swojej przestrzeni. Nie ma rasy, która nadaje się bądź nie nadaje się do rodziny. Wszystko zależy od dobrego wprowadzenia przez właściciela do tej rodziny, głównie do dzieci.
3: Ja bym chciał się o borderach jeszcze wypowiedzieć, bo właśnie dzięki mediom tak na dobrą sprawę, które pokazują, jak świetnymi tymi psami są bordery, jak super się uczą, czy reklamy pedigree, jak biegają sobie z dziećmi po polu, jest cudownie, wspaniała zabawa. To powoduje, że właściwie, nie wiem, około 70% borderów wraca do hodowli lub idzie do fundacji przez problemy właśnie z agresją. Bo wszyscy uważają, że przez te cudowne reklamy to jest pies do przytulania, do łóżka, może spędzić z wami cały dzień właściwie na świetnej zabawie i nic więcej nie potrzebuje. A to jest pies, który jest stworzony do 8-godzinnej pracy na polu i ciągłych komend. To jest typowy pies do pracy. Nie ma chyba bardziej pracującej, no chyba że owczarki belgijskie, bardziej pracującej rasy, która jest tak niedoceniana, bo to są ładne piesy. To są cholernie ładne psy, tak samo są cholernie mądre, ale biorą je głupi ludzie. W większości biorą je głupi ludzie, którzy nie patrzą na to, że ten pies ma bardzo wygórowane potrzeby, nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. To są niesamowicie emocjonalne psy, które bardzo łatwo skrzywdzić, a niestety właśnie ugryzienia. To nie jest tak, że pies jak ma opcję, to wybiera zawsze pogryzienie. Do tego prowadzi cały schemat. Ugryzienie jest ostatecznością. Najpierw są sygnały, pokazywanie zębów, warczenie, gdzie to są takie bardzo, bardzo otwarte sygnały. My, jako my, czy nasi powiedzmy klienci, którzy już gdzieś tam się doedukowali, od nas oczywiście, to wiedzą, że nie wiem, zerknięcie w bok, czy spięcie ciała, to już jest sygnał do tego, że no, może się szykować pod ugryzienie, ale no taki standardowy kowalski, który weźmie sobie pieska albo ze schroniska, albo rasowego, nie będzie na to zwracał uwagi, bo powiedzmy, pies ma być podległy. I taki border no, ma robić sztuczki, on ma robić sztuczki, ma być podległy, dzieci mogą z nim robić co chcą, a border nie będzie się bawił, border nie będzie czekał, on sobie sam podejmie decyzję, jeśli nie zostanie mu po prostu to prawo odebrane. Jeśli nie zadecydujemy za niego, no to niestety będzie tragedia. I one zawsze pójdą w agresję. To nie jest tak, że bordera da się zastraszyć i on będzie gdzieś stłamszony siedział, smutny w kącie i czekał, aż ktoś go pokocha.

0: Hajda mu miłości, nie, on sobie wygryzie tą drogę po prostu do szczęścia.
1: Ludzie też zapominają o bardzo ważnej rzeczy, że pies to nie jest zabawka. To jest żywe zwierzę, które wymaga oswojenia i pracy, przede wszystkim pracy z tym psem. Bardzo dużo ludzi do tej pory ignoruje te psie sygnały. My trąbimy naokoło, gdzie możemy, że psie sygnały, przynajmniej te podstawowe, które są dostępne w internecie, każdy właściciel, który bierze sobie takiego psa, powinien przeczytać i doinformować się na temat tych psich sygnałów. Gdyby coś takiego było, myślę, żeby było o połowę mniej problemów.
2: Mhm. I właśnie wracając do tych ras, tak naprawdę można to porównać do ludzi, że każdy z nas jest inny i mimo tego, że gdzieś tam mamy osoby o podobnych zamiłowaniach czy upodobaniach, to każdy z nas jest inny i każdy jest indywidualny i tak samo jest z psami. Nie ma na przykład typowej rasy i powiedzmy, że tylko ta rasa jest super do dzieci, a inna rasa jest agresywna. Są po prostu rasy, które przejawiają skłonności do danych zachowań przez to, jak są wychowywane przez ludzi, jak ludzie je traktują. Ale naprawdę nawet w jednej rasie możemy mieć właśnie jednego dobermana i zaraz obok drugiego. Jeden może rzucać się na psa, drugi na przykład może być super turbo, po prostu kochanym pieskiem, który leży z dziećmi i nie przejawia żadnej agresji. To już to bardzo jest indywidualna kwestia i nie ma tam właśnie powiedziane, że jakaś rasa jest pewnie specyficzna, tylko ewentualnie, jeżeli chodzi o rasy, możemy kierować na przykład pracą z daną rasą, jak już pracuje z psami pasterskimi, jak tutaj jest z psami właśnie myśliwskimi, ale nie konkretnie już bazować tu całej wiedzy o psach na bazie innego po prostu przykładu.
1: Mhm. Wszystko tak naprawdę opiera się na socjalizacji i habituacji psa.
0: Myślę, że możemy fajnie też wskoczyć w temat właśnie odnośnie ras i bagatelizowania ich potrzeb. Najczęściej z czym się spotykamy w swojej pracy to nie są dobermany, o których wspomniała Kornela. To są kurczę maltańczyki, to są shih tzu, to są przede wszystkim pudle, które są brane jako psy na kanapę, psy wystawowe, psy piękne i cudowne, które mają bardzo wysokie potrzeby, bo są psami myśliwskimi i większość osób, z którymi mamy styczność, nawet nie jest świadoma tego, że to jest pies myśliwski, że potrzebuje spełnić swój łańcuch łowiecki, który ma konkretne punkty, żeby pies był zadowolony i w ogóle, że ten pies ma potrzeby, że to nie jest tak, że on będzie siedział, ładnie wyglądał, pachniał i tylko jadł, że faktycznie trzeba z tym psem pracować, bo inaczej będzie się rzucał na kostki, na dzieci, będzie cały czas szczekał. Większość z naszych klientów, która zgłosiła się z pudlami, nie była w stanie wyjść na spacer z psem, który waży nie więcej niż 4 kilo. Albo szarpał, albo gryzł dzieci, albo gryzł właścicieli, albo każdego psa, który przechodził, pies od razu na ręce, no bo co, no nie pozwolisz się rzucić. Czyli problem się pogłębia i wszystko wynikało właściwie z tego, że jego potrzeby były bagatelizowane. Bo jak to? Kurczę, my musimy coś robić. I w większości przypadków, jak tylko właściciel zacznie coś robić ze swoim psem, pomagać mu jakoś i spełniać te jego potrzeby, większość problemów znika. Czyli to nie zwracanie uwagi na potrzeby psa, traktowanie jak zabawka, czy troszeczkę osoba, istota pod nami, powoduje, że te psy stają się takie, jakie nie chcemy i robią się agresywne, reaktywne, czy po prostu lękliwe, bo nie spełniamy ich potrzeb, nawet zwykły spacer. Dla nas zwykły spacer, dla psa to jest najważniejszy punkt dnia, bo on wtedy, tak się śmiejemy przed siebie, sprawdza Facebooka. Wchodzi na Facebooka, przegląda posty po prostu, o Mietek tu był, tutaj był Fafika, tutaj był tamten. Jeśli pies nie będzie węszył, on będzie zafiksowany. To jest jedyna jego największa opcja na poznawanie świata, na eksplorowanie tego świata. Jeśli mu zostanie odebrana, to będzie klapa po prostu. Będzie się rzucać, będzie próbował jakkolwiek inaczej spełnić się swoje potrzeby. A no niestety psy mają głupie pomysły, jak zostają same ze swoimi myślami. Myślę, że z ludźmi jest podobnie.
3: Kwestia pracy na przykład z dzieckiem. Czy to jest też problem, jak właśnie jest ja dziecko, mówię, pojawi się pies?
2: Bo mamy właśnie dużo projektów związanych z dziećmi, tylko że to nie chcemy zdradzać szczegółów na razie, bo jest tam wszystko dopiero w fazie realizacji. Prowadząc się w przedszkole, bardzo często zgłaszają się do mnie rodziny, całe rodziny. To nie jest tylko tak, że przychodzi właśnie właściciel ze szczeniaczkiem, ale to jest na przykład mama, tata, do tego jest jedno dziecko, drugie, nieraz i trzecie. Po prostu całe rodziny chciałyby z tym szczeniakiem pracować i uważam, że to jest też bardzo dobry przykład tego, że ludzie faktycznie w tych czasach coraz więcej edukują się i dowiadują na temat tych psich zachowań i faktycznie od już szczeniaka próbują z tym psem pracować i właśnie nie tylko sami tam dorosłe osoby, a także biorą dzieci, żeby te dzieciaki też nauczyć nie tylko właśnie jak pracować z tym psem, czy nauczyć go siad, leżeć, tych podstawowych komend, ale też jak dzieciaki mają podchodzić do psów, co im wolno robić, czego nie robić, żeby tych granic nie naruszać. Także często właśnie doraźnie, że na zajęciach w przedszkola takie całe rodziny do mnie przychodzą. I to jest wtedy praca już właśnie nie tylko nad tym, żeby psa nauczyć podstawowych komend, ale także właśnie socjalizacji z miastem, z innymi zwierzętami, żeby nauczyć zarówno dzieci pracy z tym psem, ale też rodziców, jak tłumaczyć na przykład dzieciom, co dzieci powinny robić, czego nie robić i jak nie ruszyć tej strefy komfortu psa, żeby wszystkim po prostu dołożyło się dobrze.
3: To jest kwestia takiego wyszkolenia szczeniaka. A jeśli chodzi o na przykład przyjęcie dorosłego psa do rodziny z dzieckiem?
2: Działa to na bardzo podobnych zasadach, bo tutaj u szczeniaków mamy głównie tą właśnie pracę na takiej socjalizacji i tej nauce komend, ale jeżeli bierzemy dorosłego psa, to są bardzo podobne zasady, szczególnie, że często przychodzą już do nas rodziny z dziećmi, które jeżeli mają już psiaka od kilku lat i na przykład przychodzą z problemem takim, że ich pies gryzie dzieci. Jeżeli na nasz wywiad, czy właśnie dlaczego to jest spowodowane, próbujemy znaleźć tą przyczynę. Przeważnie jest to właśnie naruszenie tego komfortu psa. Pies nie ma czasu na odpoczynek, pies nie ma miejsca, gdzie może pobyć sam ze sobą i uciec po prostu do takiego spokojnego miejsca, kiedy nie będzie nikt nic od niego chciał. Tylko przeważnie właśnie jak właściciel los się poprosi dorosły, żeby teraz, nie wiem, przyszedł, poćwiczył z nim chwilę, zrobił komend, albo że idą na spacer, to zaraz biegają dzieciaki. Dzieciaki podchodzą do psa, nie szumią już od tego, że pies w tym momencie śpi, tylko i tak podchodzą, chcą się z nim bawić, bo one w tym momencie mają to ochotę. I jeżeli rodzic nie wytłumaczy dobrze dziecku potrzeb tego psa i tego, w jaki sposób powinien się z tym psem obchodzić, to dzieciaki też nie będą tego nauczone. Dzieciaki musimy wytłumaczyć, jak działają psy i na jakiej zasadzie powinniśmy żyć z nimi w zgodzie, żeby to faktycznie miało sens i żeby to nie kolidowało ze sobą.
1: Mhm. Czyli po prostu dzieci potrzebują wzorca ze strony swoich rodziców do naśladowania, dobrego wzorca, więc tak naprawdę dzieci są lustrem rodziców w większości przypadków. Jeżeli rodzic nie zakaże, nie wytłumaczy granic między dzieckiem a psem, to dziecko nie będzie widziało tych granic, bo dla dziecka nie jest to złe, kiedy ono idzie przytulić tego pieska, kiedy wejdzie mu do legowiska, kiedy zabiera mu zabawki, zabiera jedzenie. Dziecko tego nie rozumie, więc to jest wszystko tak naprawdę w rękach rodziców.
3: Wiem, że ciężko pewnie określić, jak długo trwa taki proces terapii, bo to jest gdzieś kwestia indywidualna, ale takie najczęstsze problemy, z którymi ludzie przychodzą, w jakim czasie to da się opanować?
1: Jeżeli rzeczywiście ktoś pracuje codziennie, to bardzo często nam się zdarza, że już w 2 tygodnie widzimy naprawdę duży progres.
2: To też nie jest tak, że w 2 tygodnie zrobimy z psem wszystko, tylko mówimy o tych największych progresach u tego psa, że faktycznie jakieś zmiany w tym zachowaniu zachodzą.
1: Zazwyczaj to nie jest tak, że my nie ma określonego czasu, kiedy my rozwiążemy problem. My możemy gdzieś tam ruszyć ku temu, żeby tego problemu po prostu nie było, bo rozwiązuje to tak naprawdę właściciel, pracując dalej regularnie, to trzeba wzmacniać, to nawet czasem może trwać rok. Zależy, jak szybko pies uwarunkuje się na to, czego go uczymy, w ogóle tego, jak pies szybko się warunkuje. Wiadomo, każdy pies jest inny i to też nie jest zależne. Jeżeli pies jest starszy, to wcale nie jest tak, że on uczy się jakoś wolniej. Wręcz czasem nawet nas zaskakują i uczą się nawet szybciej od szczeniaków, więc to jest naprawdę kwestia indywidualna.
2: My tak naprawdę bardziej odnajdujemy ten problem, który gdzieś tam leży, z czym on jest spowodowany i szukamy rozwiązania tego problemu, ale cała praca leży w rękach właścicieli, bo to, że my spotykamy się teraz w tygodniu na zajęciach, oznacza, że pozostałe tak naprawdę 6 dni plus ten, który my spotykamy, to jest praca tylko i wyłącznie właściciela, bo też nie jest możliwe, żebyśmy widywali się codziennie, uważam, że to jest bez sensu, bo jeżeli tylko i wyłącznie byśmy pracowali z tym psem, to ten pies nauczy się pracy, ale z nami, a nie z właścicielem, a to jego relacja z właścicielem ma się zbudować i to ich życie ma się polepszyć, także uważam to, że główną rolę w życiu właśnie w takiej terapii i w życiu tych psiaków pełnią właściciele i to oni odpowiadają za pracę z tym psem.
0: Czyli tak właściwie można powiedzieć, że praca trwa cały czas, ale efekty takie pierwsze widać właśnie już w pierwszych tygodniach i tu Wiktorię bardzo bym chciał pochwalić, bo najczęściej co słyszę z ust klientów, to że jest po prostu magiczne. To co ona robi z psami, psami, które były, tak możemy napomknąć, niektóre były już skreślone całkowicie. Padały słowa, że nic tylko do uśpienia i tutaj pod ręką dosłownie tylko Wiktorii, bo ja tam chodzę i psioczek gdzieś tam pod nosem, to pod jej ręką po miesiącu ten pies był w stanie już dość, że się odnaleźć w każdej grupie, to teraz jeszcze uczestniczy w każdym naszym spacerze socjalizacyjnym i naprawdę jest świetnie, nie reaguje na żadnego psa, a zgłosili się do nas z problemem, że nie mogą chodzić na smyczy i rzuca się na wszystko. Rzucał Niko, to już powiem po imieniu, bo też zahacza o temat, rzucał się w każdej możliwej sytuacji, bo został straumatyzowany po prostu. Miał nie z winy właścicieli, przez inne psy, przez podbiegacze, przez nieprzyjemne sytuacje w terenie, zamknął się na tyle, że zaczął reagować agresją i dzięki temu miesiąc przychodzenia na spacery raz, dwa razy w tygodniu sprawił, że Niko jest teraz całkowicie innym psem i po prostu niesamowicie się na to patrzy.
1: Jest teraz psem bezsmyczowym, co też możemy się pochwalić, odwołuje się naprawdę od wszystkich psów. Wykorzystujemy go czasem nawet w naszych zajęciach jako psa terapeutycznego, po prostu dla innych psów, które muszą się jeszcze czegoś nauczyć. Więc naprawdę ogromne gratulacje też dla właścicieli. Odwalili kawał dobrej roboty i słuchali się tak naprawdę wszystkich zaleceń, o których mówiliśmy. Oby więcej takich po prostu sukcesów, że tak powiem. Są też przypadki, z którymi trzeba pracować na przykład rok czasu, bo to już gdzieś tam jest nawet dłużej. Mówię, to jest wszystko kwestia indywidualna, że zależy naprawdę od rodzaju stopnia problemu psa i warunkowania się psa.
3: Ale nie wspomnieliśmy tutaj o gościach specjalnych. Powiedzcie tutaj, jest oczywiście.
0: Przyszedł z nami jeszcze tester Iskra. To jest nasza adoptowana rodzinka. Wzięliśmy go jako szczeniaka razem z matką, bo matka miała trafić do schroniska. No i Iskra też po 4 miesiącach pracy z psa lękliwego, rzucającego się na wszystkie możliwe psy, przeszła na bezsmyczowość. Nasz filmik można zobaczyć oczywiście na naszych socialach. Tester ma niestety wrodzoną agresję lękową, w sumie po matce.
1: A dziedziczy to genetycznie po prostu, z racji tego, że mam ich dwójkę, bardzo mocno na co dzień widzimy to, jak bardzo niespodobny do niej, jak on się zachowuje. No, identyczne mają praktycznie schematy, jeśli chodzi o rzucanie się na przykład do psów. To tyle, o ile mi było łatwiej z Iskrą to wypracować, no to z testerem wiemy, że jeszcze czeka nas dużo pracy.
3: Czy one wam gdzieś służą w prezentacji czy w spacerze?
1: Tak, wszystkie nasze psy, staramy się wplątywać je w zajęcia, one uczestniczą w zajęciach. Głównie dlatego też, że mamy je na tyle wypracowane, że czasem no, jak pies rzuca się na inne psy, no to jakoś musimy pracować z tym psem. Nie możemy liczyć, że w parku akurat pojawią się psy i będziemy mogli wspomóc się tymi psami i pracować w ich otoczeniu. No nie zawsze tak się da. Musimy też czasem prowokować sytuację, ustawiać tą sytuację, więc do tego nam się przydają nasze psy.
2: Tak naprawdę razem mamy w sumie łącznie 7 tych psiaków, z czego większość jest adoptowana, tylko 2 są kupione. Tylko 2 gdzieś tam właśnie były z hodowli, a resztę mamy psiaków adoptowanych. I też właśnie tyle łatwiejsza jest ta praca z naszymi psami przy klientach, że wiemy, czego możemy się spodziewać. Także bardzo często nasze psiaki wykorzystujemy. No i wydaje mi się, że w sumie w większości zajęć jakieś psy na pewno biorą udział. Przeważnie też je wymieniamy, też nie jest tak, że wszystkie 7 psów bierze udział w każdych zajęciach, bo przeważnie bierzemy po jednym psiaku, 2, czasami zdarza się, że więcej, na spacery szczególnie. Ale tak, bardzo dużą rolę właśnie grają nasze psy w działalności.
0: Każdy ma swoją super moc. Buba jest od ustawienia tak na dobrą sprawę, jako najstarsza, pomijając naszą Tulę, Amstawkę, emerytkę. Buba jest najstarsza i najbardziej socjalizowana z nich wszystkich, przez doświadczenie po prostu. Jeszcze w Warszawie wcześniej mieszkaliśmy. To jeśli potrzeba ustawić jakiegoś psa bez skrajnej agresji czy ryzyka, że się pojawi taka niebezpieczna sytuacja, idzie Buba. Ona po prostu jak matka po łbie i załatwia sprawę.
1: Nawet nie tyle, że ustawić, bo to trochę źle brzmi, zaznaczyć granicę. Po prostu. Zaznaczyć granicę, jeśli chodzi o kontakt z drugim psem. Bardzo często do tego ją wykorzystujemy. Iskra jest wykorzystywana do ignorowania tych psów, czy też do rezygnacji. Tester jest zazwyczaj brany do szczeniaków. Cycu to w sumie do wszystkich zależy po prostu, czy dawno nie był i to jest jego dzień. To gdyby nie one, to nie wiem, co byśmy tak naprawdę zrobili.
2: Tester, właśnie trudno. Mamy na tyle zróżnicowane psy odnośnie właśnie charakteru, każdy z nich jest inny, to możemy właśnie fajnie zamieniać sobie to, że którego psa, które w tym momencie wybierzemy na zajęcia, więc też przez to, ile ich jest tak naprawdę, możemy bardzo fajnie sobie tym dysponować.
0: I na przykład nie musimy się martwić, że któregoś dnia, no właśnie, nie będzie psa w parku, na którym będziemy mogli się uczyć czy korzystać, tylko po prostu bierzemy kogoś z naszych. Więc nie ma przestojów, jak możemy odpowiedzieć na każdy właściwie problem, bo mamy rozwiązanie albo pod własnym dachem, albo już zbudowaliśmy sobie po prostu bazę osób, które są w stanie nam pomagać. Właśnie tych stałych klientów, którzy już pokończyli główne procesy, teraz chodzą do nas po prostu koleżeńsko, żeby pomagać innym psiakom, czy nawet właścicielom. Bo to, że pies ma problem, to jedno. To, jakie zmartwienia widzimy po prostu wśród naszych klientów niekiedy, to jak się martwią, no serce pęka, to po pierwsze. No, chcemy pomóc, bardzo chcemy pomóc, ale nasze słowo jako, powiedzmy, zawodowców nie jest tak ważne jak osób, które przeszły przez to samo. I mimo, że my też mieliśmy podobne historie, no to patrzą na nas, powiedzmy, jak na kogoś wyżej, że my, dobra, daliśmy radę, to my ogarniemy wszystko. Jak oni mają sobie z tym poradzić? I robią się takie grupki na tych spacerach socjalizacyjnych. Jak przychodzimy, gdzieś tam patrolujemy, to słychać, jak się wymieniają doświadczeniami, że my mieliśmy taki problem, my mieliśmy taki, Boże, udało się wam? No tak, udało, jakby, kurczę, też macie szansę. Od razu, dość, że nam się cieplej na sercu robi, to widać, jak się buduje nadzieja w tych ludziach, bo brak nadziei w sytuacji z psem to jest chyba najgorsze, co może nam się przytrafić.
1: Brak wiary. Brak wiary w psa przede wszystkim.
2: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą ofertę, mamy na tyle zróżnicowaną, że każdy znajdzie coś dla siebie. Też dlatego współpracujemy razem i dlatego też zgadzamy się w tak wielu kwestiach, przez to, że każdy z nas zajmuje się tak naprawdę trochę osobną dziedziną. Ja na przykład prowadzę głównie właśnie zajęcia ze szczeniakami, czyli psie w szkole oraz takie podstawowe treningi pod posłuszeństwo. Wika z kolei na przykład prowadzi głównie jakieś tam behawiorystykę psów, takie cięższe przypadki oraz socjalizację.
1: Komunikację.
2: Dokładnie. Na przykład Olek jest też super w pracy z dziećmi i tak samo w różnych rzeczach socjalizacyjnych, jeżeli chodzi o psy. No też nie dziwię się, social media szczególnie, też jest naszym trochę menadżerem. Ale też jednak wszystko, mając tyle psów u siebie w domu, tych zachowań jesteśmy w stanie bez problemu się nauczyć. Także też każdy psu odpowiada za to, w czym czuje się dobrze i w czym czuje się najlepiej. Ja też robię przed psie sporty, także mówię, ta oferta naprawdę jest zróżnicowana u nas, więc myślę, że każdy na spokojnie znajdzie tam swoje miejsce. Jeżeli ma jakiś problem, może nas zgłosić, też jeżeli jest jakiś problem, z którym nie potrafimy sobie sami poradzić, albo ktoś byłby zainteresowany zajęciami, których my u siebie nie prowadzimy, też polecamy inne osoby, które wiemy, że zajmują się tym profesjonalnie i robią to dobrze.
1: I
2: także
1: pozdrawiamy panią Izę z Dog Spark.
2: Tak, jeżeli my nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, albo nie mamy na coś czasu, lub po prostu nie mamy jeszcze takich zajęć u ciebie wprowadzonych przez naszą niewystarczającą wiedzę do tego, żeby profesjonalnie się tym zająć, bez problemu odsyłamy do innych, także no, można mówić z każdym problemem, a jeżeli my nie będziemy w stanie z tym pomóc, to zawsze tam odeślemy do osób, które pomogą.
0: I należy wspomnieć też, że nie zawsze do behawiorysty trzeba się zgłaszać, jak ma się problem, bo możemy przyjść właśnie na taki spacer socjalizacyjny, nie wiem, nasz pies nie ma zbyt wielu psich kolegów, to idziemy do behawiorysty, żeby się umówić na spacer socjalizacyjny, żeby tą grupę powiększyć. Przy okazji może w trakcie spaceru wyjdzie, że faktycznie jakiś tam problem ukryty jest, nawet mikro albo jakiś zalążek czegoś, więc to jest fajna taka, nawet nie przedstawienie, tylko można poznać ten psi świat od środka i zobaczyć faktycznie, jak pies się zachowuje, kiedy może być psem.
2: Przykład psich sportów, gdzie nawet no, psie sporty nie ćwiczymy typu dog frisbee, agility czy tropienie. Nie ćwiczymy takich rzeczy z psem, który jest na przykład zlękniony, boi się wszystkiego czy reaguje agresywnie na inne zwierzęta. Ćwiczymy to z psem, który jest już na tyle po prostu stabilny emocjonalnie, że możemy właśnie zacząć i fajnie bawić. I fajnie treningi nie robisz typowo właśnie tylko i wyłącznie komendy, bo to musi być tam w jedną stronę ukierunkowane, ale możemy właśnie w formie nawet takiej zabawy z tym psem właśnie porobić różne sporty. Chyba, że to jest profesjonalnie, to też oczywiście zapraszamy, bo nie tam w stopniu profesjonalnym też jesteśmy w stanie na jakieś zawody trzeba przygotować, ale jak na przykład głównie zachęcamy do tego właśnie jako formę zabawy i formę takiej aktywności zarówno dla psa, jak i dla opiekuna, też która pozwala trochę zbudować lepszą relację z naszym pupilem. Jeżeli chodzi o spacery grupowe, to staramy zorganizować je minimum raz w tygodniu, czasami też są u nas częściej. I wtedy faktycznie ogłaszamy na naszych social mediach po prostu wszystkie daty, godziny, terminy, więc bez problemu można takie informacje u nas znaleźć. Ale też jeżeli ktoś na przykład uważa, że nie chciałby wprowadzać swojego psa do grupy większej niż powiedzmy te 2-3 psy, bo jeszcze jego pies nie jest gotowy, czy jeżeli opisze nam ten problem, z którym się mierzy i my sami stwierdzimy, że kurczę, ta grupa może być dla tego psa za duża, też robimy takie spacery na przykład z naszymi klientami. Bierzemy właśnie dwa psiaki, z którymi idziemy na taki spacer, a może przychodzi do nas klient i my do niego przychodzimy z naszymi psami, które mamy też na tyle, że tu znamy je, że jesteśmy w stanie powiedzieć, którego już najlepiej dopasować na potrzeby pieska, który jest naszym klientem.
4: SK 106,6.
5: Trwa rekrutacja do ochotniczych chówców pracy. To szansa dla młodych ludzi, by zdobyć zawód i połączyć naukę z praktyką oraz skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych. O szczegółach opowiada Bogumiła Gibert-Pelc z Wojewódzkiej Lubuskiej Komendy OHP, z którą rozmawiała reporterka Eski Klaudia Mazurek.
6: Misją ochotniczych chówców pracy jest wychowanie oraz kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają na przykład jakieś bariery, zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. I tak naprawdę u nas rekrutacja trwa cały rok. Ludzie, którzy są zainteresowani, młodzież chętna, żeby się u nas zrekrutować, może tak naprawdę przyjść w każdej chwili, zaklepać sobie, że tak powiem, miejsce i później po ukończeniu szkoły w czerwcu wraz ze świadectwem przyjść do nas i wtedy dokonać wszystkich formalności. Wiadomo, ludzie też szukają praktyk, młodzież często je zmienia, także tak naprawdę przez cały rok jesteśmy dla nich otwarci. Chciałam tu zaznaczyć, że zdobycie wykształcenia właśnie na zasadzie uczestnictwa u nas w ochotniczych chówcach pracy jest jedną z dróg, które pozwalają uzyskać wiedzę ogólną, a także przygotują zawodowo w ramach tego polskiego systemu oświaty i zgodnie z tym, jak właśnie wcześniej powiedziałam, te formalności to właśnie według tego polskiego systemu oświaty w czerwcu już wtedy jest taka prawdziwa rekrutacja, ale tak jak mówiłam, jesteśmy otwarci cały rok. Chciałam tu zaznaczyć, że przyjmujemy młodzież w wieku 14-18 lat, która między innymi nie ukończyła szkoły podstawowej lub nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu. I tutaj pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe i pomagamy zdobyć kwalifikacje zawodowe właśnie poprzez szukanie praktyk. Nasze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze jest otwarte dla młodzieży i we wszystkim właśnie pomagamy. W ramach ochotniczych chówców pracy młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktyki w wybranym przez siebie zawodzie i łączą wtedy naukę i pracę. Także mają w tygodniu parę dni nauki i parę dni pracy. Wszystko to się odbywa pod doświadczonym okiem kadry pedagogicznej. Rozwijają swoje uzdolnienia, swoje pasje. Mamy bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo szkoleń, o czym powiem w dalszym części. Uczą się również, jak żyć ciekawie, zdrowo, odpowiedzialnie. Chciałam zaznaczyć, że nauka u nas odbywa się w trybie dziennym. Jeżeli chodzi o rekrutację, to taka młodzież, która jest do 30 roku życia, tutaj również mamy doradztwo zawodowe, zajęcia z rozwoju osobistego, szkolenia i pomoc w zdobyciu pracy. Uczestnicy ochotniczych chówców pracy, a także absolwenci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym, które jest udzielane przez ekspertów, którzy doskonale znają nasz rynek pracy. Wracając do rekrutacji, to ochotnicze chówce pracy oferują takiej młodzieży kształcenie ogólne i zawodowe. Dopasowują do indywidualnych zainteresowań i możliwości. Nasz doradca zawodowy przeprowadza z takim młodym człowiekiem indywidualny plan działania, czyli IPD. Wtedy podczas tego indywidualnego planu działania pozwala nam zweryfikować, w jakim kierunku ten młody człowiek mógłby kontynuować praktykę, bo to, że on na przykład w jakimś zawodzie chciałby, to jest jedna strona medalu, ale drugą stroną to też podczas tych testów, podczas tych przeprowadzanych zajęć z doradcą zawodowym i doradcą do spraw zatrudnienia, wszystko nam też pozwoli zweryfikować. Czasami zdarza się, że na przykład dziewczyny chciałyby być kosmetyczką, okazuje się podczas indywidualnego planu działania, że świetnie wychodzą w testach na przykład na hydraulika bądź też na mechanika samochodowego i szczerze powiem, że się sprawdzają. Już mamy nawet absolwentki w tym kierunku, nie jest to duża liczba dziewczyn, ale zdarzają się. Uczniowie, którzy odbędą u nas naukę zawodu, otrzymują miesięczne wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy. Tutaj zawieramy umowę, uczeń zawiera umowę ze swoim pracodawcą, gdzie ma te praktyki, a ich rozwój, tak jak wcześniej wspomniałam, jest wspierany przez wychowawców, przez pedagogów oraz instruktorów kształcenia praktycznego. Obejmuje to również doradztwo zawodowe, szkolenia oraz pośrednictwo pracy, czyli uczestnicy mają okazję zdobywać nie tylko doświadczenie, ale również mogą w tym czasie podjąć sobie pracę krótkoterminową bądź pracę jakąś sezonową. To jeżeli chodzi o rekrutację, to taki uczestnik, który rozpoczyna naukę w ochotniczych hufcach pracy, otrzymuje skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniać lub kontynuować kształcenie ogólne. Tak jak wcześniej powiedziałam, doradca zawodowy pomoże mu wybrać ten zawód, czyli ten przeprowadzi z nim indywidualny plan działania. My jako pośrednicy pracy, czyli doradcy do spraw zatrudnienia, mamy w swoim obowiązku, a także my pomagamy w poszukiwaniu praktyk. Ten człowiek nie zostaje sam, mamy pełną bazę firm, pełną bazę pracodawców, u których mamy, którzy przyjmują dzieci na praktyki. Także my poszukujemy praktyk dla danego dziecka i takie dziecko nie zostaje samo na pastwę losu rzucone na rynek pracy, że samo ma poszukiwać sobie pracodawcy. Uczestnik również dostaje umowę o pracę i zatrudnienie na zasadach pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Chciałam również zaznaczyć, że pracodawca może się ubiegać również o refundację, czyli zwrot kosztów utrzymania takiego pracownika młodocianego. Jeżeli chodzi o rekrutację, to takie doświadczenie zawodowe właśnie na praktykach jest bardzo dużym atutem dla młodzieży i dla przyszłych pracodawców. Młodzież wtedy znajduje sobie szybciej zatrudnienie po takim doświadczeniu, otrzymuje od nas wszelkie certyfikaty, także nie ma tu najmniejszego problemu. Chciałam również zaznaczyć, że przyjęcie do ochotniczych hufców pracy takiego młodego człowieka odbywa się na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. To człowiek taki jest niepełnoletnim człowiekiem i wymaga tutaj zgody rodzica. Po rekrutacji taki młody człowiek jest u nas objęty opieką i wychowaniem. Mamy internat, w którym taki młody człowiek może mieszkać. Także mamy swoich pedagogów, wychowawców. Dziecko jest cały czas pod opieką u nas. Mamy również, zapewniamy wyżywienie. Wspieramy młodzież w procesie kształcenia, wychowania oraz integracji społecznej. Obejmujemy różnymi programami profilaktycznymi o charakterze socjalizacyjnym, jeżeli ktoś ma jakieś ciężkie uwarunkowania, że ciężko mu się znaleźć w danym środowisku, w danym otoczeniu, mamy pełny wachlarz możliwości, aby takiego człowieka wdrożyć w społeczeństwo. Tak, wiadomo, młodzież pochodzi z różnych środowisk, także my się dostosowujemy do każdego, zwołujemy zespoły, spotykamy się w kilka osób, jak możemy pomóc takiej osobie i taka osoba naprawdę, mamy wielu absolwentów, którzy wyszli z fajnym takim bagażem doświadczeń. Jeżeli wyjeżdżają nawet do większych miast, nie tylko mówię o Zielonej Górze, bardzo fajnie się sprawdzają. Jeżeli chodzi tutaj o wychowawców, ochotniczych hufców pracy, działają, że tak powiem, w trzech obszarach. Mamy profilaktykę społeczną, czyli wzmacniamy bezpieczeństwo, przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom, także rozwijamy kompetencje społeczne, aktywizujemy społecznie i zawodowo. czyli mamy kluby aktywnych i kluby absolwenta, mamy wolontariaty na rzecz osób potrzebujących, a także bierzemy udział w samorządach OHP, no i rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia, czyli mamy różne koła zainteresowań, zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, organizujemy różne warsztaty dla młodzieży. Jeżeli jest jakieś święto, no to zawsze młodzież jest w to angażowana. Prowadzimy różne giełdy pracy, wizyty studyjne, targi pracy. Młodzież zawsze w tym aktywnie uczestniczy, także po takim rekrutacji takich młodych ludzi często mają, są aż wręcz zachwyceni, ile mają dodatkowych zajęć oprócz tej nauki, oprócz tych praktyk. Po takiej rekrutacji chciałam powiedzieć, co daje nauka w OHP. Daje na koniec świadectwo ukończenia szkoły, czyli możemy albo szkoły podstawowej, albo 3-letniej szkoły branżowej pierwszego stopnia, które umożliwiają podjęcie dalszej edukacji, na przykład w szkole wyższego stopnia. Również dajemy zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do pracy w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w przypadku uczniów szkoły branżowej pierwszego stopnia. To znaczy, że jeżeli uczeń skończy 3 lata praktyk w danym zawodzie, na przykład w zawodzie stolarz, w zawodzie hydraulik, w zawodzie mechanik samochodowy, to taka osoba otrzymuje od nas dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Również taki uczestnik po takiej rekrutacji, jeżeli już zostanie zrekrutowany, dostanie później, będzie miał później doświadczenie zawodowe, bo może wykazać się swoim stażem pracy, bo tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli zostanie zrekrutowany, podpisuje od razu umowę o pracę, także podczas tej umowy o pracę już się będzie to wliczać do lat pracy. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, będzie dostawał miesięczne wynagrodzenie dla uczniów objętych nauką zawodu na podstawie zawartej tej umowy. No i będzie rozwijał swoje zainteresowania, uzdolnienia, będzie brał udział w stażach zawodowych, wymianach międzynarodowych, które umożliwiają zdobycie cennego doświadczenia. Obecnie wiem, że młodzież z Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy akurat z terenu Międzyrzecza będzie wyjeżdżać na wymianę międzynarodową do Serbii, także to jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Oprócz tego, po takiej rekrutacji w Ochotniczych Hufcach Pracy, młodzież zdobywa i rozwija kluczowe kompetencje społeczne, takie jak praca w zespole, komunikacja, odpowiedzialność, samodzielność, a także cechy niezbędne w życiu codziennym i zawodowym. Tak jak wcześniej wspomniałam, młodzież czasami pochodzi z różnych środowisk. No i mówię, każdy przypadek jest inny. My bardzo wspieramy, bardzo pomagamy, mamy kontakt z rodzicami, także tu działamy w pełnym zespole i zawsze pomożemy w zdobyciu tych niezbędnych wartości. Również po takiej rekrutacji my przygotowujemy praktycznie zawodowo, realizujemy warsztaty szkoleniowe ochotniczych hufców pracy. Część warsztatów mamy również u nas w siedzibie. Mamy kilka zawodów elektryk na przykład, także też zapraszamy kucharz. Na przykład w Nowej Soli mamy, oprócz innych zawodów, to tak wyrywkowo tutaj mówię, fryzjera, także szereg, wachlarz możliwości jest duży. Pozwalamy zdobyć doświadczenie u zewnętrznego pracodawcy. Tak jak wcześniej wspomniałam, lepiej wtedy taka osoba przygotowuje się do podjęcia pracy. No i tak jak mówiłam, jest pod opieką tego instruktora praktycznego zawodu, a także doświadczonych wychowawców i pedagogów. Oprócz tego, tej opieki opiekuńczo-wychowawczej, my również mamy sieć jednostek, które zajmują się rozwojem zawodowym. Tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, dla takich naszych młodych ludzi mamy różne kursy i szkolenia. Tutaj podpisujemy również umowę z takim zewnętrznym pracodawcą i podczas tej nauki, podczas tych praktyk młoda osoba może również skorzystać na przykład z kursu na minikoparkę, z kursu na jakiegoś żurawia. Także szereg tutaj też jest z kursu na manikurzystkę, pedikurzystkę i tutaj również taka młoda osoba zdobywa certyfikaty i często słyszymy, jak idziemy na jakieś zajęcia do takich młodych ludzi po rekrutacji, mówią do nas: o, zdobyłem, mówi, taki i taki certyfikat, zdobyłem taki i taki certyfikat, kształcę się w innym zawodzie, ale może mi się to przyda w życiu, tak? Bo tak naprawdę ten młody człowiek, mimo tego, że już wybieramy tą ścieżkę kariery, tą ścieżkę zawodową, nie wiemy do końca, jak się ta jego kariera potoczy, tak? Także bardzo cenne są takie certyfikaty i są później wykorzystywane. Dla takich młodych ludzi po rekrutacji mamy również formę wsparcia, która jest właśnie skierowana do młodzieży od 14 roku życia w formie poradnictwa zawodowego. Tutaj, biorąc pod uwagę nasz rynek pracy oraz indywidualne predyspozycje podejścia młodego człowieka, pomagamy w wyborze zawodu, a także samozatrudnieniu, poszukiwaniu pracy czy planowaniu kariery, a także czasami zdarza się, że przekwalifikowaniu, ponieważ młody człowiek podczas rekrutacji mówi nam, że chciałby być w zawodzie na przykład kucharz, ale w trakcie tych praktyk, w trakcie nauki po pierwszej klasie czy po drugiej klasie stwierdza, że jednak nie, jednak on się widzi w innym zawodzie, no i wówczas wtedy musi się przekwalifikować. Zaznaczam, że zaczyna wtedy naukę od pierwszej klasy. Jeżeli zmienia zawód, to jest z powrotem nauka od pierwszej klasy, musi od nowa kontynuować 3-letnią naukę, ale również pomagamy takiemu człowiekowi w znalezieniu praktyk, w znalezieniu jakiegoś doświadczenia, także nie polecamy, ale jeżeli już ktoś tak sobie widzi się w innym zawodzie, to jak najbardziej również pomożemy. Jeżeli chodzi o rekrutację, to po takiej rekrutacji również osoba młoda jest otoczona opieką w ramach sieci EURES. Tutaj pomagamy również w podjęciu zatrudnienia, jeżeli chodzi o oferty zagraniczne, nie tylko te nasze krajowe. Chciałam zaznaczyć, że mamy dużo jednostek. Ośrodki szkolenia i wychowania rekrutują w Zielonej Górze, ale mamy doradców w Gorzowie Wielkopolskim, w Międzyrzeczu, w Strzelcach Krajeńskich, w Świebodzinie, w Jechlicach, w Zbąszynku, w Zielonej Górze i w Żarach. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ma siedzibę w Gorzowie i w Zielonej Górze, także obojętnie, gdzie taki młody człowiek się zgłosi, to możemy go zrekrutować. Młodzi ludzie biorą udział właśnie w międzynarodowych wymianach. To umożliwia poznanie innej kultury, innych państw, historii oraz współczesnych realiów. Nasi młodzi ludzie biorą również udział w zagranicznych stażach zawodowych, podczas których zdobywają certyfikaty. Realizujemy również międzynarodowe projekty poza systemem szkolnym i to też stanowi cenne uzupełnienie działań edukacyjno-wychowawczych prowadzonych w jednostkach ochotniczych chówców pracy. Wspieramy takich naszych młodych ludzi w projektach. Tutaj ta młodzież, która przyjdzie do nas do rekrutacji, może również realizować projekty wspierające młode osoby w wejście na rynek pracy oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Taki udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków oraz objęci opieką na czas trwania projektu. Z oferty tutaj mogą skorzystać uczniowie, którzy mają 15-17 lat, którzy są objęci wsparciem ochotniczych chówców pracy, osoby w wieku 18-24 lata, młodzi absolwenci szkół i uczelni, osoby opuszczające pieczę zastępczą, a także młode kobiety wychowujące dzieci. Rekrutacja trwa cały rok, ale może sobie dana osoba zapewnić już miejsce, ale tak jak przyniesie nam świadectwo, wtedy formalnie przyjmujemy dziecko, za zgodą rodziców oczywiście, do rekrutacji. I tutaj bardzo dużą właśnie rolę spełniają jednostki opiekuńczo-wychowawcze. To są ośrodki szkolenia i wychowania. Są one właśnie dla uczestników mieszkających w miejscu uniemożliwiającym codzienny dojazd do placówki OHP. Czyli to są te internaty, tak? W kwalifikacji kandydata uwzględnia się szczególnie wówczas trudną sytuację wychowawczą, trudną sytuację edukacyjną, rodzinną, środowiskową, ekonomiczną i komunikacyjną. Czyli tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli ktoś ma jakiś problem z dojazdem do jednostki OHP, my podczas rekrutacji to wszystko weryfikujemy, zaznaczamy. I chciałam zaznaczyć, że dla młodzieży ochotniczych chówców pracy, jeżeli dana osoba zostanie już zrekrutowana, zapewniamy zakwaterowanie w internacie oraz wyżywienie, które jest bezpłatne. Tak, także taka osoba może mieszkać u nas w internacie, to już wtedy trzeba rozmawiać z panią kierownik ośrodka szkolenia i wychowania w Zielonej Górze i pani kierownik wszystko weryfikuje podczas rekrutacji i wówczas podejmuje decyzję, czy taka osoba będzie mieszkać w internacie, czy też nie. Tak? Chciałam zaznaczyć, że takie ośrodki szkolenia i wychowania działają w Zielonej Górze, w Szczelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu, Wiechlicach oraz Nowej Soli. Oferują one szerokie możliwości rozwoju, kursy kwalifikacyjne, a także profesjonalne podejście do wejścia na rynek pracy. Ochotnicze chówce pracy dla uczestników mieszkających na miejscu umożliwiają naukę w szkole oraz udział w zajęciach organizowanych. Nie zostawiamy te dzieci na pastwę losu, że popołudniami też nie mają co robić, bo też się nudzą. Często i chętnie uczestniczą we wszelkich warsztatach, we wszelkich zajęciach dodatkowych i tak jak wspomniałam na początku wywiadu, bardzo później często wspominają, że im to pomogło w życiu. Chówce pracy funkcjonują w Gorzowie Wielkopolskim, Lubsku, Żarach, Krośnie Odrzańskim, Zbąszynku oraz w Schowie. Zapewniają młodzieży wsparcie wychowawcze, edukacyjne i zawodowe. Jeżeli chodzi o ofertę zawodów, to tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, nasi doradcy zawodowi i doradcy do spraw zatrudnienia pomagają znaleźć młodym ludziom praktyki. Wśród kierunków kształcenia znajdują się m.in. magazynier logistyk, elektryk, stolarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, dekarz, ślusarz, fryzjer, krawiec, a także mechanik pojazdów samochodowych. I nie ma znaczenia, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. W każdym zawodzie można spróbować swoich sił, podjąć praktyki, naukę zawodu. I tak jak wcześniej wspomniałam, czasami nas zaskakuje, kto kończy jaki zawód. To jest jednak tylko część oferty. Dużo można jeszcze tutaj mówić. Kształcimy również w innych zawodach, nie tylko te, które wymieniłam. My dostosowujemy się odpowiednio do zapotrzebowania lokalnego i krajowego rynku pracy. Wiadomo, świat się zmienia, idzie do przodu. Jesteśmy teraz w czasach, kiedy rządzą nami smartfony, tak? Jest duża cyfryzacja. Młodzież teraz nie wyobraża sobie świata bez internetu, także my też się w tym kierunku rozwijamy i też szukamy indywidualne predyspozycje i zainteresowanie uczniów, także oprócz tych zawodów, które wymieniłam, szukamy już, że tak powiem, postępu razem z czasem, tak? Także można się zgłaszać swoje jakiekolwiek uwagi i no i zapraszamy do rekrutacji. Trwa na cały rok, ale formalnie po zakończeniu szkoły ze świadectwem pracy zapraszamy do nas. Oczywiście w trakcie całego roku, jeżeli ktoś ma problemy z nauką i chciałby się do nas w każdej chwili przenieść, zapraszamy do Zielonej Góry na ulicę Zamenhofa 1, do pani kierownik ośrodka szkolenia i wychowania i tu podejmiemy dalsze kroki i na pewno pomożemy.
4: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

0: swoją ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

0: Сороги. Jedyną szansę to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio S.
4: Radio S.K.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.